0: zwykle chodnikiem.
1: Śmigają.
0: O, tak, bardzo to uciążliwe.
2: Widać, jak szybko jeżdżą, widać.
1: Idąc chodnikiem, czuje się pan mniej bezpiecznie?
2: Mniej właśnie. Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
1: Czy można coś z tym zrobić?
3: Nie wiem, zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą. Wiadomo, człowiek idzie z postępem i tak dalej, ale no, troszeczkę powinien być umiar.
2: Karać mandatami, a rodzice niech ponoszą konsekwencje, tak?
4: Mandat to nie...
1: Ale jakieś zmiany muszą być?
4: Tak, zmiany może w przepisach.
5: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jest niebezpiecznie, co potwierdzają policyjne statystyki. Na chodnikach i drogach rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pojączkowska. Jej gościem był Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
6: Dzień dobry, już teraz zaczynamy, razem ze mną Adrian Zandberg. Panie pośle, mam takie pytanie, czy idzie pan na okrągły stół dla zdrowia zorganizowany dzisiaj przez Polskę 2050?
7: Będzie nas tam reprezentowała posłanka Marcelina Zawisza, ale muszę powiedzieć, że moim zdaniem to już trochę jest coraz mniej czas na prowadzenie rozmów, a właściwie na odpowiedź na pytanie, co rząd w końcu zrobi, bo na razie są ze strony różnych partii rządzących opowieści, natomiast mamy sytuację taką, że po 3 latach tej ekipy mamy najdłuższe kolejki do lekarza od kilkunastu lat.
6: Ale pani minister Grenda zapowiedziała tydzień temu reformy i one będą wchodzić
7: w życie. No tylko te reformy, po pierwsze, pani minister nie pokazała żadnych konkretnych ustaw, a po drugie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o kluczowy problem, to one nic nie rozwiązują, bo mamy w tym momencie narastający kryzys polegający na tym, że ludzie nie mogą się dostać do lekarza, że są kolejki najdłuższe od kilkunastu lat. I prawda jest taka, że oczywiście trzeba ukrócić złodziejstwo w ochronie zdrowia, trzeba ukrócić te patologie, ale tutaj też część z tych rozwiązań, pani minister, ma znaczenie symboliczne.
6: To może tutaj pomoże Unia Centrum, nowa partia, która powstała.
7: Unia Centrum. A to musiałem przeoczyć.
6: No tak, to jest pani Henning-Kloska.
7: Ach, pani Henning-Kloska zmieniła nazwę. Teraz nazywa się Unią Centrum.
6: Teraz jest już partia oficjalnie.
7: Rozumiem, no... Dobrze, rozumiem, że to w ramach tak zwanych lipcowych politycznych Michałków możemy porozmawiać o tym, jak się obecnie nazywa pani Henning-Kloska, ale podstawowy problem polega na tym, co robi, a raczej czego nie robi rząd, którego członkinią jest.
5: A dalszą część porannej rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę. Potrzeba większej kontroli nad najmem krótkoterminowym od lat była jednym z tematów w Sopocie, gdzie w sezonie turystycznym wiele mieszkań trafia na rynek wynajmu dla turystów.
8: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
5: Mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach na platformę rezerwacyjnych. Samorządy zyskają natomiast dostęp do informacji o funkcjonujących na ich terenie obiektach.
8: To pierwszy krok do regulacji najmu. Zresztą już widzimy efekty, ponieważ chociażby tylko w Sopocie liczba zarejestrowanych w naszej gminnej ewidencji apartamentów, mieszkań wzrosła o 40%.
5: Projekt rządu zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, które obejmie m.in. obiekty oferujące najem krótkoterminowy. Po tygodniu chmur, opadów i silnego wiatru do Trójmiasta wraca wakacyjna pogoda. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści korzystający ze słońca i wypoczynku. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak podoba im się pobyt w kurorcie.
9: W Krakowie padało, w Warszawie padało. Siedliśmy w Pendolino, przyjechaliśmy do Sopotu i syna wczoraj tak opalił spieczony, czerwony.
10: Pomimo chmur, słońce opala.
11: Super jest, no jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzą, to trochę było kiepsko. Cudownie, naprawdę. Przyjechaliśmy z Warszawy.
12: Bardzo się cieszymy.
13: Można na hulajnogę wyjść, na rower, na motor pojeździć.
14: Jesteśmy szczęśliwi, ta jeszcze taka pogoda, więc no super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
5: Mimo dobrej pogody, pracownicy apelują o ostrożność i przypominają rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na plaży.
10: Mam takie opaski, które można uzyskać u ratownika, tak zwane opaski niezgubki, gdzie możemy zapisać numer kontaktowy do opiekuna lub rodzica. Więc ważna jest tak prewencja. Porozmawiajmy z dzieckiem, żeby było świadome, jakie ryzyko może się zadarzyć. Dlatego prewencyjnie również, jak idziemy z dzieckiem, to zróbmy dziecku zdjęcie, jak jest ubrane.
5: Mówi Tomasz Ostrowski z Sopockiego Wopru, w którym mieście działa 20 strzeżonych kąpieliska, choć sinice obecnie nie zagrażają plażowiczom. Przed wejściem do wody warto sprawdzić flagę, bo warunki na Bałtyku mogą się szybko zmienić. Najbardziej gorąca produkcja serialowa tego lata, Rancho Zemsta Wiedźmy, minęła półmetek. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od środy zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Co działo się w nocy w Jeruzalu? Na planie ostatniego sezonu Rancha jest nasza reporterka Ela Piotrowska.
12: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
15: Ale myćkę zrobiłaś.
16: Nowy padeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
17: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
16: 15 minut.
12: Cięcie.
18: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
18: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów. No i spotykamy się pod domem Czerepacha.
5: A na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
12: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
15: Ale myćkę zrobiłaś.
16: Nowy padeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
17: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
16: 15 minut.
12: Cięcie.
18: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
18: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów. No i spotykamy się pod domem Czerepacha.
5: Z Hubertem Zianowskim i Tomaszem Janką z nadleśnictwa Zamarzenica rozmawiał Dawid Olszewski. Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym oraz obrączki ornitologiczne, dzięki którym leśnicy będą mogli śledzić jego wędrówki i dalsze losy. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom, bocianom, myszołowom i jeżom. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilecka.

0: między nami dzieciakami.
1: Co to jest czas?
2: Czas to jest taki, że nasz pogania, to że musimy no trochę rano wstać.
1: Dlaczego zmieniamy czas?
2: Dlatego, żeby jeszcze pospać.
1: Co to jest czas?
3: Że dłużej można spać.
4: Czas to na przykład jest takie coś, to że na przykład na 19 gdzieś trzeba wyjść i się nie spóźnić, albo trzeba wstać o wcześniej godzinie, żeby się gdzieś nie spóźnić, gdzie trzeba jechać rano i się nie spóźnić.
1: A wiesz, o co chodzi teraz ze zmianą czasu?
4: Że jest taki specjalny dzień.
1: I co wtedy się robi?
4: Zawsze jest 8 godzin, spanie w nocy, a wtedy będzie 9, jak będzie ta zmiana czasu.
1: Co to jest czas?
5: Że na przykład moja mama się kiedyś spóźniła do pracy.
1: A o co chodzi z tą zmianą czasu teraz?
5: Że na przykład można spać dłużej. Na przykład, że musimy iść na obiadek, a spóźniliśmy się na obiadek na przykład. Na przykład mamy nastawiony czas i zaspaliśmy.
1: Julka, co to jest czas?
6: To znaczy, że jak ktoś się spóźnia na jednej nodze, a jeden wygrał.
1: A wiesz, o co chodzi z tą zmianą czasu teraz?
6: Tak, bo wszyscy muszą się zawsze spóźnić, a ktoś mówi, że się nie spóźnili.
7: To znaczy, że jakby się można było spóźnić na gimnastykę, albo do szkoły, albo do pracy na 5 badań, albo do szkoły.
1: A wiesz, o co chodzi ze zmianą czasu teraz?
7: Tak, bo albo na przykład, że jak za długo spałeś i bardzo dobrze się wyspałeś.
1: Co to jest czas?
8: Na przykład jak się pójdzie bierać, szybko mija czas i nie ma się potem co porobić w domu.
1: A wiesz, o co chodzi teraz ze zmianą czasu, Miłosz?
8: Tak, czas się spowalnia i można sobie pospać.
0: Między nami dzieciakami.
1: Co to jest muzeum?
9: Muzeum to takie coś, tam jest szkielet dinozaura.
1: Po co się chodzi do muzeum?
9: Żeby zobaczyć inne rysunki, że można sobie pochodzić.
10: Muzeum też jest strażackie, ale jest takie muzeum, co są kaski. Ja w dzień chodzę i się zapisuję.
1: No i co tam o tych strażaków zobaczyłeś?
10: Hełmy, policji.
1: No, strażaków są chyba też takie wielkie wozy strażackie.
10: Tak.
1: A ty co wiesz, co to jest muzeum?
10: Że tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
1: A wiecie, jakie my mamy muzeum takie w Radomiu?
11: Muzeum Śródmieścia Radomskiego, ale ja wiem, że w muzeum można oglądać różne

0: były skóry, nawet mrówkojada. I tam było, co można zrobić z mrówkojada. No to tam był pistolet taki z skóry mrówkojada i były takie różne rzeczy, też z ich języków też były.
1: Ale ty powiedziałeś, że my w Radomiu mamy Muzeum Wsi Radomskiej. Byłaś tam kiedyś?
0: No raczej nie. A mama mówi, że tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Tam złapano takiego czarnego motyla.
1: W muzeum można oglądać też na przykład obrazy, różne fajne wystawy, tak?
0: Wiem, co można pooglądać w muzeum. Kiedyś byłam w takim muzeum, gdzie było tyle obrazów, że ktoś by się mógł zgubić, bo te obrazy były różne. Też był taki obraz, to był taki ogród i tam była taka ważka. I tam było powiedziane, że tam miało być słońce. I tam powiedział, że to było takie okrągłe, a ta ważka tylko była taka płaska i zagrażała temu obrazu, a to miało być słońce.
2: No i jeszcze tam można zobaczyć inne zwierzątka. Na przykład motylki, zebry, żyrafy.
0: Ja oglądam bajkę Andy i to on ma takie muzeum, gdzie są różne szkielety dinozaurów. A nawet on może wziąć rośliny, bo on się cofa w czasie.
3: To jest takie miejsce, gdzie są na przykład szkielety dinozaurów albo obrazy.
1: A byłaś kiedyś w jakimś muzeum?
3: Tak.
1: W jakim? Pamiętasz?
3: Nie.
1: A co tam zobaczyłaś?
3: Obrazy i szkielety dinozaurów.
1: Miłosz, co to jest muzeum?
4: Muzeum to jest taki budynek, gdzie można zwiedzać historię.
1: A wiesz, jakie w Radomiu mamy muzea?
4: Muzeum Wsi Radomskiej.
1: Jeszcze mamy Muzeum Jacka Malczewskiego.
0: Malczewskiego! Malczewskiego to jest ulica Malczewskiego.
1: To jest też ulica. Ale wy byliście w Muzeum Jacka Malczewskiego, jak była na przykład wystawa domków dla lalek Barbie. Byliście?
0: To ja nie byłam, bo mnie tak to nie było, bo ja nie byłam jeszcze.
1: Albo była też taka wystawa w Muzeum Jacka Malczewskiego dla dzieci w świecie zabawek. I były pokazane zabawki stare waszych rodziców. No, byliście na tej wystawie?
4: Pamiętam.
5: Byłem.
1: No i co tam, Miłosz, mogłeś zobaczyć?
4: Widziałem chyba jakieś zabawkowe statki.
0: Ja mam własne.
4: Jeszcze lalki widziałem. I nie wiem co jeszcze.
0: I chyba auta. Ja kiedyś miałam być takim fajnym muzeum, ale wtedy się pogoda zła zrobiła i była burza i nie poszłam tam z mamą. Ale mama mówiła, że tam jest fajnie.
1: Kajtek.
6: Ja byłem w muzeum.
1: W jakim?
6: Na zamku takim.
1: Mhm. I co tam widziałeś?
6: Takie wieżątka w lesie.
1: No dobra, a co to jest w ogóle muzeum?
6: Muzeum to jest takie, że można oglądać fajne figurki.
1: No dobra, słuchajcie, a jak się trzeba zachowywać w muzeum?
0: Trzeba być cicho, bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. Jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
1: No, jak się jeszcze trzeba zachowywać?
4: Trzeba być cicho, bo jak nie będzie cicho, to wygonią z muzeum.
1: Słuchajcie, a wy wiecie, że po muzeum to jest taki człowiek, który czasem na przykład oprowadza tych, co zwiedzają? Wiecie, jak on się nazywa?
0: Nie wiem.
1: Przewodnik. Przewodnik, no właśnie.
0: No ale bo on się wtedy nauczył, bo ja jeszcze byłam kiedyś w takim muzeum, gdzie było takie zoo i tam pokoło tego zoo, to było w górach, to było takie fajne muzeum i tam były takie skóry zwierzęcia, były różne szkielety i tam każdy był cicho i nawet można było sobie kupić jakąś zabawkę z taką skóry kogoś.
1: No dobra, słuchajcie, a jak ten przewodnik tak chodzi po tym muzeum, to co on robi? Jaka jest jego rola?
4: Oprowadza gości.
1: Mhm. Ja wiem, i co robi? Oprowadza i co? Opowiada chyba wtedy?
0: On tak. On mówi, że na przykład tam jest, że na przykład gdzieś tam jest jakiś szkielet i on mówi to jak? Na przykład szkielet dinozaura i szkielet różnych dinozaurów albo...
6: Ja byłam w muzeum kiedyś.
1: Jak?
6: Nie pamiętam.
1: A co tam widziałaś?
6: No, obrazy, szkielety dinozaurów, małe dinozaury i jajka.
0: A to ja też widziałam w takim jednym muzeum, widziałam...
1: Dobra, to teraz dziewczynom damy powiedzieć. Chodźcie, dziewczyny. A wy co wiecie o muzeum?
6: Muzeum jest szkielet dinozaura. No i tam wewnątrz, no i jest taka prawdziwa piramida, co była jak było, jak była ta piramida, jak w Egipcie.
1: A byłaś kiedyś w muzeum?
6: Nie, ale dobrze pamiętam o muzeum.
1: No to co to tam wiesz jeszcze?
6: Jeszcze wiem, że wewnątrz piramidy to ukrywa się taki sfinks i od sfinksa trzeba znaleźć taki nos.
1: Pola, a ty co wiesz, co to jest muzeum?
7: Ja byłam z muzeum chińskim.
1: To daleko gdzieś chyba?
7: Tak.
1: No i co tam widziałaś?
7: Kości dinozaura.
8: Ja byłam kiedyś w muzeum w Siedamskiej.
1: Czyli w Radomiu, w naszym muzeum. I co tam takiego ciekawego zobaczyłaś?
8: Widziałam dużo obrazów. Tam można było sobie kupić różne ozdoby, jakieś ciasteczka i ja sobie kupiłam ciasteczka.
1: Ale poczekaj, bo w muzeum wsi Radomskiej to jest tak dużo takich na przykład starych domków, chałup. Widziałaś je?
8: Tak, i nawet wchodziłam do środka.
1: No i co tam takiego mogłaś zobaczyć w środku tych domów?
8: Różne stare rzeczy, na których ludzie kiedyś spali. Widziałam takie wysokie łóżka.
1: A widziałaś na przykład takie stare ich piece, na których gotowali?
8: Nie.
1: Nie widziałaś?
8: Był bałagan i były kratki.
9: Między nami dzieciakami.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: incydent nad Bałtykiem interweniowały polskie myśliwce. Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Wszystko działo się nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Nie doszło do naruszenia naszej granicy. Po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji, relacjonował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
1: Zdaniem szefa MON-u incydent pokazuje, że Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie i jest wrogo nastawiona do wszystkich państw NATO.
0: Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie trzy Ukrainki, usłyszał zarzut
3: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienie.
0: Relacjonuje prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu, która nadzoruje postępowanie. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Śledczy nie wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści odnotowała tylko w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
5: Bardzo często słyszę, wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię, idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
4: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
0: Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. Michał Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
6: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów, rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
7: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
6: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
0: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali we wtorek przeszukań i zatrzymań Macieja Świrskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i na chodnikach.
8: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny, tak powiem, być traktowany.
0: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. A kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na hulajnogi coraz częściej narzekają piesi.
9: Za szybko jeżdżą i to miejscem, które nie jest wskazane. No bo zwykle chodnikiem.
10: Śmigają.
9: O, tak, bardzo to uciążliwe.
11: Widać, jak szybko jeżdżą, widać.
10: Idąc chodnikiem, czuje się pan mniej bezpiecznie?
11: Mniej właśnie. Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
10: Czy można coś z tym zrobić?
12: Nie wiem, zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą. Wiadomo, człowiek idzie z postępem i tak dalej. Ale no, troszeczkę powinien być umiar.
11: Karać mandatami, a rodzice niech ponoszą konsekwencje, tak?
12: Mandat.
13: to nie...
14: Ale jakieś zmiany muszą być.
13: Tak, zmiany może w przepisach.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jest niebezpiecznie, co potwierdzają policyjne statystyki. Na chodnikach i drogach rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pojączkowska. Jej gościem był Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
15: Dzień dobry, już teraz zaczynamy. Razem ze mną Adrian Zandberg. Panie pośle, mam takie pytanie. Czy idzie pan na okrągły stół dla zdrowia zorganizowany dzisiaj przez Polskę 2050?
16: Będzie nas tam reprezentowała posłanka Marcelina Zawisza. Ale muszę powiedzieć, że moim zdaniem to już trochę jest coraz mniej czas na prowadzenie rozmów, a bardziej na odpowiedź na pytanie, co rząd w końcu zrobi, bo na razie są ze strony różnych partii rządzących opowieści, natomiast mamy sytuację taką, że po 3 latach tej ekipy mamy najdłuższe kolejki do lekarza od kilkunastu lat.
15: Ale pani minister Grenda zapowiedziała tydzień temu reformy i one będą wchodzić
16: w życie. No tylko te reformy, po pierwsze, pani minister nie pokazała żadnych konkretnych ustaw, a po drugie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o kluczowy problem, to one nic nie rozwiązują, bo mamy w tym momencie narastający kryzys polegający na tym, że ludzie nie mogą się dostać do lekarza, że są kolejki najdłuższe od kilkunastu lat. I prawda jest taka, że oczywiście trzeba ukrócić złodziejstwo w ochronie zdrowia, trzeba ukrócić te patologie, ale tutaj też część z tych rozwiązań, pani minister, ma znaczenie symboliczne.
15: To może tutaj pomoże Unia Centrum, nowa partia, która powstała.
16: Unia Centrum. A to musiałem przeoczyć.
15: No tak, to jest powstała. Pani Henning-Kloska.
16: Ach, pani Henning-Kloska zmieniła nazwę. Teraz nazywa się Unią Centrum.
15: Teraz jest już partia oficjalnie.
16: Rozumiem, no dobrze, no, rozumiem, że to w ramach tak zwanych lipcowych politycznych Michałków możemy porozmawiać o tym, jak się obecnie nazywa pani Henning-Kloska, ale podstawowy problem polega na tym, co robi, a raczej czego nie robi rząd, którego członkinią jest.
0: A dalszą część porannej rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę. Potrzeba większej kontroli nad najmem krótkoterminowym od lat była jednym z tematów w Sopocie, gdzie w sezonie turystycznym wiele mieszkań trafia na rynek wynajmu dla turystów.
17: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
0: Mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych. Samorządy zyskają natomiast dostęp do informacji o funkcjonujących na ich terenie obiektach.
17: To pierwszy krok do regulacji najmu. Zresztą już widzimy efekty, ponieważ chociażby tylko w Sopocie liczba zarejestrowanych w naszej gminnej ewidencji apartamentów, mieszkań wzrosła o 40%.
0: Projekt rządu zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, które obejmie m.in. obiekty oferujące najem krótkoterminowy. Po tygodniu chmur, opadów i silnego wiatru do Trójmiasta wraca wakacyjna pogoda. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści korzystający ze słońca i wypoczynku. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak podoba im się pobyt w kurorcie.
18: W Krakowie padało, w Warszawie padało. Siedliśmy w Pendolino, przyjechaliśmy do Sopotu i syna wczoraj tak opalił spieczony, czerwony.
19: Bo chmur, słońce opala.
20: Super jest, no jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko. Cudownie, naprawdę. Przyjechaliśmy z Warszawy.
21: Bardzo się cieszymy.
22: Można na hulajnogę wyjść, na rower, na motor pojeździć.
23: Jesteśmy szczęśliwi, ta jeszcze taka pogoda, więc no super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
0: Mimo dobrej pogody, ratownicy apelują o ostrożność i przypominają rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na plaży.
24: Mam takie opaski, które można uzyskać u ratownika, tak zwane opaski niezgubki, gdzie możemy zapisać numer kontaktowy do opiekuna lub rodzica. Więc ważna jest tak prewencja. Porozmawiajmy z dzieckiem, żeby było świadome, jakie ryzyko może się zadarzyć. Dlatego prewencyjnie również, jak idziemy z dzieckiem, to zróbmy dziecku zdjęcie, jak jest ubrane.
0: Mówi Tomasz Ostrowski z sopockiego Woprum, w którym mieście działa 20 strzeżonych kąpieliska, choć sinice obecnie nie zagrażają plażowiczom. Przed wejściem do wody warto sprawdzić flagę, bo warunki na Bałtyku mogą się szybko zmienić. Najbardziej gorąca produkcja serialowa tego lata, Rancho Zemsta Wiedźmy, minęła półmetek. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od środy zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Co działo się w nocy w Jeruzalu? Na planie ostatniego sezonu Rancha jest nasza reporterka Ela Piotrowska.
1: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
2: Ale myćkę zrobiłaś.
3: No wypadeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
19: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
3: 15 minut.
1: Cięcie.
21: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
21: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów, no i spotykamy się pod domem Czerepacha.
0: A na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
1: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
2: Ale myćkę zrobiłaś.
3: No wypadeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
19: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
3: 15 minut.
1: Cięcie.
21: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
21: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów, no i spotykamy się pod domem Czerepacha.
0: Z Hubertem Zianowskim i Tomaszem Janką z nadleśnictwa Zamarzenica rozmawiał Dawid Olszewski. Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym oraz obrączki ornitologiczne, dzięki którym leśnicy będą mogli śledzić jego wędrówki i dalsze losy. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom, bocianom, myszołowom i jeżom. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Filet.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zawoja pewnie kojarzy wam się, no i słusznie, z malowniczymi widokami i szlakami na Babią Górę. Za tym pocztówkowym obrazkiem pięknej, najdłuższej wsi w Polsce kryje się trudna rzeczywistość.
2: No to szczerze, ile można zarobić?
3: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000.
2: Zarobki statystycznie?
4: Bardzo niskie.
2: No najniższe w Polsce w ogóle. Idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
4: No ile? No minimalną.
2: Czy co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
5: Minimalna. Tutaj to można się dorobić. Czego?
4: Czego?
5: Garba. No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
6: Każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe.
7: Burak pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej.
8: Jest tu Królowo Beskidu, stoi Babia Góra?
2: Tak jest.
8: Przecież przyjeżdżają ci turyści. Mówili, jak ja był taki mały, jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
1: Dane GUS-u pokazują, że nie wszyscy w Zawoi korzystają z turystycznego boomu. Zawoja od lat jest w ścisłej czołówce gmin z najniższymi pensjami w Polsce. Mediana zarobków to 4670 zł brutto, to jest mniej niż płaca minimalna, czyli 4806 zł brutto. Jak to możliwe? Dziś co ludzie powiedzą prosto z urokliwej, leżącej w cieniu Babiej Góry Zawoi. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to ile można zarobić w Zawoi i dlaczego tak niewiele? Posłuchajcie, co mówią mieszkańcy.
2: Piękna gmina, dużo hoteli, a zarobki, według statystyk, najniższe w kraju.
5: Najniższe w kraju, tak.
2: Z czego to się może brać?
5: Z tego, jak się ludzie godzą, że tak pracują.
2: Co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
5: Minimalna.
2: Chyba, że na pół etatu, to...
5: No to ma się mniej jeszcze.
2: To pół minimalne.
5: To pół minimalne.
2: Aha.
5: No nikt ci nie da więcej. Pani co sprząta, czy pani co gotuje, no nikt nie da, nie wiadomo jakie stawki dziś, nie? Bo każdy też patrzy siebie, nie?
2: A z pracą jest problem, czy nie?
5: Z pracą, no na terenie Zawoju jest. No jest problem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o sklep, no to jak już no, ktoś, wiadomo, się zatrudni, no to już trzyma tą pracę, nie? I siedzi, nie?
2: Aha, trzyma i nawet jak ta minimalna jest, to i tak się siedzi, bo...
5: No bo też się na dojazd nie traci. Ja kiedyś do Osielca dojeżdżałam, no to mi 1000 też ma na dojazd. No na takiej wsi, no to więcej nikt nie da.
2: No. Ale no to nie jest taka zwykła wieś, to jest największa wieś w kraju.
5: Co pan tu ma w tej wsi?
2: Jeden sklep, drugi, trzeci.
5: No, no i więcej nic, nic pod turystów nie zrobione. Nie ma basenu dla dzieci, ale za to jest myjnia dla rowerów. No. Basen się nie opłaca, nie?
2: Czyli pod turystów
5: tam. Tak, nie ma pod turystów, pod młodzież, pod dzieci nie ma, żeby wyjść gdzieś. Mhm. No ile ktoś przyjedzie, ten turysta, ile na to Babią Górę będzie gonił?
2: No, tak,
5: no. Wyjdzie raz, no i...
2: Wejdzie, zajdzie
5: no
2: i pojedzie. Dziękuję.
5: A potem tutaj no nie ma nic, nie ma nawet lokali takich gastronomicznych, plus dwa, które są wyżej, żebyś o godzinie na przykład 9 masz znajomych, czy o 10 chcesz wyjść. No ale nie ma gdzie, bo ty już nie zjesz na przykład.
2: A młodzi tu zostają, czy?
5: Dużo ludzi wyjeżdża.
2: Wyjeżdżają?
5: Wyjeżdża, no. Także jak chcesz człowiek czegoś dorobić, no to musi za granicę jechać, do domu, czy czegoś.
2: No się
5: bo nie dorobi. Nie ma szans. Zrób panu pa, pa, pa.
9: Nie!
2: Nie?
9: Moja mamusia!
5: Twoja mamusia, tak.
2: Pa, pa, pa.
5: Zrobisz pa, pa,
9: pa? Pa, pa, pa, pa.
3: Mówię szczerze prawdę, jaka jest. Niektórzy się wstydzą, nie powiedzą nic, a ja powiem szczerze, jaka jest prawda.
2: No to szczerze, ile można zarobić?
3: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000. Najlepiej gdzieś w mieście, gdzieś dalej, jak na wsi. Bo na wsi jest bardzo słabe zarobki.
2: No tak, ale to jest największa wieś w Polsce.
3: Tak, ale jest najmniejsze zarobki.
2: To dlaczego tak właśnie, z czego to wynika, że to tak nie chcą płacić?
3: No właśnie, ja nie wiem z czego. Oni myślą, że wieś to jest zacofana. Rozumie pan?
2: Nie, no chyba nie, no kto tak?
3: Tak myślę. Że mają kury, gospodarkę, to tamto, wie pan.
2: Aha, i chodzi o to, że można mniej zapłacić, bo i tak ma kury, gospodarkę,
3: tak,
2: sobie...
3: A na wsi, w mieście tego nie mają.
2: W mieście musi sobie jajko kupić, kurę kupić, to musi więcej zarobić,
3: no
2: tak?
3: Właśnie,
2: że tak myślą ci pracodawcy.
3: Na wsi się trzeba urobić to, ale oni w mieście, to oni tego nie rozumieją.
2: No, ale no. Są pensjonaty piękne. Turyści przyjeżdżają, miliony zostawiają.
3: Tak, ale turyści się takie wycwanili, że oni chcą mieć domki. Na przykład ja mam pokój, dwa pokoje, to oni nie pójdą, bo oni chcą mieć swój domek. Żeby się tam wybawili, wytańcowali.
2: A,
3: tak,
2: a pani zarabiała kiedyś coś na turystach?
3: A nigdy, nigdy, nigdy.
2: Nic?
3: Nigdy nic.
2: Najgorzej a sprzedawać jest... jakieś tam, nie wiem, no to... serki tam czy inne?
3: Nigdy, tu, na serki, pani, ja nie mam ani kosów, ani krów. Ja się sama uczuję jak mogę.
7: Niestety w takim miejscu żyjemy i człowiek tu od dziecka żyje, że nie ma takiego dostępu. Zawsze było trudno. W górach pięknie, ale trudno żyć. Daleko było i kształcić dzieci, czy my, jak byliśmy młodzi, kształcić się do szkół było daleko. I z tą pracą tu jedynie przemysł drzewny, a ten przemysł coraz bardziej siada. Tu nie ma przemysłu u nas. No. Zawsze było ciężko i ubogo. Z opowiadań rodziców czy dziadków wiem, a mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej. Moje dzieci, syn jest w Wiedniu, córka w Krakowie i mają łatwiej, jest łatwiej. Tu jest trudno. Mam najmłodszego syna, mówię, chłopie, tu się niczego nie dorobisz. Niczego. Bo to, co człowiek tu robi od dziecka, to jest wegetacja. Żeby było na chleb i coś do chleba. Ja pracuję
2: w drzewie, się
7: drzewnym od 18 lat.
2: To ile w tym drzewie można zarobić?
7: Na dzień dzisiejszy? Tak, pan mówi, to są takie zarobki, jakie są. No.
2: Czyli co, najniższa krajowa?
7: Albo i trochę może więcej. A chcąc cokolwiek osiągnąć, żeby przykładowo sobie dom budować, czy jakieś mieszkanie kupić, to z takich pieniędzy to jest śmiech na sali.
1: Mediana zarobków w Polsce to jest teraz 7907 zł miesięcznie, czyli jakieś 5750 zł na rękę. Mediana to znaczy, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W Zawoi ta mediana to jest 4670 zł brutto, niewiele ponad 3,5 tysiąca zł na rękę. Czyli co drugi oficjalnie, legalnie pracujący mieszkaniec Zawoi zarabia więcej, a co drugi mniej niż te 3,5 tysiąca. Tak to wygląda.
10: Jeśli tu jest biedne społeczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze, atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
2: A młodemu jak najmniej zapłacić.
10: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio takie stanowisko jako pracownik fizyczny w firmie budowlanej. 25 zł na godzinę po prostu tam otrzymałem w wynagrodzeniu, nie?
2: 25 na godzinę?
11: Tak, mój syn,
10: To jest zbyt skromnie.
11: Mój syn pracował przez rok w takiej firmie budowlanej. To marne pieniądze, marne. 25-30 zł na godzinę. No w tej chwili mieszka w Krakowie, no to tam studiuje i tak dalej. Tutaj praktycznie się najbardziej opłaca budżetówka. No ja jestem akurat emerytowanym nauczycielem, to ja tam nie narzekam, ale generalnie tutaj najbardziej się opłaca budżetówka albo jakieś własne przedsięwzięcie.
1: No to teraz posłuchajcie głosu najstarszego pokolenia Zawojaków. Oni mieli czas, żeby się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć i mają ciekawe przemyślenia.
8: No nie ma fabrycznych żadnej niczego, co robią meble czy coś, no nic kurde. No. Nie ma przedsiębiorstw, bo ostatnio deska ratunkuje na Tartaku, tak?
2: W Tartaku też tam minimalną płacą.
8: No to nie, jasne, że tak, jak najmniej. Zawsze mówię, jest tu Królowo Beskidu, która stoi Babę Góra?
2: Tak jest.
8: No i widzi pan, i stoi i jest nieobrobione nic koło niej. Nie ma restauracji, nie ma nic kompletnego.
2: Przyjeżdżają ci
8: mówili,
2: turyści.
8: Jak ja był taki mały, to chodziłem do szkoły, to na zebrania sołtyckie, to jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
2: Właśnie. No ale jest trochę pięknych pensjonatów.
8: Jakich, panie, puste, wszystko stoi. Widzi pan, pod Tartakiem jest takie zabudowania, włókna wyrwane, wszystko powyrwane. To były górnicze, ale górnictwo pewno upadło. Teraz ludzie rabują, co mogły, jak takie menele, jak to się mówi.
2: Że chodzą po tych pensjonatach
8: no, nawet grzejniki powyciągali, wszystko powinno, nie ma nic, no, stoją mury puste, no i tak. No to przyjeżdżali górnicy z żonami, tym, tamtym, no i... No i inni też przychodzili, te wesela były, to były tam urządzane, nic, kurde, nie.
2: No bo młodzi uciekają, jak nie ma...
8: Nie, panie, ja dobrze... ksiądz pokolenie szedł i wyszedł do mnie, mówię, panie Stefanie, bo jestem Stefan, co to się dzieje, co zajdę do chałupy same stare ludzi? Proszę księdza, no to się dzieje, że każdy jak podrośnie co nieco ma tego, to ucieka albo do Niemiec, albo do Anglii. Albo dużo teraz do Szwecji coś wyjeżdża, bo tam było lepsze są zarobki i wszystko, a tu Zawoi, no to tutaj, no, nie ma nic, no to ja nie ma nic, moich sąsiad idzie.
2: Tak rozmawiamy, wie pan, co to tak się dzieje, że taka piękna miejscowość, a pensje najniższe w kraju się okazuje.
3: Zawoja jest taka do tyłu.
12: Nie rozwija się w ogóle.
8: Jest królowa Beskidów? Je, stoi.
12: Je. No, tu nie ma tego, bo syn ma karczmę i ogłosił ją do sprzedania. Nie ma zarobku.
2: Co, nie ma tu turystów? No przecież przy...
12: Ja mało jest turystów. No, nie ma takich zachęcających obiektów, jak ma Białka Tatrzańska, jak ma Bukowina.
2: Tam. Jest kilka pięknych pensjonatów, tutaj widzieliśmy, no, ale to kilka rzeczywiście.
12: Ale puste stoją, też widzi pan, tutaj dwa samochody.
2: Tu syn próbował biznes rozkręcić,
12: no, młodzi,
2: ale...
12: młodzi wyjeżdżają na zachód do pracy. Pracy też nie ma specjalnie.
1: W ogóle trudno spotkać tam młodych ludzi. Rzeczywiście tak to wygląda, że kto może, ten jedzie do pracy gdzieś co najmniej do Krakowa albo za granicę. Im dalej, tym lepiej.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
2: Zarobki statystycznie?
4: Bardzo niskie.
2: No najniższe w Polsce w ogóle.
4: Tak. Zawoja powinna się rozwijać, a ona tak stoi, tak jakby w miejscu.
2: Jest taka mediana zarobków, to się mówi. Połowa ludzi tutaj w gminie zarabia mniej niż, jest, niż minimalna.
4: Niż minimalna jest.
2: Czyli
4: jest.
2: Tam coś około 3500 tak. na rękę, nie? Tak. No to jak to możliwe?
4: No ale ludzie sobie dają radę, nie? Z dziada, pradziada nauczeni oszczędzać wszystkiego, trochę tam uchowali, trochę zrobili w polu.
2: To co, to jakieś tam na pół etatu się pracuje? Czy...
4: A i na czarno jeżdżą i za granicę i różnie to tak bywa, bo większość tutaj to jeździ też młodzież za granicę.
2: Czyli co, nie zostają, nie rozwijają?
4: Nie, no nie ma, młodzieży tutaj nie ma, tak, na przykład sąsiednia Zubrzyca, Lipnica, tam nie ma faceta przez cały tydzień, wszystko jest za granicą, same kobiety. No tak jest.
2: Ale to nikt tu nie pracuje, tylko...
4: Tylko za granicą.
2: To jakiś ten drzewny przemysł też.
4: Tak, tak, tartaki takie prywatne.
2: Ale to idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
4: No ile? No minimalną.
2: I nic więcej?
4: Nic więcej, ale trzeba robić 10-12 godzin. Tam jest, nie wiem, 20 zł, 25 na godzinę.
2: I tyle.
4: I tyle.
2: Piękna miejscowość, piękne pensjonaty, wszystko elegancko, a pensje najniższe w kraju, jak się okazuje. To rzeczywiście nie ma tak, że można więcej gdzieś tutaj zarobić niż minimalnie?
13: Nie, jak się nie wyjedzie za granicę, to się nie zarobi. Na pewno tu się człowiek nie dorobi. A... Jedynie za granicę i...
2: A ty tutaj pracujesz, czy wyjeżdżasz?
13: Ja tutaj pracuję.
2: A znajomi?
13: Jadą.
2: Czyli co, większość po prostu młodych ludzi, tak?
13: Wyjeżdża za granicę, żeby coś zarobić. I żeby coś odłożyć i jechać na wakacje. No chyba, że gdzieś na lewo, ale na lewo.
6: Aha. Wykorzystuje się tutaj teren, gdzie jest bardzo ciężko o pracę. Tu pracę można znaleźć tylko w turystyce, no a handlówka jeszcze, nie? Jakieś no sklepy i tak dalej.
2: No ale to ludzie idą do sklepu najniższe.
6: Dokładnie tak.
2: Ty co, a ty pracujesz w turystyce?
6: Ja
2: czy...
6: nie. Państwowa praca w Państwowej Straży Pożarnej.
2: No. To jest inaczej. Nauczyciel, tak. strażak.
6: O, jeszcze właśnie, takie zawody tak. to tutaj jakoś, można powiedzieć, funkcjonują w miarę tak powyżej tej najniższej krajowej, można powiedzieć. A tak, to każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe. A nie ma jakby takiej konkurencji, co by właśnie powodowała tą rywalizację. No dobra, no, nie chcesz mnie, mam jakiś fach w ręku, nie chcesz, to pójdę do kolegi obok i on mi da więcej. No i dlatego no, gdzieś to tak funkcjonuje, prawda, w tych większych miastach czy w miejscowościach, że jednak jest ta konkurencja i te zarobki gdzieś tam wyższe są. A tu po prostu to najniższa i... A jak wywrzeć na pracodawcy, żeby dał? Jedynie ustawodawca może spowodować, że ta pensja będzie rosła w górę i to jest jedyna możliwość praktycznie, żeby...
2: No tak,
6: żeby
2: rośnie ta minimalna,
6: dokładnie,
2: jest
6: żeby,
2: co roku,
6: żeby,
2: coraz
6: żeby
2: wyżej.
6: Gdzieś tam podnosił tą pensję, ale tylko dlatego, że po prostu ustawodawca to wymógł na nim, nie?
1: Kolejne rządy podnoszą tę płacę minimalną, no czy chcą, czy nie chcą, bo to też jest trochę dzięki unijnemu prawu, ta pensja minimalna musi rosnąć, ma być powiązana ze wzrostem kosztów życia. Jeszcze w 2022 roku pensja minimalna w Polsce to było 3010 zł brutto, teraz to już ponad 4800, a od stycznia ma ona wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie. Inflacja sporo po drodze zjadła, no ale mimo to realnie przynajmniej te oficjalne pensje rosną.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Piękna tutaj miejscowość, turystyczna, a zarobki najniższe w kraju według statystyk. To rzeczywiście tak jest, że to minimalna...
12: Nie, ja tutaj nie pracuję.
2: To co pan tu robi z tą dmuchawą?
12: No na cele gminy charytatywnie, a tak ogólnie to pracuję na Mazurach. Robiłem temu na delegacjach, no bo wiedziałem, że są lepsze warunki i stawki.
2: Czym pan pracuje jako kto?
12: Budowlanka.
2: Czyli pan pracuje w budowlance, ale to co, tutaj nie ma pracy w budowlance?
7: Jest, ale gorsze stawki są. Miejscowość piękna, turystyczna, jest bardzo dużo co zwiedzać, co robić. Tu są różne kluby piłkarskie, zespoły góralskie, kluby motocyklowe. No ogólnie co nie miada różnych atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Noclegownie, takie rzeczy pamiątkowe, ci co zajmują się sprzedażą oscypków, nieoscypków i tym podobne. Wciul tego jest.
14: No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
2: I tyle?
14: No, tak, tyle mam. 100 zł za jeden dzień stania. Czasami stoję 10, 11 godzin. Sezonowa praca. Na razie weekendy, a później będzie cały tydzień. Jak się uda, no to będę stała od poniedziałku do niedzieli. No.
2: 3600 jest minimalna. To u pani to jest tam niewiele więcej jak ponad połowę tej minimalnej.
14: Dokładnie, dokładnie. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, powiem szczerze, i teraz ciężko jest. Dużo ludzi wyjeżdża. Mi tu jest dobrze, ja już bym się nie chciała z tym przeprowadzać.
2: I co, 2000 się zarobi, no ale mimo wszystko... No,
14: ale mimo wszystko lubię tu mieszkać w tej Zawoi. Trzeba kombinować, jak to się mówi.
15: Wszystko jest zamykane, wręcz odwrotnie, a powinno być otwierane, prawda, dla młodych ludzi, jak i dla nas. Nie wiem.
2: No coś tam się buduje, jakiś no, widziałem taki wielki.
15: U góry, no nie? Tak. Ale tutaj na przykład, jeżeli chodzi o centrum, no to tutaj nie ma nic, nie? Nie ma żadnej frajdy, nie ma żadnej rekreacji, żeby... Rekreacja budzą miejsca pracy, prawda? Jeżeli by coś otworzyli, no to tak samo ludzie mają miejsca pracy. Na przykład basen, w jakimś dobrym położeniu, momentalnie są zarobki. No nie?
2: A nie ma basenu.
15: A nie ma nic, po prostu nie ma nic. A jeżeli nie mają pracy, no to wyjeżdżają gdzieś do świata, na Śląsk, do Warszawy, do Krakowa, no bo tam są możliwości inne, prawda? A tutaj to można się dorobić.
2: Czego?
15: Garba. Jedynie.
2: No to... Spodobało się pani.
14: No, to tego garba mi się spodobało. Dlatego się zaśmiałam. 7 zł, dziękuję ślicznie. 7.
2: Dziękuję bardzo.
14: Dobre?
2: Doskonałe. O, tu dla kolegi jeszcze oscypek.
14: To pani próbuje je ocenić.
1: Oscypki smaczne, ludzie świetni, widoki piękne. Polecam wam te okolice na wakacje i nie tylko na wakacje. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Incydent nad Bałtykiem interweniowały polskie myśliwce. Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy i EU-20. Wszystko działo się nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Nie doszło do naruszenia naszej granicy. Po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji, relacjonował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
1: Zdaniem szefa MON-u incydent pokazuje, że Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie i jest wrogo nastawiona do wszystkich państw NATO.
0: Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie trzy Ukrainki, usłyszał zarzut
3: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienie.
0: Relacjonuje prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu, która nadzoruje postępowanie. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Śledczy nie wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści odnotowała tylko w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
5: Bardzo często słyszę, wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię, idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
4: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
0: Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
6: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów, rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
7: Spekulowanie na temat jakiegoś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
6: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi rzeszowska prokuratura regionalna.
0: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali we wtorek przeszukań i zatrzymań Macieja Świerskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i na chodnikach.
8: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny, tak powinien być traktowany.
0: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. A kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na hulajnogi coraz częściej narzekają piesi.
9: Za szybko jeżdżą i to miejscem, które nie jest wskazane, no bo zwykle chodnikiem.
10: Śmigają.
9: O, tak, bardzo to uciążliwe.
11: Widać, jak szybko jeżdżą, widać.
10: Idąc chodnikiem, czuje się pan mniej bezpiecznie?
11: Mniej właśnie. Ostatnio bym mnie potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trzeba być uważał.
10: Czy można coś z tym zrobić?
12: Nie wiem, zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą. Wiadomo, człowiek idzie z postępem i tak dalej, ale no, troszeczkę powinien być umiar.
11: Karać mandatami, a rodzice niech ponoszą konsekwencje, tak?
12: Mandat.
13: to nie.
14: Ale jakieś zmiany muszą być.
13: Tak, zmiany może w przepisach.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jest niebezpiecznie, co potwierdzają policyjne statystyki. Na chodnikach i drogach rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pojączkowska. Jej gościem był Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
15: Dzień dobry, już teraz zaczynamy. Razem ze mną Adrian Zandberg. Panie pośle, mam takie pytanie. Czy idzie pan na okrągły stół dla zdrowia zorganizowany dzisiaj przez Polskę 2050?
16: Będzie nas tam reprezentowała posłanka Marcelina Zawisza. Ale muszę powiedzieć, że moim zdaniem to już trochę jest coraz mniej czas na prowadzenie rozmów, a bardziej na odpowiedź na pytanie, co rząd w końcu zrobi. Bo na razie są ze strony różnych partii rządzących opowieści, natomiast mamy sytuację taką, że po 3 latach tej ekipy mamy najdłuższe kolejki do lekarza od kilkunastu lat.
15: Ale pani minister Grenda zapowiedziała tydzień temu reformy i one będą wchodzić
16: w życie. No tylko te reformy, po pierwsze, pani minister nie pokazała żadnych konkretnych ustaw, a po drugie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o kluczowy problem, to one nic nie rozwiązują. Bo mamy w tym momencie narastający kryzys polegający na tym, że ludzie nie mogą się dostać do lekarza, że są kolejki najdłuższe od kilkunastu lat. I prawda jest taka, że oczywiście trzeba ukrócić złodziejstwo w ochronie zdrowia, trzeba ukrócić te patologie, ale tutaj też część z tych rozwiązań, pani minister, ma znaczenie symboliczne.
15: To może tutaj pomoże Unia Centrum, nowa partia, która powstała.
16: Unia Centrum. A to musiałem przeoczyć.
15: Tak, to jest powstała. Pani Henning-Kloska.
16: Ach, pani Henning-Kloska zmieniła nazwę. Teraz nazywa się Unią Centrum.
15: Teraz jest już partia oficjalnie.
16: Rozumiem, dobrze, rozumiem, że to w ramach tak zwanych lipcowych politycznych Michałków możemy porozmawiać o tym, jak się obecnie nazywa pani Henning-Kloska, ale podstawowy problem polega na tym, co robi, a raczej czego nie robi rząd, którego członkinią jest.
0: A dalszą część porannej rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę. Potrzeba większej kontroli nad najmem krótkoterminowym od lat była jednym z tematów w Sopocie, gdzie w sezonie turystycznym wiele mieszkań trafia na rynek wynajmu dla turystów.
17: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
0: Mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach na platformę rezerwacyjnych. Samorządy zyskają natomiast dostęp do informacji o funkcjonujących na ich terenie obiektach.
17: To pierwszy krok do regulacji najmu. Zresztą już widzimy efekty, ponieważ chociażby tylko w Sopocie liczba zarejestrowanych w naszej gminnej ewidencji apartamentów, mieszkań wzrosła o 40%.
0: Projekt rządu zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, które obejmie m.in. obiekty oferujące najem krótkoterminowy. Po tygodniu chmur, opadów i silnego wiatru do Trójmiasta wraca wakacyjna pogoda. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści korzystający ze słońca i wypoczynku. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak podoba im się pobyt w kurorcie.
18: W Krakowie padało, w Warszawie padało. Siedliśmy w Pendolino, przyjechaliśmy do Sopotu i syna wczoraj tak opalił spieczony, czerwony.
19: Pomimo chmur, słońce opala.
20: Super jest, jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzą, to trochę było kiepsko. Cudownie, naprawdę. Przyjechaliśmy z Warszawy.
21: Bardzo się cieszymy.
22: Można na hulajnogę wyjść, na rower, na motor pojeździć.
23: Jesteśmy szczęśliwi, ta jeszcze taka pogoda, więc super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
0: Mimo dobrej pogody, ratownicy apelują o ostrożność i przypominają rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na plaży.
24: Mam takie opaski, które można uzyskać u ratownika, tak zwane opaski niezgubki, gdzie możemy zapisać numer kontaktowy do opiekuna lub rodzica. Więc ważna jest tak prewencja. Porozmawiajmy z dzieckiem, żeby było świadome, jakie ryzyko może się zadarzyć. Dlatego prewencyjnie również, jak idziemy z dzieckiem, to zróbmy dziecku zdjęcie, jak jest ubrane.
0: Mówi Tomasz Ostrowski z sopockiego Wopru, w którym mieście działa 20 strzeżonych kąpieliska, choć nic obecnie nie zagrażają plażowiczom. przed wejściem do wody warto sprawdzić flagę, bo warunki na Bałtyku mogą się szybko zmienić. Najbardziej gorąca produkcja serialowa tego lata, Rancho Zemsta Wiedźmy, minęła półmetek. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od środy zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Co działo się w nocy w Jeruzalu? Na planie ostatniego sezonu Rancha jest nasza reporterka Ela Piotrowska.
1: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
2: Ale myćkę zrobiłaś.
3: Nowy padeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
19: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
3: 15 minut.
1: Cięcie.
21: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
21: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów, no i spotykamy się pod domem Czerepacha.
0: A na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
1: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
2: Ale myćkę zrobiłaś.
3: Nowy padeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
19: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
3: 15 minut.
1: Cięcie.
21: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
21: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów, no i spotykamy się pod domem Czerepacha.
0: Z Hubertem Zianowskim i Tomaszem Janką z nadleśnictwa Zamarzenica rozmawiał Dawid Olszewski. Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym oraz obrączki ornitologiczne, dzięki którym leśnicy będą mogli śledzić jego wędrówki i dalsze losy. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom, bocianom, myszołowom i jeżom. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilecka.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Łukasza, który potrzebuje mojej pomocy. Cześć, Łukasz.
2: Witam.
1: Łukaszowi się rozwaliło małżeństwo, które trwało 2 lata, a zna się 8 lat, jak czytam. Łukasz, jak to klasyczny mężczyzna, za bardzo się rozglądał.
2: Od 2 lat byliśmy po ślubie. Mamy razem piękną córeczkę, która ma 1,5 roku. No ale nasz związek coś zaczęło się wdzierać niechcianego i bardzo skrzywdziłem swoją żonę, którą bardzo kocham. Moja żona ma na imię Karolina. Przestaliśmy się może razem nawzajem interesować sobą. W związku była za duża rutyna. I dopiero ja doceniłem to, jak naprawdę ją straciłem, jak dowiedziała się o wszystkim, jak bardzo ją skrzywdziłem.
1: A kto wskoczył w puste miejsce? Koleżanka? Zupełna obca osoba?
2: Obca osoba, całkiem obca osoba. To znaczy dla mnie to w ogóle nic nie znaczyło po prostu. To była tylko przygoda, można powiedzieć. Mm.
1: No, ale kontynuowałeś ją? Spotykałeś się kilkakrotnie? Miałeś zamiar dalej ciągnąć? Okej. Okay. To by trwało.
2: Kontynuowałem. Znaczy nie chciałem tego dalej ciągnąć, bo już na kolejnych spotkaniach po prostu to były spotkania czysto koleżeńskie.
1: Ale tamta się zakochała, jak znam życie.
2: Nie wiem, czy się zakochała,
1: a nie liczyła na to, że wyciągnie cię ze związku z Karoliną i że będziesz
2: może
1: z nią?
2: Może właśnie liczyła. Ja, dla mnie to nie znaczyło, to było dla mnie tylko przygoda. Dopiero teraz się obudziłem i zobaczyłem, co straciłem, jakie 2 skarby straciłem.
1: Skąd twoja Karolina wiedziała, że ty spotykasz się z jakąś dziewczyną, z którą łatasz dziury w małżeństwie?
2: Wróciłem do domu z delegacji, bo jestem kierowcą zawodowym. No i zostawiłem telefon. No i weszła nutka zazdrości z jej strony.
1: I sprawdziła.
2: Kontrolować, tak. I tak się właśnie stało. Przez pierwsze te 2 tygodnie właśnie było jeszcze w miarę okej, ale już ten tydzień, no to już jest w ogóle nie chcę ze mną rozmawiać. Nie chcę. Mm-hmm.
1: Wiem już wszystko. Tak, Karolina, walka o twoje serce, o rodzinę, walka o to, żeby 1,5-roczna córeczka miała ojca prawdziwego przy boku, a nie kolejnego gacha. Kochasz Łukasza? Wybaczysz? Weźmiesz to na plecy? Czy rzucasz? Zaraz się dowiemy.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Cześć Karola.
1: Halo.
2: Dzień dobry. Jak tam samopoczucie? Okej, okay, słyszała, ale nie chciała rozmawiać.
1: Słucham.
2: Spokojnie, spokojnie, Karolina. Nikt ci nie zaczepia, tylko ty chyba mnie nie słyszysz. Powiedz, że jestem już słyszalny.
1: Tak, jestem słyszalny.
2: Jesteś. Co się śmiejesz? Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony dzwoni do ciebie.
1: Słucham.
2: Czas na sukcesy, nie? Bo mamy dosyć porażek. Osobiste najbardziej nas bolą. Chciałem ci przypomnieć Jezioro Krasne. Zaraz złapiesz, dlaczego dzwonię do ciebie. Fajne chwile, brunetko, nie? To było miłe. A pamiętasz swoje jedne z wagarów, które spędziłaś pod zamkiem?
1: Pamiętam.
2: I tam pojawił się, no wtedy to fajny facet, teraz to już cholernik jeden. I tam od razu jego strzeliła strzała amora, Karolina. To była miłość od pierwszego wejrzenia. On walczył o telefon do ciebie. Dość długo żeście chodzili ze sobą, z 6 lat. Potem małżeństwo. Jakżeście już myśleli, że to wszystko, co w waszym życiu was czeka i to dziecko, to żeście przeżywali tak zwaną rutynę. Chyba żeśmy na dupsku usiedli. No i oczywiście, ty mądrzejsza nie narozrabiałaś. Ale głupek zawsze narozrabia pierwszy. To jest zasada. Słabe ogniwo wypadnie pierwsze. No to mu się zdarzył mu się flirt. Ja nie mogę rzucić kamieniem, bo mnie się też zdarzało. Więc nie będę go oceniać. Wiem tylko jedno, że taka nauczka, mam nadzieję, uczy na całe życie. Że w tak prosty sposób nie można tracić rzeczy najważniejszych. On cię kocha, bo gdyby cię nie kochał, to nie pisałby do mnie. Chciałbym, żebyś mu sprała tyłek na antenie Radia Vox FM i powiedziała, że go nienawidzisz, że masz go dosyć, że cię zawiódł, że jest wrednym zdrajcą, ale go kochasz i dasz mu szansę, żebyś sama sobie nie musiała pluć w twarz, no że nie spróbowałaś.
1: No nie wiem, czy jest warto próbować.
2: Jest warto, bo wiesz co, obiecał mi, że jeżeli to się zacznie udawać, zaczynajcie znowu się zbliżać do siebie, no to czas na wypady zagraniczne, bo wy żeście jeszcze nigdy nie byli za granicą.
1: No nie, no.
2: Ja bym proponował na początku Słowację, bo jest blisko. Blisko, bezpiecznie, fajnie, cywilizowany kraj. A jak już za drugim razem, to Egipt, bo uwielbiam Egipt. Kiedy byś nie pojechała, słuchaj dziewczyno, zawsze masz słońce. Zjarasz się na maksa, nawet w lutym.
1: No, to jest dla mnie.
2: Wybacz zdrajcy, co? Ty będziesz rozdawała karty, ty będziesz ustalała pewne zasady. Chodzi o to, żeby kiedyś powiedzieć córce, że ma bardzo fajnego ojca, a nie już od teraz mówić, że to dziad, zdrajca, Karola.
1: No też racja, no tak, no dokładnie.
2: Powiedz, że go kochasz jeszcze, dasz szansę, no.
1: Nie wiem, czy to przejdzie mi przez usta. No dobrze, tak powiem, no. Mam do niego okropny żal i zawiadam się na nim, ale postaram się dać mu drugą szansę.
2: Dobra, chłopie, to tak. Ty teraz musisz z kwiatami biegać, wiesz o tym?
3: Co ona mnie teraz słyszy?
2: A jak? No pewnie, że tak.
3: Proszę cię, wybacz mnie, ja naprawdę zmienię się dla ciebie. Kocham cię naprawdę całym sercem, bardzo mi zależy na tobie i ludzi.
1: Tak jak powiedziałam, dam ci drugą szansę i zobaczymy, czy ją wykorzystasz.
2: O, lekko nie będzie, nie?
1: Bo teraz ja już żadnego kroku nie będę robić.
3: Dziękuję.
2: Ona ma prawo ci nie wierzyć.
3: Wiem, na pewno mi nie wierzy, na pewno już nic nie wierzy.
2: Niech żyje miłość! Było mi bardzo miło, trzymajcie się, układajcie się.
1: Dziękujemy.
3: Dzięki,
0: Paweł. Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Hiszpania zagra w wielkim finale, Francja odpada z mundialu i od piłkarskich emocji zaczynamy wiadomości o 6. Powiemy w nich również o zarzutach dla Cezarego J. To po zatrzymaniach w Polskiej Fundacji Narodowej. Będzie też o pomocy dla Bielika. Ptaka uratowano w Kujawsko-Pomorskim.
1: Na zegarach godzina 6:00, to czas na wiadomości w Vox FM w środę 15 lipca, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach. Znamy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpanie nie dali szans Francuzom. Wygrali 2-0 i czekają teraz na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata. Piłkarze La Roja od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę. W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
2: I podkręca tempo Hiszpania! Jest szansa! Jest 2-0!
0: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka. Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną. A to nie jedyne piłkarskie emocje zza oceanu. Robert Lewandowski już oficjalnie w nowych barwach. Polak został zaprezentowany w Chicago Fire. Za nim pierwszy trening i konferencja prasowa, której przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Lewandowski przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Zaznaczał jednak, że nie wyobrażał sobie przejścia do innego europejskiego zespołu po odejściu z Barcelony. A o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu i jego wizja.
4: To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
3: Były pytania o nowy klub, ale też o przyszłość w reprezentacji Polski. Decyzji w sprawie dalszej gry w kadrze jednak na razie nie ma.
4: Myślę, że też po paru tygodniach będę w stanie pewnie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w swojej głowie, ale też pewnie ogólnie stwierdzić, co w ogóle jest dla mnie najlepsze i dla reprezentacji.
3: Zgrupowanie reprezentacji pod koniec września, a szansa na debiut w barwach Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.
0: Sam Lewandowski przyznał podczas konferencji, że najpewniej znajdzie się w składzie na najbliższy mecz.
5: To są wiadomości Vox FM.
0: A w nich zmieniamy temat. Zarzuty są, szczegółów brak. Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN, Cezary J. i został zwolniony do domu. Ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport. Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu. Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu PFN oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim. Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu. Przypomnijmy, obu zatrzymało wczoraj CBA w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów. Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiS-u ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści, tylko tyle odnotowała w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%.
6: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
7: Bardzo często słyszę, wracaj do siebie na Ukrainę, kiedy przyjdę. Pan i panie, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię, idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
6: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciek ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
8: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi, źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny, tak powiem, być traktowany.
0: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo, a na hulajnogi coraz częściej narzekają piesi.
9: Za szybko jeżdżą i to miejscem, które nie jest skazane, no bo zwykle chodnikiem.
10: Śmigają.
9: O! Tak, Tak, bardzo to uciążliwe.
10: Widać, jak szybko jeżdżą, widać.
11: Idąc chodnikiem, czuje się pan mniej bezpiecznie?
10: Mniej właśnie. Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
11: Czy można coś z tym zrobić?
9: Nie wiem, zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą. Wiadomo, człowiek idzie z postępem i tak dalej, ale no, troszeczkę powinien być umiar.
10: Karać mandatami, a rodzice niech ponoszą konsekwencje, tak?
12: Mandat to nie...
11: Ale jakieś zmiany muszą być?
12: Tak, zmiany może w przepisach.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jest niebezpiecznie, co potwierdzają policyjne statystyki. Na chodnikach i drogach rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. 100 kilogramów narkotyków w mieszkaniu. Gdyńscy policjanci zatrzymali 38-latka i 37-letnią kobietę, podejrzanych o udział w nielegalnym procederze. W lokalu należącym do pary ukryta była marihuana, amfetamina, mefedron, a także 64 tysiące złotych w gotówce.
13: W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenia do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu.
0: Mówił Marek Kobiałko z policji. Para usłyszała zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania ich do dalszej sprzedaży. Trafili już do aresztu, a grozi im do 12 lat więzienia. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
14: Podejrzewamy, że podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że przez kilka dni nie latał. No, podupadł na kondycji. Dzisiaj taki najfajniejszy dzień dla nas, bo to wypuszczenie zwierzęcia po okresie rehabilitacji, czyli święto wielkie w ośrodku. To już jest ten moment, kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę. Dostał jeszcze rybę, widać, że jest najedzony.
15: Pięknie poleciał.
14: Poleciał, mamy sukces.
15: Nawet było słychać ruch powietrza.
16: Tak, no te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
14: Teraz patrzymy sobie na drzewo, próbuję usiąść.
0: Z Hubertem Zienowskim i Tomaszem Janką z nadleśnictwa Zamrzenica rozmawiał Dawid Olszewski. Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym oraz obrączki ornitologiczne, dzięki którym leśnicy będą mogli śledzić jego wędrówki i dalsze losy. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom, bocianom, myszołowom czy jeżom.
17: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: To najpierw dobre czy złe informacje?
18: Zacznij od złych jednak, to jest lepszy sposób.
1: No więc moi drodzy, od Łodzi i Radomia na południe kraju ostrzeżenia przed burzami. Wszystko co poniżej Łodzi i Radomia może dzisiaj nawiedzić burza, więc uważajcie na siebie. A teraz dobre informacje.
18: Dobre informacje to oczywiście informacje temperaturowe, bo 29 stopni dzisiaj może pojawić się na termometrach, więc będzie ciepło, no ale lepiej z tyłu głowy mieć, że może się to szybko skończyć.
1: Lublin, Rzeszów i Warszawa, tam najcieplej.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: Hi, hi. Good morning.
20: Pierwsza zmiana.
21: It is Obsidian.
18: Julia Chren.
1: Konrad Piwowarski.
18: Dzień dobry.
1: 8 minut po godzinie 6:00. Mamy środę.

0: Jeżeli znajdziecie kogoś, kto chciałby z wami zatańczyć o godzinie 6.13, to naprawdę powodzenia, szczególnie jeżeli na przykład jesteście w drodze do pracy.
1: A w jaki sposób właśnie poszukiwać? Chciałem spytać, czy komuś zaproponować na przystanku autobusowym, w autobusie?
0: Tak.
1: W autobusie proszę nie proponować, ponieważ w autobusie jak zaczniecie tańczyć, to autobus może zahamować wtedy. No.
0: Źle się to skończy, czyli dla bezpieczeństwa byś zalecał nie?
1: Dla bezpieczeństwa bym zalecał nie, no, ale na przystanku autobusowym potańczyć można.
0: No właśnie, można na przykład wychodząc z domu gdzieś na klatce spotkać sąsiada, to od razu sąsiad jest to bliżej, jesteście ze sobą.
1: Jeżeli teraz w domu nas słuchacie przy kawusi porannej, przy śniadanku, to proszę teraz wyjść, zapukać do sąsiada, spytać się, przepraszam sąsiedzie, czy nie chciałby sąsiad ze mną zatańczyć.
0: O, myślę, że na pewno sąsiad zamknie przed wami drzwi i więcej się do was nie odezwie, ale może warto spróbować.
1: To przy dobrych wiatrach, przy złych będziecie mieli wizytę panów policjantów. 14 minut po godzinie 6, to jest pierwsza zmiana, dzień dobry.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, 15 dzień lipca i dzisiaj imieniny obchodzą Anna, Antioch, Atanazy, Bonaventura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, Donald, Egon, Ignacy, Lubomysł, Pompiliusz, Roxana, Włodzimierz i Włodzimir.
1: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień bez telefonu komórkowego.
0: Tak, no co? Już przegrałam.
1: Numer do nas 609-86-9869.
0: Można też pisać z bramki SMS, prawda?
1: Oczywiście. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży również dzisiaj jest.
0: O. Proszę doskonalić swoje umiejętności. A teraz rok 1469. Ja wiem, że inne tam bitwy są dzisiaj ważne, ale między mieszkańcami Białogardu i Świdwina doszło do tak zwanej wojny o krowę.
1: To jeżeli chodzi o te inne bitwy, które są dzisiaj ważne. 15 dzień lipca roku 1410. Wtedy właśnie pod Grunwaldem krzyżacy ponieśli klęskę, ale dzisiaj uśmiech od razu pojawia na ustach w bitwie z armią polsko-litewską pod wodzą króla Władysława II Jagiellony.
0: Jest to ta jedna data, którą jednak z historii się pamięta. To teraz rok 1960 i też o krzyżakach będzie, bo w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu Krzyżacy według powieści Henryka Sienkiewicza i bardzo chciałam podziękować za ten film jako była uczennica liceum profilu niehumanistycznego. Dziękuję, że nie musiałam czytać książki.
1: Rok 1945, 15 dzień lipca, wielkie święto do Olsztyna, ponieważ wtedy założono klub piłkarski, właściwie dwa kluby piłkarskie, Stomil Olsztyn i Warmia Olsztyn.
0: O kurczę, to dzisiaj powinni zagrać derby. To teraz jeszcze Lionel Messi, o tak się nazywa pan Leo Messi, ponieważ on podpisał dokładnie 15 lipca w roku 2023 swój kontrakt z Interem Miami.
1: To jeszcze na koniec. Rok 1988. 15 dzień lipca. Odbywa się premiera filmu, najlepszego filmu świątecznego.
0: Listy do M.
1: Nie.
0: Kevinsa w domu.
1: Nie.
0: Co? Co już nie wiem.
1: Szklana pułapka. No co się śmiejesz?
0: Bardzo, bardzo świąteczny film. Jak go sobie dziś puścicie, to poczujecie magię świąt.

0: ciężarówki na fale medycznej. Panie, weź się opanuj. Sandra.
1: Panie, weź się opanuj. Ja mi się bardzo to podoba.
2: Jak to się opanuje, to nic nie wyjaśniło, co zrobił.
3: Chyba coś niefajnie jedzie. Tak bym strzelała.
2: Ale nie, może ją po prostu podrywa, mu puszcza oczko, może wiesz, pokazywał.
3: A nie wolno takich rzeczy na drodze robić, no absolutnie.
2: A
3: no
2: kiedy to robić, jak jedziesz
1: samochodem? Jak puszczysz oczko, wypadnie ci to oczko i nic nie będziesz widział.
3: I weź, goń to oczko, no gdzie ono poleci.
1: Poza tym to dzień dobry, jak wypoczęty?
2: Ja jak? A oczywiście, że tak. I od razu zdenerwowany, no.
3: Uff, całe szczęście, bo myślałam, że jest za dobrze.
2: Nie, no, jadę ci ja do tej pracy i myślałem, że wszystko przez ten czas, kiedy mnie nie było, przecież po to wyjechałem, prawda, umówmy się, to oni zrobią ci drogowcy. A tu nie dość, że w tych samych miejscach zwężenia z trzech pasów na jeden, to jeszcze dwa miejsca doszły.
1: Ej, ale to nie jest źle.
2: Że co?
1: No ten. Przynajmniej pamiętaj, w jakich miejscach były.
4: Pierwsza zmiana.
2: Pamięć
4: pierwsza
2: działa. Zmiana.
1: Szerokiej drogi do pracy życzymy.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Reklama.
3: 6:30 to już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
13: Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News powiedział, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu siły USA rozpoczną naloty. Prezydent zaznaczył, że jeszcze we wtorek odbyła się kolejna runda rozmów przedstawicieli obu krajów i twierdził, że Iran chce zawrzeć układ, ale jednocześnie zauważył, że Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Trump już kilkakrotnie wcześniej groził atakami na elektrownie i infrastrukturę cywilną, mówiąc, że atak taki cofnie kraj o dekady lub wręcz zabije całą cywilizację. Jednak za każdym razem wycofywał się z tych zamiarów. Pogotowie strajkowe w grupie Azoty Puławy związkowcy przedstawili listę 13 żądań, które dotyczą głównie wynagrodzeń i warunków pracy. Przedstawiciele załogi chcą m.in. podwyżki 1500 zł netto najpóźniej do września. Spółka zapewniła, że analizuje postulaty, ale przypomniała przy tym o swojej trudnej sytuacji finansowej. Nowy rozdział w karierze oficjalnie rozpoczęty. Robert Lewandowski został zaprezentowany w barwach Chicago Fire, zanim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa. Lewy w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Był jednak pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
14: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
13: Szansa na debiut w nowych barwach już w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps.
4: Pierwsza zmiana.
15: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
3: 28 minut do godziny 7.
2: Dzień dobry, wstajemy! Wstajemy, moje pierścioneczki, kochane jedyne!
3: Tak dobrze słyszycie, wrócił to Paweł Pawelec!
2: Koniec urlopu, nie masz jeszcze go bać, jeszcze.

0: 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd.
0: Hello Robert. Welcome to Chicago Fire. Tak. Aha. Wczoraj było. Tak,
2: ale to zameldował się.
1: Został strażakiem tam generalnie, to już jest tak, już zaklepany.
2: Nie, piłkarzem.
1: Jest. Pierwszą sikawą będzie?
2: Piłkarzem będzie, drużyny Chicago Fire. Wczoraj został zaprezentowany, podobno uciekł z lotniska. Tam coś mało osób przyleciało go przywitać, a tego tam kilkanaście osób, które było.
0: No bo przecież wszyscy z Chicago są teraz na wakacjach w Polsce.
1: Ach, wydają pieniądze zarobione wcześniej w USA. No.
2: Tak, tymczasem Ania Lewandowska, jak Robert sobie poleciał do pracy za granicę, bawiła się na koncercie w Warszawie, pomyliła trochę stadiony, bo do Narodowy weszła.
0: Myślałam, że bachatę tańczyła.
2: Podejrzewam, że tak.
1: A co, gdzie miała pójść? Bo poszła na Narodowy.
2: Mogła pojechać z Robertem na stadion Chicago Fire, tak?
1: A no tak, oto ta zamiana.
0: Ale mi się to bardzo podoba, ponieważ to oznacza, że ona jest patriotką.
2: No właśnie.
0: A nie tam będzie do jakiejś Ameryki jechać, tak, kiedy są fajne wydarzenia
1: to
0: w Polsce.
1: To były trudne decyzje podobno, bo on nie bardzo wiedział, czy ma to przyjąć, czy nie, bo to wszystko pozmieniało.
2: Dobra, a skoro mowa o piłce nożnej, no to wczoraj Panie, wygrali z Francuzami.
1: Ale jak ładnie, ja też się cieszyłem, że żabojady dostały. O Jezu,
0: no,
1: się cieszyłem.
2: A ja się cieszyłem, że Hiszpanie wygrali po prostu.
0: Biedny Kylian Mbappé.
2: Ale co, popłakał się Biedulek.
1: O, takie to dumne zawsze chodziło. Takie, tak, jeszcze czekam, kiedy Harry Kane przestanie być taki zarozumiały.
0: Aczkolwiek gola strzelił.
2: Kane zarozumiały?
1: No, on taki nie. Jest zawsze nafurowany.
2: No
1: takim,
2: co ty gadasz?
1: Taki strasznie naobrażony, taki on wszystko
2: Harry
1: najlepiej.
2: Harry Kane?
1: Tak.
0: Ale to jest jakiś aktor?
1: Nie, to jest ten najlepszy podobno piłkarz z Anglii.
3: Pierwsza zmiana.
2: Tak, dzisiaj Harry Kane zagra z Argentyną.
1: Z Messi.

0: wam coś dzisiaj powiem na ten piękny dzień. A ja mam kaca, wielkiego kaca.
1: Super.
0: On do mnie wraca, no i co?
2: On do mnie wraca.
0: No i nic, no i wolę dziś. Pozdrawiam.
3: Czyli na żądanie.
4: Znaczy, po tym śpiewie zastanawiam się, czy to jest już kac.
1: No właśnie, też no, to zwłaszcza po tym pozdrawiam. To pozdrawiam było takie niewyraźne.
4: W każdym razie trzymamy kciuki, żeby głowa nie bolała.
1: A jeżeli ten kac wraca, to może pora udać się do specjalisty. Może to jest jednak problem alkoholowy. To wiecie, to trzeba uważać jednak.
3: Na początku nie można ewentualnie pozbyć się tego, co

0: Raz pierwszy w tym tygodniu Jula sprzątała, jak się przyznała, odkurzała czy coś takiego.
1: Co?
0: Tak?
1: Nic takiego nie miało miejsca, proszę mnie o takie rzeczy nie oskarżać.
0: Ona tego ma chłopaka.
1: Ja po prostu snułam się po domu i słyszę, że Pedro Porro, czy tam Pedri.
2: Pedro Porro.
1: Pedro Porro strzelił gola, aż się odwróciłam, bo myślę, Jula, o co chodzi.
0: Bo trzeba tu wyjaśnić, że Jula świetnie zna hiszpański.
2: No dobra, ale co, no i o co chodzi?
1: No Porro, to jest zielsko. No, że marihuanę.
0: Nie.
3: Pierwsza zmiana.
0: To jest hiszpańska wersja Zieliński.
2: No, o, bo.

0: pozdrawiamy Wrocław, deszczowy i burzowy, jak donosicie.
1: Przykro nam, naprawdę,
0: i uważamy, że macie rację, to wina Pawelca, wrócił i się pogoda zmieniła.
1: Nieprawda, to jest wina producentów parasoli i tych kaloszy.
2: Prawda.
1: To oni wywołują
2: przykro
1: deszcz,
2: sprzedając
1: nam te produkty.
2: Nie, przyjmij to, no niestety.
0: 6 minut zostało do godziny 7, to Radio Vox FM.

0: No i się człowiek od razu zastanawia, co ona miała, czego nie miał nikt. No bo to jednak musi być coś wyjątkowego.
1: Ja mam dużo propozycji, ale żadnej nie mogę na antenie powiedzieć.
2: Pierwsza zmiana od rana.
3: Też tą stronę bym poszedł.
0: 3 minuty do 7.
4: Autopromocja.
5: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
18: Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Reklama.
7: Finał nie dla Francji. Hiszpania powalczy o Puchar Mistrzostw Świata. Od tego zaczynamy. Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom. To po incydencie w Bielsku-Białej. Sprawdzają, czy znajdowała się tam rezydencja pierwszych władców. W Gnieźnie ruszyły kolejne prace archeologów.
11: Jest godzina 7:00. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
7: Byli faworytami turnieju i marzyli o Mistrzostwie Świata. Teraz są na deskach. Załamanie w Dallas, tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2 i to La Roja jako pierwsza zameldowała się w finale mundialu. Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
4: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów, tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście. To znów się dzieje, jesteśmy w finale mundialu, pisze rano hiszpańska marka. A dziś La Furia Roja pozna swojego rywala w finale. W drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna.
7: Pierwszy gwizdek o 21:00. Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku-Białej. Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą mu 3 lata więzienia. Ambasador Bodnar zwraca uwagę na to, że w obronie dziewczynek stanęli kierowca autobusu i jedna z pasażerek.
1: Ta agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone przez
17: wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsko-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
7: Incydent w Bielsku-Białej był też szeroko komentowany przez polskich polityków. Premier oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. Co dziesiąty lokal ukarany mandatem. Sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych w zachodniopomorskim. Jakie były najczęstsze nieprawidłowości? Mówi nam Małgorzata Kapłan ze szczecińskiej stacji.
18: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braku w dokumentacji.
7: Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w aplikacji mObywatel albo przez portal e-Sanepid. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Pytania m.in. o ustawę o statusie osoby najbliższej zada Marek Balawajder. Początek minuty po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTube. Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne. Przy kościele świętego Jerzego archeolodzy sprawdzają, czy znajdowała się tam rezydencja pierwszych władców piastowskich.
20: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
7: Mówił Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
21: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
22: Oborniki śląskie mocno zalane są pod topienia, tak napisał nam Janusz. I rzeczywiście dzisiaj może sporo popadać.
23: Intensywne opady deszczu i zagrożenie przed burzami dzisiaj na całym południu Polski. Wszystko, co jest na południe od Łodzi i Radomia, może dzisiaj być zagrożone właśnie takimi sytuacjami.
24: A w centrum 29 stopni.
22: No a nad polskim morzem jak zwykle najchłodniej. 23 stopnie dzisiaj tam się mogą pojawić na termometrze.
23: A 29 także w Rzeszowie dzisiaj i Lublinie.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
25: Pierwsza zmiana.
26: Pierwsza zmiana.
22: Julia Chryn.
27: Konrad Piwowarski.
28: I Paweł Pawelec. Witamy Was serdecznie.
27: 5 minut po godzinie 7.

0: Wrocław, trzymajcie się tam. Jeżeli planujecie właśnie wychodzić z domu do pracy, to postoicie troszeczkę w korkach, ponieważ podtopienia, zalania, przed chwilą widziałem zdjęcia.
1: Deszcz czy śnieg?
0: Nie no, deszcz. Deszcz. Tramwaj zmienił się w tramwaj wodny. We Wrocławiu różne akcje z tramwajami są, więc...
1: Super, jaka radość dla dzieci. Mamo, mamo, płyniemy, nie jedziemy, zobacz.
2: No i można poczuć się jak na wakacjach.
0: Ale z dobrych informacji, po godzinie 8 powinny te deszcze we Wrocławiu na chwilę przynajmniej ustać, więc może troszeczkę się poprawi też komunikacyjnie.
2: Ale do godziny 8 lepiej kajak ze sobą mieć.
0: Tak. Jeżeli macie jakiś w domu kajak, to chętnie proszę zabrać
2: można
0: ze sobą.
2: Można taką koszulę na przykład finezyjną sobie założyć, żeby właśnie poczuć się tak bardziej wakacyjnie, jak sobie przywieźliście z nadmorza, czy gdzieś ciepłych krajów.
0: Albo trochę piasku zabrać ze sobą, bo skoro jest woda, to też piasek, żeby plażę zrobić, usypać samemu na przykład.
2: No masz rację, to taka darmowa pamiątka, piasek, jak się napakuje.
0: Chociaż są takie regiony, z których nie można piasku, na przykład z Sardynii nie można piasku zabierać ze sobą.
2: Ale wydaje mi się, że...
1: z Wysp Kanaryjskich jest taka wyspa na Teneryfie, że nie wolno, bo to jest przysypana piaskiem.
0: Paweł ma doświadczenie. Jak sami wiecie, bardzo często na urlop chodzi.
1: W Turcji nie wolno wywozić kamieni z plaży, bo mnie kiedyś złapali, zapłaciłem karę.
2: A teraz co żeś wywiózł?
0: Co nam przywiozłeś z wakacji, Paweł? Jakie pamiętam?
1: Przywiozłem wam. Byłem w Chorwacji i tam postanowiłem przywieźć wam coś, czego nie możemy zareklamować na antenie.
0: Okej, dobra, to wszyscy wiemy, o co chodzi.
1: Wiemy, o co chodzi stamtąd. Bardzo dobre, polecam. No i byłem też w Tunezji. Z Bratysławy nic wam nie przywiozłem, bo było szybko i z góry. Z Wiednia
0: Bratysława
1: to...
0: nie jest w Tunezji.
1: Ja tak latałem. Ale kupiłem wam jeszcze coś z Tunezji. Coś ładnego i pachnącego. To
2: dobrze,
1: się wam przyda.
2: Paweł, ale obiecujesz, że ty to kupiłeś?
1: Tak.
2: Że nas nie będą ścigać?
0: Bo, tak. A w Sandomierzu byłeś?
1: I to na lotnisku kupiłem.
0: A w Sandomierzu byłeś?
1: W Sandomierzu byłem 2 razy.
2: Bo my właśnie tam się przenosimy, tam grasuje złodziej.
0: Właśnie ich nie grasuje, policja go złapała, więc można spać spokojnie. Wiadomo, że w Sandomierzu ojciec Mateusz pomógł policjantom.
1: Torebki starszym kobietom porywał.
2: Najpiękniejszą lodówkę w całej Polsce, śmiem twierdzić, ponieważ
1: lodówki
2: jest
1: kradnie.
2: Cała, nie, bo jest cała wyklejona magnesami.
0: Była, bo już nie jest.
2: Których nie kupił.
0: 230 magnesów. Zawinął ze sklepu z pamiątkami w Sandomierzu, chłop.
1: Masz ci los, ale jaki, patrz, jaki...
0: Za 1000 zł.
1: Czekaj, jak ktoś zbiera monety, to jest...
0: numizmatykiem.
1: O, właśnie, a jak ktoś zbiera magnesy?
0: Jest magnetykiem.
1: Nie. A nie złodziejem w tym
2: Nie
1: przypadku?
2: Wiem, trudno powiedzieć. Chociaż moja pierwsza myśl, jak zauważyłam, że tutaj z Sandomierza ktoś coś ukradł, to że jednak rower.
3: Pierwsza z niepiekana. Od rana z Vox FM.
0: No tak, to najlepsza pamiątka z Sandomierza, jaka może być.

0: będą majtki?
1: Super!
2: No, czy ja wiem?
1: Zależy jakie. Czy
0: takie
1: zależy...
0: nieużywane.
1: No ja wiem, tylko zależy jaką masz partnerkę, bo wiesz, nie, nie ma
2: co... A co ma partnerka do majtek? Przecież to ty je nosisz.
1: Znaczy, ale jeżeli kupisz partnerce majtki, która ma tę część rozmiarów takich trochę no, przesadzistych, to może to odebrać wręcz odwrotnie, nie jako prezent, tylko kpinę, nie? No,
0: bo ostatnio jest moda na to... Ostatnio jest moda na to, że gwiazdy wypuszczają swoje majtki. Znaczy, wypuszczają majtki, to nie brzmi dobrze.
1: No, puszczają swoje majtki,
2: produkują,
1: tak.
2: Produkują tak, i tak. Piszą swoje tam imię albo coś.
0: Kolim swoje gacie teraz sprzedaje, tak?
1: A no tak, no tak. No. On teraz wszystko sprzedaje.
0: Jest nowy zawodnik na rynku, się pojawił majtek.
1: O nie, co ty?
0: Tak, chłop, co zawodowo testuje kebaby, czyli Książulo.
2: On też zrobił swoje majtki, tak?
1: Ksią czy księ, bo nie wiem.
0: Ksią.
1: Książulo sprzedaje gacie, tak. Ale zjadliwe?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Aczkolwiek on się zajmuje kebabami, no a po ostrym to wiadomo.

0: wszystkich, którzy dzisiaj postanowili zagrać ze swoim szefem w statki. Miłego L4.
1: I to jest bardzo dobra taktyka, ponieważ w środę warto brać L4. Szczególnie takie udawane, bo wtedy najmniej jesteś podejrzewany.
0: Że nie wydłużyłeś sobie weekendu.
1: Tak, no bo w poniedziałek to wiadomo, może się po weekendzie coś tam, w piątek to już wyjazd, no a środa jest taka idealna pośrednio, a fajnie robi tutaj.
0: Widzę, główka pracuje.
2: Niby tak, ale to też z drugiej strony, jak szef jest inteligentny, nie? Znaczy, wiadomo, no nie ma co ryzykować, ale może ktoś ma inteligentnego szefa, prawda? Znamy to. To wtedy może pomyśleć sobie, że sobie wyprzedzasz już weekend. Środa, czwartek, piątek.
1: No, ale i tak wracasz. Ale i tak wracasz na czwartek,
0: powiem,
1: na piątek.
0: Powiem, co jej pora, zapraszam. Nie, teraz będziemy zapraszać Rysia Piwka, który zada wam pytanie.
3: Co powie komar, jak widzi ludzi w lesie?
1: 6098 69 869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: Bo w media ekspert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: Reklama.
2: Minęła 7:30, wiadomości Radia Vox FM i Marta Kiermasz. Zapraszam.
10: Przed nami kolejny burzowy dzień. IMGW wydało alerty dla połowy Polski. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w południowej części kraju. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Trzeba będzie uważać na burze z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie spadnie też grad. We wrześniu Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, informuje szef MON-u. Razem z naszymi żołnierzami będą ćwiczyć m.in. wojska Francji i Wielkiej Brytanii. To potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Pytania m.in. o ustawę o statusie osoby najbliższej zada Marek Balawajder. Początek minutę po 8 Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Dziś 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Z tej okazji w Warszawie rozpoczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Zaplanowano m.in. spektakle zemsty i ślubów panieńskich, rozmowy z twórcami, gry terenowe i wystawę plenerową. Festiwal potrwa do niedzieli.
11: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale. W pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów. Piłkarze La Roja wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny. Trójkolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembélé. W drugiej połowie drugie trafienie dołożył Pedro Porro. W końcówce Francuzi rzucili się do ataków, ale te okazały się nieskuteczne i to Hiszpania w niedzielę zagra w finale z Argentyną lub Anglią. Robert Lewandowski zaprezentowany w barwach w Chicago Fire. Polak wziął udział w pierwszym treningu nowej drużyny. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy. Szansa na debiut Lewego jest już w nocy z czwartku na piątek.
13: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
10: Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
11: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
4: Pierwsza zmiana.
14: Od rana.
4: Z Vox FM.
1: Rysia, przypomnimy.
3: Co powie komar, jak widzi ludzi w lesie?
1: No 6098 69 869. Piszcie, jak wiecie, 27 minut do 8.

0: 20 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia, przypomnijmy.
1: Co powie komar, jak widzi ludzi w lesie?
2: Życie jest piękne.
0: Ale będzie pite.
3: Dobra, widzę ofiarę.
0: Uwielbiam te restauracje na świeżym powietrzu z darmową dostawą.
2: O! Fast food.
4: No, i znowu łyżka widelec nie będą potrzebne.
0: Może coś sobie bzyknę.
5: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Biwek. Co powie komar, jak widzi ludzi w lesie? Kolację podali. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: złe odpowiedzi.
1: Moi drodzy, kochani dzisiaj, słuchacze.
2: Dzisiaj bardzo, bardzo potrzebujemy waszej pomocy.
3: Wiecie, co nam zrobili, tak? I akurat jak przyjechałem.
2: Pierwsza zmiana będzie szła jutro 33 km z Władysławowa.
3: Zgubiłaś,
2: na Hel.
3: Zgubiłaś poprawną nie. polszczyznę.
2: Pierwsza zmiana.
1: To będzie pierwsza zmiana, bo na piechotę idziemy, tak?
3: A nie pierwsza?
1: Nie. Pierwsza. Aha.
2: Pierwsza to jest dziś, bo siedzimy tak. sobie w studiu. A jutro będzie pierwsza.
1: Jutro będzie pierwsza. Wyruszymy z Władysławowa i mamy dojść na koniec.
3: Przyjedźcie
1: na koniec
3: do nas,
1: Polski, na koniec Helu.
3: Pójdźcie z nami, będzie fajnie. No. Jula prosiła, żeby ją ponosić.
1: Przepraszam,
3: trochę.
1: Pójdźcie za nas, może. To ja bym miał propozycję.
2: Liczymy na to, że wy będziecie potrafili nam pomóc, ponieważ dzisiaj w Tylko Złe Odpowiedzi chcemy was zapytać, jak przejść 30 km i się nie zmęczyć. Mhm. 30, aha. 20, jakiś duży mhm. dystans, jeżeli macie takie nam. Doświadczenia. Tak. Powiedzcie nam, jak to zrobić.
3: Czyli takie, można powiedzieć, wszystkie te nieuczciwe pomysły mile widziane, 609. Bo będziemy stosować.
1: 869, możecie do nas pisać i dzwonić.

0: skończy się za kilka dni, bo na razie to mamy początek środy.
1: A może muzyka nas poniesie? To tak odnośnie tych 30 kilometrów.
2: Przypomnijmy, że prosiliśmy słuchaczy, by nam troszeczkę pomogli, jak przejść 33 kilometry plażą się nie zmęczyć.
0: 609 86 96 9, tylko z odpowiedzi.

0: Cześć kochani, aby się nie zmęczyć, musicie iść na rękach.
1: No tak, wtedy nogi odpoczną.
2: No wtedy nogi.
1: Dzięki Kasia, super odpowiedź.
2: Możemy się dość burlać idąc tą technologią.
1: Tylko złe odpowiedzi.
0: 6098698869.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Tok FM. Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
16: Gwałtowne ulewy, Wrocław pod wodą. Od niepokojących doniesień z południa Polski zaczynamy wiadomości o 8. Będzie w nich też ważna informacja dla kierowców. Po wypadku zablokowana jest A2 w Wielkopolsce. Za chwilę też poranna rozmowa Vox FM. Zapraszam, Marek Balewajder.
17: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: Pozalewane ulice, auta brodzące przez wodę i tramwaje ze zmienioną trasą. Tak od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po nawałnicach. Sytuację w regionie śledzi Krzysztof Staszkiewicz.
18: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim, w Obornikach. Zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
16: W ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń. Sporo pracy od wczoraj mają też śląskie służby. W regionie ewakuowano 2 obozy. Strażacy wyjeżdżali do blisko 100 interwencji. W wiadomościach Wielkopolska 4 osoby zostały ranne w zderzeniu busa i samochodu osobowego. To na A2 w okolicach Polic Mostowych. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Problemy na drodze mogą potrwać do godziny 10. A z nami już Marek Balewajder. Czas na poranną rozmowę Vox FM. Gościem dziś Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Panie ministrze, Jarosław Kaczyński odciął się od słów Przemysława Czarnka o blokowaniu pieniędzy na uzbrojenie Ukrainy. Prezydent uważa, że Czarnek przekroczył granicę?
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, prezydent Karol Nawrocki nigdy nie mówił o tym, by zaprzestać pomocy Ukrainie. Zatem Ukrainie należy pomagać w walce z Federacją Rosyjską.
19: Przekroczył granicę, panie ministrze?
1: Na pewno trzeba Ukrainie pomagać. Na pewno. I to jest stanowisko pana prezydenta, który wyrażał wielokrotnie także w momencie, kiedy odbierał order Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu. No więc ostatni raz, panie redaktorze, odpowiadam. Ukrainie należy pomagać.
19: Donald Tusk napisał, że lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogłaby sobie wymarzyć. Tym razem premier Tusk przesadził?
1: Premier Tusk zawsze wyciąga z kapelusza Federację Rosyjską i straszy Federacją Rosyjską wtedy, kiedy spadają mu sondaże, wtedy, kiedy są jakieś kłopoty w Koalicji Obywatelskiej. A może przypomnijmy, co robił Donald Tusk, kiedy dogadywał się na transfer rosyjskiego gazu?
19: Oczywiście, że przesadził. CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. Prezydent widzi w tym rozliczanie wydawanych pieniędzy, bo znacie się zresztą dobrze. Czy to już jest używanie służb przeciwko ludziom związanym z PiS-em?
1: No to jest próba przykrycia afery w Szpitalu Południowym przede wszystkim i tych afer, które wychodzą, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Sprawa sprzed 9 lat, prowadzone postępowanie zakończone w 2020
19: roku. Sławomir Patyra czeka na wyznaczenie terminu ślubowania sędzia. Panie ministrze, czy prezydent go zaprzysięgnie, czy
1: faktycznie
19: nie?
1: Super ekspres, panie redaktorze. Super ekspres.
19: I Radio Vox FM. FM.
1: I Radio Vox FM, tak jest.
19: Zaprzysięgnie czy nie?
1: Mamy czas na to. Nie ma konstytucyjnego terminu na zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Żadna ustawa też nie określa terminu. Pan prezydent podejmie decyzję, kiedy zaprosić pana sędziego Patyrę.
19: Na razie dziękujemy słuchaczom Radia Vox FM, ale zostajemy na naszych portalach, na portalu Vox FM, ale też na kanale Porannego Ringu.
16: Zapraszamy do słuchania porannej rozmowy w sieci.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
21: Może być mokro i to bardzo mokro. I wcale nie chodzi mi o to, że się spocicie, a o to, że może popadać. Dosyć konkretnie na południu Polski dzisiaj.
17: Chociaż na przykład w takim Rzeszowie to można i zmoknąć i się spocić jednocześnie, bo 28 stopni, burze i deszcz.
21: To nie grozi wam na przykład nad morzem, bo zaledwie 23 stopnie tam dzisiaj. Chociaż zaledwie, to nie jest źle.
22: Ci na południu co narzekali, że nie mają basenów, teraz mają.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
23: Pierwsza zmiana.
21: Julia Chren.
17: Konrad Piłowarski.
22: I Paweł Pawelec.
21: Ojeju.
22: Jestem.
21: Dawno cię nie było.
22: Jestem.
23: Pierwsza zmiana.
22: Pierwsza zmiana.
23: Od rana z Vox FM.
22: Oh. Fresh sound. Oh yeah.

0: odpowiedzi.
1: Jutro ruszamy w wielką podróż pieszą.
2: Mamy iść z buta.
3: Z buta to jeszcze nieprawda, on
2: odbiera
3: idzie na
2: mowę.
1: Chociaż właśnie, bo tutaj są już kontrowersje, już się pokłóciliśmy, bo ja idę na bosaka, ale tutaj koleżeństwo w butach.
2: Ja idę w butach i to takich krytych, sportowych butach.
3: Nie chcę mu psuć humoru, ale Kądziu, jak pójdziesz bosą stopą po brzegu plaży.
1: No właśnie, mam taki plan, że tam, gdzie woda spotyka się z plażą, to ja będę szedł.
3: Bo tam jest twardo, tak?
1: No,
3: to będzie łatwiej pójść. Tylko, że wtedy cała twoja stopa będzie pracować, próbując utrzymać
1: swój
3: ciężar.
1: No to będzie pracowała, no, więc się będzie równomiernie męczyć.
3: Ty wiesz, jak zmęczysz mięśnie stopy?
1: Jak słyszycie, szukamy tutaj jakiegoś sposobu, jak przejść 33 km i się nie zmęczyć. Tylko złe odpowiedzi. Piszecie i dzwonicie.
4: Cześć, z tej strony Andrzej. Mam propozycję. Ja wezmę tą ciężaróweczkę z platformą, postawimy tam dwie bieżnie. Wy będziecie cały czas w ruchu, będziecie sobie kroczyć i dojedziemy raz, dwa.
1: No, tylko, że ja bym polityki w to nie mieszał jednak, tak wiesz.
3: Okej, w porządku. Słuchajcie, może ktoś ma skuter.
2: Ale a czemu skuter?
3: Nie zauważą.
2: No ale my mamy iść piechotą.
3: No to podwiezie.
2: Ale mam dobrą propozycję od Tomka.
3: Cichutko.
2: A? Nie, ten skuter to jest zła propozycja. Pawelec jest wypoczęty po urlopie, więc może nieść na plecach raz Julkę, raz Kądzia.
1: O, i super.
2: Dobry pomysł, nie?
1: O.
2: Paweł, jednak na coś ci niech się przyda ten urlop.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: A to ma być...
2: Na coś mówisz, że nam się przyda.
1: Mówisz, że się zgadzasz,
3: Paweł. Czy to ma być zabawa, czy kara?
1: 609 869 869.

0: ja mam idealny pomysł na przejście 30 kilometrów. Musisz to zrobić szybko. I wtedy będzie okej. Okay. Alina, pozdrawiam was wszystkich. No. Cześć. Cześć.
1: Ale dlaczego to do mnie było kierowane?
2: Znaczy, nie wiem, no bo ty rozpaczasz, że to będzie ciężkie.
3: Musisz zrobić to szybko.
2: Czyli po prostu
1: ale jeżeli,
2: ruchem, biegniesz.
1: Jeżeli zrobię to szybko, to się zmęczę, a my pytaliśmy, jak przejść 30 km i się nie zmęczę.
3: Ale nie zdążysz się zmęczyć.
2: Jak będziesz szybko biegła właśnie, to nie zauważysz, że jesteś zmęczona.
1: Nie, Paweł, ale ja nie mogę biec. Ja bym bardzo chciała, ale ja nie mogę biec, bo to jest, mamy iść, a nie biec.
2: To jest pierwsza zmiana.
3: Dzisiaj to dotyczy tylko nas, ale jutro, jak się będziecie, drodzy słuchacze, wybierać na urlop, nigdy nie wiecie, co wasza żona wymyśli, jakie ma plany, co zaplanowała.
2: Czy
1: czasem radio Vox FM jej nie zainspiruje? A,
3: także warto uważnie fajny słuchać spacerek. Tych porad od was, tylko złe odpowiedzi, piszecie i dzwonicie.
4: Z tej strony Tomek, cześć. Wystarczy iść z fajną grupą ludzi,
1: śpiewać
2: to my.
4: Piosenki, które sprawiają człowiekowi radość i przyjemność i pić dużo wody. Życzę powodzenia.
3: Widzę, że Tomek ma tutaj takie doświadczenie pielgrzymkowe.
1: Tylko grupa ludzi fajna, no to jest problem, musimy iść oddzielnie.
2: Idziemy plażą.
5: Tylko złe odpowiedzi.
2: Ale tam są ludzie, którzy będą wypoczywać, kogoś co znajdziemy.
1: Jeżeli byście chcieli dołączyć do naszej grupy ludzi, to zapraszamy.
2: Tylko ta woda słona.
3: Startujemy jutro z Władysławowo.

0: Jak się idzie po wodzie, jak Jezus, to się skraca kilometry i jest łatwiej.
1: Kurczę, ale to trzeba by było się nauczyć.
2: Chyba by się pode mną woda zagotowała.
1: Znam was, znam siebie, mam daleko do świętych. Także chyba się nie uda.
0: Myślicie?
1: No. Ale widziałem takie filmy dokumentalne, są takie żaby, które, czy jaszczurki, które szybko biegają. Są. I tak szybko to robią, że one po wodzie. Musimy tak szybko po prostu biegać.
2: Tylko my musielibyśmy sobie czymś rozpłaszczyć.
0: No i też taki SMS jest. Nieładnie tak męczyć seniorów. Może odpuśćcie Pawelcowi.
2: Zaraz.
1: Ja mam powyżej 30 lat, też już jestem seniorem.
2: O kolego, zablokuj go.
3: Pierwsza zmiana.
1: Mi też, proszę mnie nie męczyć.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Reklama.
0: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Marta Kiermasz.
13: Na początek Ukraina. W rosyjskim ataku na Odessę zginęły 3 osoby, 3 kolejne ranne trafiły do szpitala. Wróg ponownie zaatakował miasto, niestety są ofiary śmiertelne i ranni, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, napisał szef Miejskiej Administracji Wojskowej Serhii Łysak. Poważny pożar w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Płonęła tam wiata śmietnikowa. Ogień objął elewację budynku na wysokość 3 metra. Nie ma osób poszkodowanych. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Minister Sprawiedliwości wysłał pismo do amerykańskiej ICE, to w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Prokurator generalny Waldemar Żurek poprosił o informację, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości przebywa w USA. W piśmie wskazano m.in. na zarzuty polskiej prokuratury wobec Ziobry. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 77% Polaków jest za ograniczeniem zarobków lekarzy, tak wynika z opublikowanego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Badani uważają, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. I jeszcze sport. Skuteczny duet Kane i Bellingham kontra Messi. Taki pojedynek dziś wieczorem w drugim półfinale Mistrzostw Świata. Anglia zagra razem z Argentyną. Albiceleste są o 2 mecze od powtórzenia sukcesu z Kataru i obrony tytułu.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Tak, dzień dobry, to my. 28 minut do 9. Gramy dalej Wiki Gabor, później Kesha.

0: odpowiedzi.
1: 22 minuty do godziny 9. Proponuję iść tyłem, wtedy ładujecie baterie i się odmęczacie.
2: Ale to nie jest dobry pomysł.
1: Dlaczego?
2: No bo jak będziemy tyłem szli, to będą nam się kasowały kilometry, które przejdziemy.
1: No,
2: prawda?
1: Tak, tak. Masz licznik rację. A my mamy 33 km do przejścia i pytamy was, jak to zrobić i się nie zmęczyć.
2: Dzwonicie do nas.
3: Cześć, Marcin z tej strony. Słuchajcie, mam dla was propozycję. Oglądałem takie filmy, że ludzie chodzą po pustyni na szworaka.
2: O.
3: Wiecie co, może coś w tym jest? Bo patrzcie, czele ciężkości jest dużo niżej.
2: A to rzeczywiście.
3: 4 punkty podparcia. No. I może na 30 km byście przeszli na szworaka, no.
1: No dobra, spróbujemy. Iść 30 km brzmi męcząco, ale licząc w milach morskich to jest tylko 16,2, więc to już nie jest takie
2: dobra,
1: straszne.
2: Dobra, to idziemy w milach, to ustalone.
1: Dobra.
2: Dobra.
4: Cześć, tu Monika, żeby przejść odcinek drogi i się nie zmęczyć, to można siedząc w hotelu przejść to w myślach.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Już przeszedłem.
1: I to przyjmuję.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: 14 minut do godziny 9. Ja muszę przyznać, że ja się o Michała martwię. Mi się wydaje, że on nie odpocznie. Rano biegam po plaży, a po południu spędzam czas aktywnie na rowerze.
3: A wieczorem obowiązki z żoną.
2: No i kiedy tu jest czas na odpoczynek,
3: to
2: Michał?
3: To jest udręka, to jest straszne.
4: Słuchajcie. Wszystko zaczyna się od tego, że trzeba rano wstać.
2: No właśnie, i tutaj już się schody zaczynają. Pierwsza rzecz, czynność w ciągu dnia i już
5: na
2: trudność.
5: Na rano wstawać?
3: O której ty wstajesz rano?
4: Nigdy z tym problemu nie miałem. Dzisiaj wstałem przed 7, ale wczoraj jak wpisałem to zgłoszenie, to faktycznie stałem ze wschodem słońca.
5: Wow.
4: Byliśmy pierwszy dzień.
2: O matko.
5: Romantyk.
4: Żona śpi, więc nie mam...
5: Dobra, rozumiem.
3: Ale poczekaj, to jest to, jak już tak się nie układa, to jakby co po tym urlopie, to pamiętaj, nie?
5: Kokaj albo rzut.

0: kąpałem chyba ze wszystkich.
1: A co, sinice?
2: Nie, 12 nie. stopni woda.
0: Dokładnie.
3: Czyli takie morsowanie można powiedzieć w środku lipca.
0: Dokładnie.
2: W Tunezji nie mogli mi uwierzyć, jaką temperaturę ma nasze morze.
1: A byliście już gdzieś w restauracji na rybce, na lodach, na gofrach?
0: Tak, wczoraj rybka, wczoraj gofry, lody, tylko żona jadła, bo nie moje smaki były.
3: Widzę, że się powodzi. A nie, czekaj, nie, tylko żona jadła, bo cię będzie... Ja nie chciałem wydawać pewnie.
1: No wiesz co. No i jak tam ceny? Da się przeżyć? Da się przetrwać?
0: Tak, no. Słuchajcie, no 5 lat temu się mniej zarabiało, to się mnie płaciło w tych restauracjach, a teraz...
2: się więcej zarabia.
1: Dobra, tak. To my przyjedziemy nad Polskie Morze też dzisiaj sprawdzić, a dla ciebie mamy 500 na prezent marzeń.
0: No i super. Byłem na żonę, tak to.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: No i super, wydam na żonę.
2: Taki w ogóle bezproblemowy chłopak, nie?
3: Bo to wspólna decyzja była, moi drodzy. What is love?

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Ależ wspaniałego SMS-a dostaliśmy. Znajomi pytają, gdzie spędzasz wakacje? Mówię, w Niemczech. Oni w Berlinie, Monachium. Nie, sektor 7, rząd czereści, drabina numer 3.
2: Pozdrawiamy serdecznie, bo to nie jedyna osoba, która zbiera czereśnie i do nas pisze. Ale, moi drodzy, no, słuchajcie, wreszcie.
3: Czerwone złoto.
2: Cała Polska czekała. Kochaj albo rzucaj, powraca.
1: Wow!
3: No,
1: kto dziś?
3: Będzie piękna historia faceta, który zaczepił dziewczynę na portalu, gdzie ona szukała miłości i to się wszystko tak ładnie nakręcało, ale jak czytam, oni do tej pory się jeszcze nie widzieli na żywo.
1: Czyli ty będziesz umawiał pierwszą randkę.
3: Tak, znaczy oko w oko, nie? Żeby chłopak zobaczył, czy te zdjęcia, co on dostaje od niej, to czy są prawdziwe.
1: Szczegóły po dziewiątej.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś na samolot?
6: Przez cały urlop padało?
5: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl.
6: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
1: Maciej Eś z zarzutami to po zatrzymaniach w związku z Polską Fundacją Narodową. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Zginęły dwie osoby. Są spore utrudnienia na trasie. Rząd chce ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Szczegół za chwilę.
2: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
1: Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej, były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy. Na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura. Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność. W wiadomościach pilne informacje z dróg i tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Dwie osoby nie żyją po tym, jak na Krajowej 32 w Kotowie w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego osobówka uderzyła w drzewo, mówi Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji.
17: Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
1: Na miejscu cały czas są utrudnienia w ruchu. Spore problemy kierowców też na A4 na Podkarpaciu. Na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem doszło do wypadku. Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka. W sumie zderzyły się tam 3 auta i ciężarówka. Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana. Korek ma ponad 5 km. Pożar sięgał drugiego piętra. Ponad 20 osób zostało ewakuowanych. To w Strzelinie koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku.
18: Już po 2 minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
1: Relacjonuje Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie. Ogień został ugaszony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Ogranicza szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Rząd przyjął projekt noweli. Według przepisów taki najem to usługa hotelarska, a te wprowadzają też centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
19: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z projektu finalnie wykreślono zapis dotyczący dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie właśnie takiego nowego znaku drogowego.
20: Spowoduje znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki.
1: Przekonuje Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych. Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego. Wiosną było ich mniej, ale teraz przywrócono loty komercyjne. Nie ma co jednak liczyć na to, że będzie to najazd jak w latach poprzednich, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
21: Wbrew pojawiającym się publikacjom w szeroko rozumianych mediach, zarówno tych społecznościowych, jak i portalach informacyjnych, nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
22: Na pewno mniej niż w poprzednich latach, ale na pewno też więcej niż głosiły prognozy. Pojawiały się głosy, że ich w ogóle nie będzie.
23: Mnie ostatnio odwiedził też konsul z Omanu. Też mówił, no, że dzięki temu, że tych lotów jest więcej, no, obserwują ponowne zainteresowanie Polską, Zakopanem.
1: Dodaje Łukasz Filipowicz, burmistrz z Zakopanego. W poprzednich latach turyści z krajów arabskich wypoczywali w Zakopanem nie tylko latem, ale także jesienią.
24: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Panocku, zapraszamy do Zakopanego. Hej, ceny u nas jak w Dubaju.
3: Ale pogoda nie.
4: A czemu ty tak mówisz w góralskim stylu, jeżeli my jutro będziemy nad morzem?
2: Bo było przed chwilą Zakopanem, a jeżeli chodzi o to, co będzie nad morzem. Nad morzem 22 stopnie, 24 może nawet dzisiaj termometry pokażą.
4: Dzisiaj wydaje mi się, że jest taka idealna pogoda letnia, gdyby nie te deszcze i burze na południu.
3: Kurczę, 29 wyczytałem.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
25: Pierwsza zmiana.
2: I masz rację.
3: Mam?
2: Na Pomorzu Zachodnim 29 nawet.
4: Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
3: Paweł Pawelec.
4: Dzień dobry.
2: Za chwilę kochaj, dorzucaj.

0: Jesteś szalona, ale po hiszpańsku.
1: 13 minut po godzinie 9. To jest czas na kochaj albo rzucaj i ja się bardzo cieszę, że ono wróciło w tym sezonie urlopowym, bo kto nas słucha na urlopie, to może powiedzieć, zobacz, kochanie, oni tak się kłócą, a my w zgodzie żyjemy. La, la, la.
0: Ale gdybyście nie żyli w zgodzie, to przypominamy, że na vox.fm.pl można się zgłaszać. Paweł zwrócił do pracy, więc trzeba mu tej roboty trochę dać.
2: Zbieram wasze propozycje. Od poniedziałku zabierzemy się pełną parą, jak to się mówi. Dzisiaj taki pierwiosneczek, przedsmak, bo w końcu wyjeżdżamy nad morze, więc nie będę pomagać.
1: No to opowiadaj.
2: Ale dziś mam. Paweł, sprawa wygląda tak. Kamilkę poznałem tam, gdzie szuka się miłości, na portalach. I myślałem, że faktycznie tak jest. Niestety tylko z nią rozmawiałem przez telefon. Widziałem ją na tych zdjęciach z portalu randkowego. Czas się zobaczyć, więc na to naciskałem. I wyobraź sobie, że przez to mnie odstrzeliła. Palnęła nagle coś takiego, po czym nie mogę się podnieść.
0: Co to takiego? Przekonamy się już teraz.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Kamila. Cześć, Kamil.
4: Cześć, Pawelec.
2: Poznałeś dziewczynę na jednym z portali randkowych.
4: Zgadza się.
2: Ma na imię?
4: Kamila.
2: Co ty o niej wiesz?
4: To wiem o niej. To wiem, że jest bardzo sympatyczną dziewczyną. Bardzo mi się miło z nią rozmawia. Pisze. O Jezu. Urzekła mnie swoim głosem przede wszystkim.
2: Tak, o tym piszesz.
4: I choruje od urodzenia na SMA. Mimo swoich ograniczeń, jak rozmawiamy cały czas, uśmiech nie schodzi jej twarzy.
2: Ty się z nią nie widziałeś, ty z nią tylko rozmawiałeś przez telefon i oglądałeś jakieś zdjęcia, które ona podpisuje, że to są jej zdjęcia.
4: Dokładnie.
2: To jak ona wygląda na tych zdjęciach?
4: Jest, tak jak mi się opisywała, jest ruda, wysoka.
2: Ile ma wzrostu?
4: Szczerze nie wiem, nie pytałem, ona mnie pytała, ile ja mam wzrostu.
2: Wiek?
4: 38 lat.
2: Pracuje? Choroba pozwala jej?
4: Nie
2: pracuje.
4: Nie.
2: Tylko miała miejsce rozmowa.
4: Tak jest.
2: Czy ona jest z tego samego miasta, co ty?
4: Kilkadziesiąt kilometrów dalej.
2: To nie jest problem, żeby się z nią spotkać.
4: Oczywiście.
2: Próbowałeś?
4: Wspominałem o tym, ale no niestety, tak jak napisałem ci, Paweł, że no, musieliśmy się pożegnać.
2: Pożegnać się musieliście po czym? Po rozmowach telefonicznych? No,
4: tak, przecież, stwierdziła,
2: no.
4: Stwierdziła, że jestem bardzo podobny do jej byłego faceta. No i kurczę, i tak właśnie jak nasza znajomość się zaczynała, tak jej się zaczęło tak samo się poprzednio.
2: Dobrze, Kamil, tylko w czym jesteś podobny? Określiła?
4: Nie napisałam tego. Nie,
2: no,
4: napisałam.
2: To są głupoty. To ja bym w to nie wierzył. Nie powiedziała, dlaczego jesteś podobny. A zrobiłeś coś, co mogło ją zrazić przez telefon?
4: Nic z tych rzeczy.
2: No to bajki opowiada ta twoja Kamila. No dobra, no to tyle wiemy.
4: Chciałbym tylko wiedzieć, czy się ze mną spotka.
2: Umówi.
4: Się ze mną na randkę i tyle.
2: No wiem. Musi powiedzieć, że wyrazić swoją chęć na tak. I w tej sprawie będę dzwonić do ciebie, Kamila. Czy ty jesteś bardziej jednak po rozmowie ze mną na kochanie się z Kamilem, czy lubisz sobie poflirtować, ale z jakiegoś powodu nie spotykasz się nie tylko z Kamilem, ale ze wszystkimi facetami. No to kochasz czy rzucasz Kamila? Trzymamy kciuki za Kamila. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Czy Kamila kocha Kamila?
2: Kamilion.
1: To już tradycyjnie, co wymyślicie, piszcie na 609 869 869.

0: bo to mój zbuntowany
1: takie
0: anioł.
1: Kobiety serca łamią, czy to o Kamili?
2: Na pewno takie kobiety żegnają się nagle bez powodu.
3: Ciule.
2: 20 minut po godzinie 9, druga część Kochaj albo rzucaj. Kamil i Kamila są dzisiaj bohaterami. Dobrze. Kamil napisał do Pawelca, ponieważ spodobała mu się Kamila, on chce się z nią spotkać, ale ona nie.
3: Znalazłem tam, gdzie się szuka miłości, na portalach miłosnych. No i wydawało się, że wszystko idzie fajnie, w końcu chciał się z nią zobaczyć i go odstrzeliła. Palnęła nagle, że za bardzo jej kogoś przypominam i urwała kontakt.
2: Chodziło. Być może mąż nie pozwala jej na spotkania.
1: To taka sugestia z SMS-ów.
3: A, taka sytuacja. No tutaj nie było mowy o tym, że ona może kogoś mieć. Mhm. Problem jest taki, że ja się chyba zakochałem, napisał Kamil. On ma 40 lat, ona 38, zapalony rowerzysta, miłości książek, ona ruda, wysoka. No właśnie.
2: No tak, Michał Wiśniewski pogodził się z Mandaryną, więc może Kamil z Kamilą też dadzą sobie szansę.
3: Takie kółeczko.
2: Tak, dzwoń.
0: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Halo, halo, dzień dobry. Czy do Kamili się dodzwoniłem?
4: Tak, zgadza się. Nie wiem, z kim mam przyjemność.
3: Ja jestem prezenterem radia Vox FM i nazywam się Paweł Pawelec. I to jest chyba dla ciebie zaskoczenie.
4: Oj, bardzo.
3: Powiem, że jest połączona z gościem, który uwielbia jeździć na rowerze i chwalił ci się, że czyta książki. Pasjami.
4: Jest to Kamil.
3: No masz, za szybko poszło. Myślałem, że jeszcze z 2-3 zdania powiem. No tak, jest to Kamil. Kamil rozpacza, ponieważ urzekłaś go. Uwiodłaś swoim ciepłym, sympatycznym głosem. Szukał takiej kobiety jak ty. Nic mu nie przeszkadza, nawet twoja dolegliwość. Pisaliście do siebie, było nawet trochę czułości w słowach. No i nagle żeś to wszystko ucięła. I on nie wie dlaczego.
4: O mój Boże, nie, ja nie wierzę, że to się dzieje.
3: On walczy o ciebie. Jest niewielu takich rycerzy. On nie chce zapomnieć o tej miłości chyba z jego strony. On jest tobą zaintrygowany.
4: No nie wiem, szalony wariat.
3: No fajnie, no wiesz, że nie jedna kobieta chciałaby, żeby ktoś o nią tak starał się? A ty to masz. Doceń to. Proszę, Kamila. Mamy taki program w radiu Vox FM. Nie wiem, czy miałaś przyjemność posłuchać kiedyś, jak walczę o to. Tak?
4: Szczerze, to pierwszy raz. Wiem, że istnieje ta. Nigdy nie słuchałam.
3: To jest taka zabawa. Bawię się w to, żeby łączyć ludzi, kiedy oni sobie nie dają rady. Rzadko się udaje. Dlatego proszę cię, Kamila, popraw mi statystyki. Umówmy się z nim, co? Jedyne, o czym marzy, to spotkać się z tobą. A potem możesz go rzucać, jakby ci nie przypadł do gustu.
4: Dobrze, wiesz? Mogę go rzucać.
3: Ale najpierw się z nim spotkaj, bo zraniło go to, co powiedziałaś i mówi, kurczę, powiedziała mi, że za bardzo przypomina mi jej byłego, z którym się rozstała. A przecież myśmy się jeszcze nie widzieli. Myślę, że ucieka. Bo może staje się to ważne, Kamila, a ty się tego boisz, co?
4: Raczej tak.
3: Aha! Dobrze, no to nie bój się. Myślę, że on cię nie zrani. Nie walczyłby o ciebie. Po co? Przecież internet jest wypełniony milionami kobiet, a tysiącami z okolicy. A on sobie wybrał ciebie. To jest jakiś znak. Kamila, pytanie konkretne. Co ja mam mu przekazać? Czy będzie pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, my to nazywamy kochanie? No bo program nazywa się Kochaj albo Rzucaj. Czy rzucasz tę możliwość pozytywnego rozwiązania, a ja cię proszę po prostu o spotkanie się z nim? To co? Kochasz czy rzucasz? Tak czy nie?
4: Kocham.
3: Bardzo fajnie, odważna dziewczyna. Kamil, ugrałeś swoje determinacją, prośbą.
4: Oh my god. Jej.
3: On tu jest.
4: Nie, to...
5: Kamila.
4: Cześć.
5: Słońce. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że zauroczyłaś mnie swoim głosem?
4: Pamiętam.
5: Chcę go słuchać codziennie, będąc przy tobie. Chcę patrzeć ci w oczy, trzymać cię za rękę i nie puszczać.
4: I myślisz, że to wystarczy?
5: Tak.
3: Kamila, on jest zakochany, no więc jak to się rozkręci, zobaczymy. Do tanga trzeba dwojga, wiemy o tym, że i ty musisz poczuć coś takiego. Kamil, nie szarżuj, bo babki uwielbiają jednak malutkie wyzwania. Więc nie rozkładaj od razu palety swoich możliwości i uczuć przed Kamilą, żeby ona miała czas sobie to przygotować, zanim przełknie.
4: Właśnie, trochę żeby mogła poukładać.
5: Kamilka, dziękuję ci jeszcze raz z całego serduszka. Słońce.
4: Dzięki.
5: Wiem, że jestem wariat, ale musiałem to zrobić. Przepraszam, jeśli...
4: Bardziej szalone ode mnie.
5: Musiałem to zrobić, bo jak słyszałem jakoś dotrzeć do ciebie, Kamila.
3: Fajnie. Kamilka, obiecałaś, że się z nim zobaczysz. Bardzo cię proszę, dotrzymaj słowa. A potem robisz, co uważasz. Trzeba się pospotykać. Nie ma sensu tylko gadać. Normalne rzeczy, no. I zobaczyć, czy się myśli o sobie, tęskni za sobą, czy nie.
4: Dobrze.
3: Niech żyje miłość! Aha, o nią zawsze walczyć trzeba.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: No i brawo, Paweles, od razu po urlopu.
3: Niech żyje
5: niech żyje.
2: No i git, tak ktoś tam pisał.
3: No to nad morze.
1: voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać do Kochaj albo rzucaj, jeżeli potrzebujecie pomocy Pawelca.

0: A opowiadałem wam, jak byłem nad polskim morzem w takiej miejscowości, co po angielsku brzmi Little Mouth.
1: Little Mouth.
2: Czyli mała mysz.
0: Ustka.
1: Małe usta.
0: Ustka.
2: Aha.
1: A ustka.
2: Czy małe usta.
1: No. Tak. A, w ustce
0: byłeś. Cały dzień padało, burza była.
2: To czekaj, zaraz to powiesz, ja tylko powiem, że 20 minut do 10.
1: Mhm. Dobra.
0: Cały w błocie wróciłem do hotelu, jakoś to było w okolicach północy, właściwie nie do hotelu, tylko na kwaterę. Mhm. No to co, prysznic trzeba wziąć.
1: Koniecznie.
0: Mhm. No i wszedłem pod ten prysznic,
1: i nie
0: puściłem
1: monety.
0: Wodę.
1: A, jest, za darmo, dobra.
0: I sama zimna woda była, bo cudownie. Właścicielka postanowiła wyłączyć grzejnik na noc, żeby oszczędzić pieniądze.
1: To
2: jest
1: ale
2: to bardzo słusznie. Mała ja ustka, zgadzam się z właścicielką.
1: Małe oszczędności.
0: A ja sobie przynajmniej zatańczyłem jeszcze przed snem.
2: Ale podobno zimne prysznice są bardzo zdrowe. O. Myślę, że nie można tego uznać za wpadkę wakacyjną. No nie! Ale jeżeli macie jakąś taką lepszą, jakąś taką mocniejszą, jakąś taką bardziej gorącą, Vox FM robi lato.
1: Bardziej pikantną też.
2: VoxFM.pl, tam się możecie zgłaszać, a my rozdajemy 2000 na wakacyjny weekend.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama.
7: Vox FM.
3: Vox FM. Robi lato.

0: skoro Hungry Eyes, to życzymy smacznego.
1: Ale mnie oszukali, wiecie co? Ja już za klapki złapałem, za kapelusz, już chciałem jechać nad to morze. Oni do mnie mówią: Pawełku, zapomniałeś, mamy program do 10. Kurczę, no się nic nie zmienia.
2: 10 minut do 10 to tak dokładnie, jeżeli chodzi o zegar.
1: Czyli za 10 minut tankujemy auto i jedziemy nad morze.
2: Jutro jedziemy, z samego rana.

0: To już wiesz, że dzisiaj jedziemy?
1: No, tak. To dzisiaj jedziemy, jutro idziemy.
2: A ja muszę się
1: jedziemy.
2: Jeszcze dopakować.
1: No dobra, my poczekamy na ciebie.
0: Już jutro, pierwsza zmiana prosto z Władysławowa i ruszamy na Hel.
2: Będziemy... 33 km plażą, przypominam.
1: Tak. A po drodze poznajemy naszych słuchaczy, którzy tam się opalają. Zagadujemy ich, kosztujemy.
0: Ja tego nie robię, ja nie będę miał siły, Paweł!
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama.
6: Szereg nieprawidłowości. NIK opublikował wyniki kontroli w szpitalu południowym. Wielkie sprzątanie na Dolnym Śląsku to po nocnych nawałnicach. Koniec marzeń o mistrzostwie. Francja kończy grę na mundialu.
7: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
6: Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozliczenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej, informuje rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
8: Na jednym z oddziałów nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie i odpłatnie. Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
6: Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy. Przypomnijmy, postępowanie wszczęte po doniesieniach dotyczących byłego już koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też stworzyć ścieżkę VIP-owską dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Informacje o nim, a potem o szokujących praktykach w prosektorium Szpitala Południowego doprowadziły do dymisji dwóch wiceprezydent Warszawy. Ogłoszono właśnie ich następców. To Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysiak. Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest teraz we Wrocławiu, gdzie zalało ulice. W stolicy Dolnego Śląska ten poranek oznacza trudną drogę do pracy przez korki. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam wyjeżdżały już do niemal 60 akcji, relacjonuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Bytleja.
9: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic posesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
6: Z kolei w Świętokrzyskiem służby miały już niemal 50 interwencji, wylicza Marcin Bajur ze świętokrzyskich strażaków.
10: Między innymi przy 26 zdarzeniach dotyczących usuwania połamanych konarów drzew, 12 podtopionych budynkach oraz 5 interwencji dotyczyło podtopionych dróg.
6: Niemal cała południowa połowa Polski jest w alertach z powodu intensywnych burz. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są to ostrzeżenia drugiego stopnia. 2,5% tyle wyniosła czerwcowa inflacja. Informację podał przed chwilą Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów spadły o 0,5%. Na koniec jeszcze jedyne wydarzenie plenerowe w Polsce, które łączy sztukę fryzjerską z modą i muzyką. Już w ten piątek startuje Sieradz Open Hair Festival, mówi Michał Sitarek z Urzędu Miasta Sieradza.
11: To przede wszystkim święto fryzjerstwa, mody i stylizacji. W programie znajdą się widowiskowe pokazy fryzjerskie, prezentacje barberskie, konkurs fryzjerski dla młodych adeptów tej sztuki, strefy beauty czy nocny pokaz mody w tronaniu Roberta Czerwika.
6: Nie zabraknie też muzycznych gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Artur Rojek, Lady Punk i Igo.
12: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
13: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Hiszpania w euforii, Francja odarta z marzeń o mistrzostwie. Hiszpanie w półfinale wygrali 2-0 i w niedzielę zagrają o tytuł. Przegraną Francji skomentował prezydent kraju. Emmanuel Macron napisał, że to bolesna porażka, ale ta drużyna ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Selekcjoner trójkolorowych przyznał po meczu, że jego piłkarze technicznie nie dorównali Hiszpanom, ale oberwało się też sędziemu spotkania. Chciałbym zadać pytanie. Nie chcę też wyjść na osobę, która narzeka tylko dlatego, że przegrała, ale proszę odpowiedzieć na to pytanie. Czy sędzia podołał dziś zadaniu sędziowania półfinału Mistrzostw Świata? Mówił Didier Deschamps. Francję czeka jeszcze mecz o trzecie miejsce, to w sobotę. A dziś drugi półfinał między Anglią a Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00. Yassine Burhan dołączył do motoru Lublin. 27-letni defensywny pomocnik jest reprezentantem afrykańskiego państwa Komory i w barwach tej reprezentacji rozegrał ponad 30 spotkań. Burhan jest szóstym piłkarzem pozyskanym w okresie letnim przez motor. Z poprzedniego sezonu było w tym czasie 14 zawodników.
12: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: Ja chciałbym Gosi podziękować, bo Gosia tutaj odsłoniła słońce, rozsunęła tutaj takie zasłony, które zasłaniały nam okno na świat.
6: Zawsze jak ta pierwsza zmiana tu siedzi, to w jakimś takim kretowisku dopiero my słońce
7: to odsłaniamy. Jak oni przychodzą, to jest jeszcze ciemno, więc robią sobie
6: co
7: tu ciemno. Chociaż nie, to zimą tak jest, teraz już szósta. Chociaż nie wiem, ja o takich nieludzkich porach nie wstaję, także i tyle to by było, jeżeli chodzi o pogodę. Jest dzisiaj słonecznie.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: Tak do,
6: no, ciepło.
7: Bardzo!
6: Bardzo ciepło.
7: Bardzo.
6: 29 dzisiaj na przykład w Warszawie.
7: Ma być.
6: W centrum,
7: ma
6: koło być. 27 tak. Chyba.
7: Tak, no. Ale nie zatraćmy się w tym. Nie zatraćmy, bo południe Polski mówiłaś w wiadomościach deszczowo-burzowo.
6: Dobra, to już z gradem.
7: No właśnie, tak. Ale mamy coś na rozgrzanie jeszcze o poranku. Majorka, proszę bardzo.
6: Dziękuję
7: tak,
6: bardzo.
7: Ładnie wczoraj udałaś, Klaudii Wasiluk. Weź dzisiaj znowu.
6: To Arek Sikora.
7: I Klaudia Wasiluk, która robi kawę jak co rano. No i Gosia Łukowska wraca za godzinę.
6: Wracasz, Gosiu? Tak, wracam. Do usłyszenia.

0: że niby niebezpiecznie, że dangerous, cardinal, official i Akon.
1: Właśnie wiesz, że ja nie wiedziałem, że to kardynał też śpiewa w tej piosence?
0: A widzisz?
1: To tylko Akona słyszałem całe życie, a tu patrz. Całe życie się człowiek uczy.
0: Miał jakieś wsparcie z góry, skoro zagrał. A tymczasem mamy 21 minut po godzinie 10. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Klaudio.
0: Dzień dobry pani Arku.
1: Gosia za ciebie też ładnie rano zagrała, także później ci puszczę, odsłuchamy sobie.
0: Zrobię Gosi jakąś dobrą kawkę i czekoladkę przyniosę za takie przywitanie.
1: Ogólnie my wszystkim mówimy, że ty kawę robisz. Także właśnie się wkopałaś.
0: Kurczę.
1: 21 minut po 10.
0: Bo ja robię dwa razy.
1: Dwa razy, tak. No najpierw...
0: Pierwsza kawka, druga kawka i tak z trzy kawki.
1: To tyle pije lekarz tak naprawdę,
0: tak.
1: Strzykawki. Dobrze, bo my o czymś innym zupełnie. Dzisiaj mamy w kalendarzu 15 dzień lipca, środa. Wiadomo, jakie święto jest dzisiaj.
0: Tak, bo to jest środa.
1: Ale to nie, że środa, 15 lipca, ten dzień. Już proszę nie myśleć o jakichś tam dziwnych rzeczach. Dzisiaj jest Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży.
0: O!
1: Czyli wszystko, co młode pokolenie potrafi, a starsze już no niezupełnie.
0: No to poprosimy w takim razie, chwalcie się nasi drodzy.
1: Tak. 609-8698-69, co potraficie zrobić, a wasi rodziciele, rodzice, kochane, mamusie, tatusie nie potrafią.
0: Tak. Piszcie! 609-869-869.
1: Co potraficie zrobić, a wasi rodzice nie potrafią? Dajcie nam znać. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Holding out for a hero, Bonnie Tyler.
1: Tych hero i tych bohaterów to nie brakuje. 609-869-869. Ile my rzeczy potrafimy, to głowa mała.
0: Znaczy młodzież potrafi. No, jak się zaliczasz do młodzieży. No w sumie to tak, ja to już tak mniej trochę.
1: No bez przesady, no,
0: dziękuję, dziękuję, to chciałem usłyszeć.
1: Taką piłeczkę wystawił, żeby chyć usłyszeć tak.
0: Co potrafią dzieci, młodzież, a dorośli nie potrafią? 609-869-869 pytamy, wy odpowiadacie. I tutaj proszę bardzo. Jestem ojcem 17-latka i zauważyłem, że nie potrafię jednej rzeczy, którą mój synek robi lepiej ode mnie. Mianowicie, potrafi spać, aż nie zawoła się go na obie.
1: Brawo.
0: Brawo.
1: Brawo.
2: To jest piękne.
1: To jest piękne.
2: To jest przydatna umiejętność.
1: Umiejętność wyprowadzenia rodziców z równowagi również tutaj przoduje, jeżeli chodzi o wiadomości. Brawo.
0: Brawo.
1: Brawo. To, bardzo ładnie. To też. To trzeba potrafić.
0: Niespotykane codziennie. To nie zdarza się, że tak każdy umie.
1: Tak.
0: A to umiał. Ktoś tam pisał, że potrafią przypalić wodę.
1: O,
0: brawo.
1: Co jak co, ale
0: gwiazdka Michelin za takie wyczyny, jak najbardziej. Ale też dzwonicie i mówicie 609-869-869. Halo?
3: Siemano.
1: Cześć.
3: Siemano. Ja potrafię się uczesać, a mój tata nie.
0: O.
3: Bo jest łysy.
0: O.
3: A jeszcze jedno. No. Ja umiem zrobić szpagat z podskoku, a mój tata nie. Pozdrawiam, Rafał z Podlasia.
0: Ja też nie potrafię szpagata w podskoku zrobić.
1: Co jeszcze potraficie? Czekamy na więcej.
4: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Reklama.

0: Co potraficie zrobić, a wasi rodzice nie potrafią? 609-86-9869 piszecie. Siema, z tej strony Maciej.
1: I Janusz.
0: Ja umiem z Januszem rozkręcić bibę na całe osiedle, a nasi rodzice nie po... Nie. No, tak.
1: I mnie zobowiązuje, mój drogi. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wspólnego. My też rozkręcamy.
1: 9 minut do godziny 11. Rozkręci nam powerplay za moment. Lubisz to lubisz na naszej antenie.
0: Jeszcze Dirty Dancing, czyli wirujący seks. The time of my life na horyzoncie.
1: To teraz w temacie rozkręcania.

0: i te piękne układy taneczne i niesamowita pewność siebie wszystkich facetów na parkiecie, którzy unoszą ku górze swoje piękne kobiety.
1: A jaka pewność siebie tych kobiet, zobacz. Skoro się poddały.
0: Wszystko to się zgadza.
1: A propos kobiet, to za moment o 11 Małgorzata Łukowska w studiu z najświeższą porcją news w Vox FM.
0: Niesamowicie pewna tego, że powie nam o wszystkim, co ważne. My też jesteśmy tego pewni, więc zostajmy i słuchamy.
2: Już jestem.
3: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
4: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
5: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
6: A jak, w jaki sposób?
5: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
7: Wywaliłaś się na rowerze?
6: No wiesz co?
7: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział.
3: Kto? Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Słuchaj codziennie od 6. Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogranicza.

0: sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Reklama.
7: Groził, że maczetą zamorduje poznańskich przedszkolaków. 29-latek jest już w areszcie. Są zarzuty dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pomagając uległ wypadkowi, a teraz szkoła Dominika przejdzie remont, by swobodnie mógł się po niej poruszać.
8: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
7: Na początek szokujące doniesienia ze stolicy Wielkopolski. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził, że zabije dzieci z trzech przedszkoli w Poznaniu. Został szybko namierzony i trafił już na 3 miesiące do aresztu. 29-latek zamieścił w internecie wpis, w którym zapowiadał, że do zbrodni użyje maczety, po czym popełni samobójstwo. Mówi nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
9: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
7: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie też za posiadanie narkotyków. A przypomnijmy, 2 lata temu doszło do ataku nożownika na poznańskich przedszkolaków, które razem z opiekunami wracały z wycieczki. 71-latek ranił wtedy jednego z 5-latków. Chłopiec mimo udzielonej mu pomocy zmarł. Nożownik został uznany za niepoczytalnego i trafił do szpitala psychiatrycznego. Sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy i nielegalne finansowanie partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Takie zarzuty usłyszeli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś i były szef Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu prokuratura w Rzeszowie zwolniła obu podejrzanych do domów, mówi prokurator regionalny Jaromir Rybczak.
10: Prokurator uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania.
7: Śledztwo dotyczy domniemanych milionowych nadużyć przy finansowaniu kampanii przez Polską Fundację Narodową. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia. 2 pieszych potrąconych przy przechodzeniu przez ulicę. Łódzka policja bada przyczynę groźnego wypadku, do którego doszło wieczorem na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiej. 55-letnia kierująca straciła panowanie nad autem, wjechała na chodnik i wtedy potrąciła 2 osoby, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
11: Pokrzywdzeni to mężczyzna i kobieta w wieku lat 46. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta z urazem zębów oraz ogólnymi stłuczeniami, natomiast mężczyzna ze złamaniem lewej ręki oraz podejrzeniem złamania lewej nogi. Dalej sprawą tą zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
7: Badania wykazały, że kierująca była trzeźwa. Radomskie Liceum Kopernik przebuduje wnętrza dla Dominika. Chodzi o nastolatka, który w wyniku wypadku na kolei został ciężko ranny. Teraz jego liceum zmieni się tak, by chłopak mógł wrócić do szkolnej ławki. Więcej o tym nasza reporterka Anna Botowska.
12: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
7: Relacjonowała Anna Bodowska. Dziękuję.
8: O pogodzie ale teraz porozmawiajmy lato, tutaj, proszę bardzo.
6: 28 stopni, Białystok, Lublin, Rzeszów, pięknie. Ja ale tam jestem zachwycona.
8: Poczekaj, bo 14-15 w Lesznie tylko. Tu trzeba, i Zakopane też nie za ciepłe.
6: Z Zakopanem to dzisiaj 21 stopni, może teraz troszkę
8: 14
6: chłodniej.
8: I poza tym ale na południu
6: tak,
8: kraju.
6: Tak.
8: O 10 w wiadomościach, jakbyś słyszała, to byś wiedziała. Gosia Łukowska mówiła, że będzie deszczowo, burzowo i grad
6: prowadzącemu. Ja nie będę tą drogą szła.
13: Klaudia, poczekaj na Słodogorską przez godzinę.
8: A zróbmy teraz, zróbmy.
13: Dobrze, okay. Weź to jakiś dżingiel.
8: No to coś tam leci, dawaj.
13: Dobra, uwaga, uwaga. Wszystkie wagi i Jarek też.
8: To ja.
13: Wszystko się uda, jeżeli zachowasz niezależność myślenia. Nie próbuj dopasować się do czyichś oczekiwań.
8: Widzisz? Klaudia. Czyli to ja ale mam rację.
6: A teraz
8: czyli to ja mam rację.
6: A teraz Skorpion. Ty i twoja niezależność myślenia.
8: Okej, bo Skorpion jeszcze.
13: No. Jeszcze raz ten dżingiel.
8: Jeszcze raz? Poczekaj, dobra.
6: Jesteś niezależny, Toreczku.
13: Klaudia i wszystkie skorpiony.
8: Posłuchaj.
13: Będziesz dziś zdezorientowana, możliwe, że zgubisz się gdzieś. Na szczęście przyjaciele pospieszą z pomocą.
6: Na szczęście odnalazłam ten ekspres do kawy.
8: Dobrze, że nas masz.
6: Super jesteście, naprawdę. Niezależny i Gosia. Brawo wy!
8: I Klaudia Wasilu też tu jest. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Swedish House Mafia.
1: Ciekawe, czy młodzież umie tak zaśpiewać.
0: Na pewno. Na 100%. Młodzież bardzo dużo rzeczy umie.
1: A, to prawda.
0: I teraz na przykład młodzież będzie potrafiła zagrać w Nie Państwa, Nie Miasta.
1: Młodzież? Może nawet ta młodzież...
0: wcześniej urodzona
1: właśnie,
0: może być młodzież nawet.
1: 6098 69 69, to jest ten numer, na który chwaliliście się swoimi umiejętnościami.
0: Ja teraz otwieram linię i słuchajcie, wyciągajcie telefony, dzwońcie do nas. 6098 69 69, bo w Nie Państwa, Nie Miasta zagra ten, który chce, a kto... O, poczekaj, bo chciałem odebrać, a rozłączyłem.
1: Chodźcie, prosto do studia się
0: dogonić. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
2: Marek.
1: Cześć, Marku.
0: Marek, dobrze. Marek, fajnie, że jesteś. Marek, za moment jeszcze znajdziemy kogoś tutaj do ciebie, żeby z tobą zagrał.
1: Poczekaj, kto chce zagrać z Markiem w Nie Państwa, Nie Miasta? Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Kto po drugiej stronie?
3: Wojtek.
1: Mamy Marka, mamy Wojtka.
0: Jest Marek, jest Wojtek. Fajnie was, chłopaki, słyszeć na antenie Radia Vox FM. Powiedzcie, czy już kiedyś graliście w Nie Państwa, Nie Miasta, albo słyszeliście, jak gramy w Nie Państwa, Nie Miasta?
2: Nie.
3: Tak.
1: Kto powiedział tak?
0: Kto nie, bo tutaj...
2: Marek nie.
0: Marek nie wie. No to Mareczku, Wojtek, dla przypomnienia tobie też powiemy. Nie Państwa, Nie Miasta, czyli taka zabawa, którą na pewno kojarzycie z lat dziecięcych, Państwa, Miasta. Na kartce się pisało na daną literę jakieś państwo, jakieś miasto i tak dalej, i tak dalej. U nas podobnie to wygląda.
1: Zasady tylko, te same, tylko bez państw
0: i bez miast. Nie ma państwa i nie ma miasta.
1: Są trzy różne inne kategorie.
0: Dokładnie. I trzy różne litery, które wybierzemy. Zróbmy tak na próbę może, co nie? Najpierw Klaudia.
1: X, tutaj, Y, Z.
0: I tutaj ona sobie w głowie alfabet po kolei wymawia kolejne literki. Ja mówię stop.
1: L.
0: I dotarła do litery L i na L musicie powiedzieć coś, na przykład coś pod nóżkę na literę L i na L.
1: I potem
0: no to jakaś La Bamba jest pod nóżkę,
1: ten
0: nie?
1: Zdobywa punkt.
0: La Bamba na przykład jest
1: na
0: pod nóżkę.
1: La Bamba, świetnie.
0: Dobrze. I tak co kategoria, nowa litera. Czy jesteście, chłopaki, gotowi?
3: Ja tak.
0: No to lecimy. Nie Państwa, Nie Miasta. Najpierw wybierzemy literę X, Y, Z.
1: Stop.
0: E.
1: Na E poprosimy coś, z czym można zrobić kanapkę.
0: Dawajcie, chłopaki.
2: Coś.
0: Marek, co ma?
2: Ekierka.
0: Kanapkę z ekierką. Chrupiąca taka by wyszła trochę, ale
1: można.
0: Pasuje.
1: Do odważnych świat należy.
0: Kiedyś kumpel na imprezie szklanki ja tu widziałem, także kanapkę z ekierką.
1: Żaden problem.
0: Tak. Dobrze, kolejna litera i kolejna kategoria.
1: X, Y, Z.
0: Mówię stop.
1: M.
0: Na M.
1: Na M poprosimy coś, co można schować do pawlacza.
0: No.
2: Marek.
0: Marek znowu, dobra, dawaj.
2: Majtki.
0: Majtki można.
1: Dobrze.
0: No pewnie, że tak.
1: Tak.
0: No.
1: Ile się tam zmieści?
0: Jeszcze brudne najlepiej tam schować.
2: Nie
0: kleżą.
1: Nie polecam.
0: Odpróbowałeś?
2: Nie.
0: No dobrze, jeszcze jedna kategoria, jeszcze jedna litera. Wojtek, musisz tam jakiegoś honorowego chociaż. Dawaj.
3: Jasne.
0: X, Y, Z.
1: Stop.
0: B.
1: Na B poprosimy o coś, co robi tylko młodzież.
0: O.
2: Marek.
0: Znowu Marek. Dawaj, Marek.
2: Baraszkuje.
0: Baraszkuje. Ale Wojtek też coś miał. Wojtek, co masz?
3: Biega.
0: Biega.
1: Też prawda.
0: A
1: super.
0: Niektórzy potrafią biegać i baraszkować w jednym czasie. Słuchajcie, mamy wynik 3-1, Marek, Wojtek. Bardzo wam gratulujemy, bo dlatego, że nie ma u nas przegranych, obydwoje wygrywacie paczkę z gadżetami.
3: Dokładnie tak.
0: Niebieskie gadżety od Vox FM lecą, wędrują do was. Wyślijcie nam tylko, prosimy, adresy na 6098 69 69 SMS-kiem, imię, nazwisko, kod pocztowy, okay. Miejscowość, ulica i takie gadżeciki do was lecą. Dobrego tygodnia wam życzymy przy okazji
1: dobrego
0: jeszcze.
1: Lata.
0: Dobrego lata.
1: Dobrego lata.
0: Wiecznie młodzi.
1: Markowi i Wojtkowi zrobiliśmy lato, to jeszcze teraz zrobimy wam wszystkim Abba i Mamma Mia na dobry początek, 22 minut po 11.
0: Dobry początek tej minuty akurat. I tak przez 3 minuty ten początek minuty będzie trwał.
1: No, fajnie, zrobimy lato.

0: szerze mu za ok. W związku z tym dedykuję jemu tę piosenkę. Digi, digi, digi, digi.
1: A ty wiesz, że w piosence digi, digi, DJ Ilham śpiewa, że idzie spać?
0: Tak?
1: No.
0: Nie, spać zwiedzać też jeszcze mogę polecić.
1: Bye, bye.
0: A no. Przy okazji jeszcze chciałam powiedzieć, że na ten numer to możecie zagłosować w bestliście Vox FM. Dzisiaj jest co prawda dzień bez telefonu, ale dla tego głosowania możecie zrobić wyjątek. To
1: musicie.
0: Chyba, że...
1: Co, chyba, że...
0: Chyba, że chcecie poświętować, to jeszcze jest strona voxfm.pl i tam też można zagłosować.
1: To wtedy przez komputer można, można, to nie trzeba telefonu nawet wyciągać. A jak już zagłosujecie?
0: To słuchajcie, bo bestlistę poprowadzi Arek Sikora już niebawem w piątek.
1: O 17:00, bądźcie koniecznie.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: To różne są teorie. Wejdźcie sami, zobaczcie i powiedzcie, że nie mam racji. No mogę, mam rację, to wygląda jak szczupak.
1: Mogę powiedzieć, że nie polecam, no, ale nie powiem. Tego polecam. Zobaczcie sami, jak my tutaj się dobrze bawimy razem w studiu Vox FM.
0: No właśnie, na Instagramie, że środa na Facebooku. To w pół do piątku i że tam rybka lubi pływać. Nie, to...
1: Możemy sobie na to pozwolić.
0: Możemy. Hugo, Mirami, Uniting Nation jeszcze przed godziną 12 w Voxie. Gramy.

0: kozaną korrida. No i to się zgadza, bo koza to nie byk.
1: To nie korrida.
0: To nie byk. Tak?
1: To ładne.
0: To ładne, nie?
1: Dobre, to tak, dobre.
0: Za moment 12 o 12 wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajcie o tym, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie.
1: A po 12 równie bardzo dobrze zagramy Pedro między innymi na naszej antenie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Reklama.
11: Burze, ulewy i silne porywy wiatru. Południe Polski znów z alertami od IMGW. Wyciągniemy wnioski, zapowiada prezydent Warszawy po kontroli w szpitalu południowym. Włączcie tryb nie przeszkadzać. Dziś Światowy Dzień Bez Telefonu.
12: Chyba, że słuchacie nas na telefonach, to inna sprawa. A teraz posłuchamy wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 12, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku. W regionie trwa wielkie sprzątanie po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było wczoraj w powiecie karkonoskim i w Jeleniej Górze. W samym Wrocławiu strażacy interweniowali około 50 razy. Wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic, garaży i mieszkań. W jednym z przedszkoli musieli wypompować około 30 cm wody. Na szczęście sytuacja nie zagrażała dzieciom i nie było potrzeby ewakuacji, mówi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej.
13: Większe opady deszczu w województwie dolnośląskim odnotowano w Obornikach Śląskich, gdzie spadło około 80 mm deszczu. 23 z 34 obozów harcerskich zostały prewencyjnie ewakuowane przez organizatorów. Najważniejsza informacja: w wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
11: A dziś na południu Polski kolejna alerta od IMGW. Burze i ulewne deszcze będą dziś na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Opolszczyźnie i w Małopolsce. Ale ostrzeżenia dotyczą też południowej części województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Prezydent Warszawy zapewnia: wyciągniemy wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Opublikowany dziś dokument dotyczy nieprawidłowości w szpitalu południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki, dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje w raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP w szpitalu, podkreśla Rafał Trzaskowski.
14: My w tej chwili koncentrujemy się na tym, co dalej. I te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów i z własnych analiz, z własnych kontroli, z własnych audytów, mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
11: Tymczasem prezydent Warszawy powołał dziś swoje dwie nowe zastępczynie. To Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w szpitalu południowym Renatę Kazanowską i Aldonę Machnowską-Górę. O krok od wypadku na torach pod Krakowem pociąg Kolei Małopolskich z Wieliczki do Balic zignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, zderzyłyby się z pociągiem relacji Zakopane-Gdynia, mówi prezes Kolei Małopolskich Radosław Włoszek.
15: Każdy incydent jest badany przez komisję, przedmiotową komisję, no i teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu maszynista został odsunięty od czynności.
11: Na szczęście zadziałały procedury awaryjne, a oba składy zatrzymały się w niewielkiej odległości. Nie wyobrażamy sobie wyjść bez niego z domu, choć czasami marzymy, by móc go choć na chwilę wyłączyć. Dziś jest ku temu okazja. W kalendarzu mamy dzień bez telefonu.
16: Nie mam czasu posiedzieć w telefonie. W pracy nie używam telefonu, bo dużo mamy klientów i nie ma czasu.
17: A jakieś aplikacje takie najpopularniejsze albo może niecodzienna?
18: Instagram.
17: Czyli tego typu rzeczy,
18: tak,
17: standardowo.
18: Dokładnie, standardowo.
16: Używam tylko zadzwonić tam do rodziców, do bliskich, Telegram, bo tam też jakby można napisać znajomym, a tak. No Instagram oczywiście to wystawić jakąś relację, to na 100% jak gdzieś odpożywasz, a tak na co dzień. Standardowe takie aplikacje.
11: Jak podkreślają eksperci, czas spędzony przed telefonem nie powinien przekraczać 2 godzin dziennie. Inaczej rośnie ryzyko rozwinięcia się u nas zaburzeń lękowych i problemów z koncentracją. Odłóż ten telefon, Klaudia.
18: Nie, no poczekaj,
19: Chciałam właśnie sprawdzić, ile godzin spędziłam w tym tygodniu.
18: Nie, bo SMS-y przychodzą od słuchaczy i to bardzo ważne SMS-y.
19: Patrz,
18: Radek na przykład napisał.
19: 6098 6969.
18: Poproszę znów pannę w pogodoskopie, bo wczoraj niestety nie usłyszałem.
19: O, Radeczku, specjalnie dla ciebie.
18: Ale wiecie, że jak wczoraj nie usłyszał, to dziś już inny jest pogodoskop i to nic nie zmieni.
11: A ja ci powiem, Radek, tylko tyle. Dobrze, że wczoraj nie słyszałeś.
18: No i pogodoskop się skończył, więc dzisiaj też ja nic
19: czekam. Ale za godzinę kolejna szansa.
11: A ja już jestem nastawiona.
18: No to dawaj, dobra.
11: To Radek, w miłości, jeżeli widzisz, że rozum bierze górę nad uczuciami, to zrób analizę swojego związku lepiej.
19: Ale zobaczcie, ja to się zastanawiam bardziej nad tym. To jest radio, nie? Tutaj my puszczamy podkład pogody i za każdym razem
18: A nie widzisz, co w pogodzie jest? Wyglądasz za okno i masz.
19: Radio chciałby się dowiedzieć, czy deszcz, burza, czy nie, czy deszcz.
18: Ale to okno jest od tego. No. Dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Takie rzeczy tylko u nas.
18: To chciałaś. I to po to ja włączyłem ci mikrofon. Mi daj jeszcze, ja coś powiem.
19: Chciałam powiedzieć. Nie, no to było.

0: Get up, get up. Tak get up, get up. Jest. Jason Derulo za nami. W tym tygodniu nie ma dnia bez jakiegoś newsa o państwie wiśniewskim.
1: I bardzo dobrze.
0: No i bardzo, bo to miłość.
1: Jak są dobre wiadomości, to trzeba o nich mówić jak najwięcej.
0: Właśnie nie są dobre.
1: Ale co w nich nie jest dobrego?
0: No nie są dobre. No
1: że, bo... co, że są razem, mieszkają osobno. Przyznań, to jest nowa miłość, świeża sprawa. Może i ona trwała 5 lat, może i po 21 latach do siebie, ta, prawda,
0: ale to jest jak to tak, że żyją ze sobą i co? Tytuł czytam.
1: Osobno dzisiaj piszą.
0: Nie śpią ze sobą, to jest tytuł. No co?
1: Nie śpią, ale może śpią inaczej, no. Może i wystarczy, że nie muszą ze sobą mieszkać, żeby, prawda, ze sobą, no co? Ja mam ci tłumaczyć, jak to się robi.
0: Nie, po prostu jestem zdziwiony, że to tak wygląda, po prostu. No.
1: Nie ma co to się dziwić. Po prostu każdy ma swój sposób na miłość, moim zdaniem, a wiśniewscy i mandaryńscy mają taki.
0: Dać im czasu trochę, tak? Dać im czasu?
1: No, dać im czasu, dobrze. Bierzcie go, ile potrzebujecie. Wy i tak cała Polska, jesteśmy za wami. Dzięki za to, że zrobiliście nam cały miesiąc.
0: Gramy. Ich troje już teraz.
2: Zostawiam Jolkę.
3: Jolka, do ciebie!
4: Słucham? Kto mówi?

0: To Cyril, Moonlight i The LAS. There She Goes.
1: Tak, dokładnie. Czyli, i tak sobie oni będą co? Iść będą sobie z Władka do Helu, czy tam na Hel.
0: 40 kilometrów.
1: Tak nucić pod nosem?
0: A co to? Zobaczymy jutro.
1: A to będzie można zobaczyć?
0: Na Instagramie, TikToku, Facebooku, Vox FM.
1: Kurczę, ty zobacz. A ci oni, to pierwsza zmiana nasza.
0: Piesza. To bardzo ważne, piesza. Patrz, nie wyrobiliśmy się, żeby o wszystkim powiedzieć. Zróbmy jeszcze raz tą rampę.
1: Dobra, chodź. No. Cześć, Arek, co tam?
0: Nie, no powiedzmy o tej pierwszej zmianie, a nie znowu zmieniasz temat.
1: Pierwsza zmiana. Drodzy państwo, Julka, Konrad i Pawelec wyruszą pieszo z Władysławowa do Helu i to wyruszą już jutro. I od rana będziecie mogli o tym wszystkim usłyszeć na naszej antenie i to wszystko zobaczyć w naszych socialach.
0: A każdy kilometr?
1: To 67 zł od każdego z uczestników przeznaczone na cel charytatywny.
0: Więc trzymamy za nich kciuki, niech tych kilometrów będzie jak najwięcej.
1: Jeszcze raz zrobimy.
0: Ale to coś, jeszcze chcesz coś powiedzieć?
1: Dawaj,
0: co jeszcze?
1: Cześć, Arek.
0: Co jeszcze powiesz
1: wszystko
0: na ten temat?
1: Dobrze, to tam u ciebie jako...
0: Nie, no jest tak elegancko.
1: Elegancko?
0: Wiesz, jak dyrektor słucha, to już mamy
1: na pewno się
0: czerwony dywanik.
1: Powie super, ale mam to wejście, to wam wyszło. No naprawdę. Pozdrawiamy pana dyrektora. Wpadniemy później z czekoladkami. Na wszelki wypadek.
0: A zaraz zagramy w rytmie hitów, bądźcie blisko radia.
2: Reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Gordo, Rainer, Zona Walti, Loco Loco, ależ to hit.
1: Dobry hit, na 13 minut przed godziną 13. Poza tym my tutaj w Vox FM robimy lato, więc to nic dziwnego, że takie hity na naszej antenie.
0: Dokładnie tak.
1: Coś my mieliśmy.
0: Cała Polska żyje wiśniewskimi, mówiliśmy o tym już w tej godzinie, ale to wróćmy, bo... Bo ważną rzecz zauważyliście.
1: Damian napisał, a propos wiśniewskich i nowych doniesień, zawsze mogą się zgłosić do Pawelca w tej sprawie. Zresztą nie tylko wiśniewscy, wy
0: bo
1: możecie.
0: Oni są ze sobą, ale ze sobą nie mieszkają. Może trzeba to zmienić, może to Pawelec pomoże. Jak
1: może coś. Pawelec pomoże, właśnie. W VoxFM.pl zakładka konkursy, tam możecie opisać swoją historię.
0: Kochaj albo rzucaj, wraca już w poniedziałek.
1: Przy okazji Pawelczyk to będzie szedł sobie, słuchajcie, z Władka do Helu.
0: O tym też już przed chwilą mówiliśmy, tak. Ale nie szkodzi jeszcze raz powiedzieć.
1: Możecie dołączyć tam do tej ekipy. Jak macie ochotę na taki spacerek, no to śmiało zapraszamy. Przy okazji opowiedzcie swoją historię Pawelczykowi. Będzie tak sobie szedł i
0: będzie rozmyślał, co tu powiedzieć, jak was wyciągnąć z tego i zrobić, żeby wszystko było si.

0: Intensywne opady deszczu groźne dla kierowców.
1: O tym, uwaga.
0: W wiadomościach o 13 powiemy.
1: A konkretnie powie Gosia Łukowska.
0: Tak, o pogodzie coś, bo my w pogodzie nie mówimy. W pogodzie jest pogodoskop.
1: Ale to tylko dzisiaj, tak wyjątkowo, umówmy się, nie?
0: Nie tylko
1: puszczam
0: dzisiaj.
1: Właśnie oczko do
0: nie
1: was.
0: Tylko okay. Dzisiaj. Ej, a o 13 jeszcze wiadomości sportowe.
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato.
3: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Reklama.
20: Gorąco w szeregach Prawa i Sprawiedliwości to po słowach Czarnka o Ukrainie. Fatalne warunki na drogach i MGW ostrzega kierowców przed nawałnicami. Noworodek z ponad promilem alkoholu w organizmie urodziła go pijana matka.
0: 13 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
20: Napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Wcześniej prezes PiS-u przekazał w mediach społecznościowych, że kierownictwo zajmie się wypowiedziami Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Za chwilę Jarosław Kaczyński ma też wygłosić oświadczenie. A w Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
0: Tak jest, dzień dobry. Nie jest pewne, w jakim temacie Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Emocji tej sprawie dodaje to, że Przemysław Czarnek nie przyszedł dziś do Sejmu i zostawił puste miejsce na sali plenarnej obok Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiSu przekonują jednak, że nic wielkiego się nie dzieje.
8: Ja myślę, że to nie chodzi o jakieś napięcie, tylko po prostu trzeba te słowa zweryfikować i tyle.
0: Mówi poseł Robert Telus. Sam Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje wypowiedzi na temat Ukrainy, ale stwierdził jednocześnie, że nie ma sprzeczności między nimi a słowami Jarosława Kaczyńskiego.
20: Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek, który jest kandydatem PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Jarosław Kaczyński odpowiedział, że PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna, realizowana też przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. Burze i intensywne opady groźne dla kierowców. W tej chwili muszą się z nimi mierzyć podróżujący ekspresową siódemką na odcinku Katowice-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Strefa opadów dotarła już do stolicy Wielkopolski i może pozostać w regionie co najmniej do godziny 16. Trudne warunki panują też na S8 Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Rzeszów. Zalane są też drogi w Raciborzu. Sytuacja jest już opanowana, ale strażacy wciąż prowadzą działania. Do tej pory odnotowano już blisko 200 interwencji. Mówi Mateusz Musiał ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
21: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych, czyli chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Można się było dostać tylko jedną drogą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45 na ulicy Starowiejskiej. Działania cały czas trwają jeszcze, głównie w dzielnicy Ostróg. Doszło do podtopień wielu budynków.
20: Synoptycy ostrzegają, że niespokojna pogoda może utrzymywać się na Śląsku do północy. IMGW apeluje o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na zewnątrz oraz śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Dziecko trafiło do Szłódzkiego Szpitala Matki Polki. Jego stan jest stabilny. Lekarze wspomagają jego oddychanie i przeprowadzają diagnostykę. Dziecko urodziło się w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka Podłódzkiego Ozorkowa, której sąd już wcześniej odebrał trójkę dzieci. Sprawą zajmuje się nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zaburzyć rozwój neurologiczny dziecka, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii w Matce Polce.
23: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem. Oczywiście najbardziej negatywne skutki widzimy, kiedy ta mama spożywa alkohol we wczesnym okresie ciąży, kiedy rozwijają się organy wewnętrzne.
22: Wiadomo już, że matka spożywała alkohol przez całą ciążę.
23: Nie była to jednostkowa historia i też na pewno trzeba informować o tym, żeby nie było przyzwolenia takiego społecznego.
22: Dziecko po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej.
20: Okoliczności narażenia noworodka na działanie alkoholu wyjaśniają służby. Że w grupie Azoty związki zawodowe rozpoczęły formalny spór zbiorowy i dały zarządowi 7 dni na spełnienie swoich postulatów. Pracownicy domagają się podwyżki pensji zasadniczych o 1500 zł, przywrócenia zawieszonych świadczeń, wyższych dodatków oraz wypłaty zaległych nagród. Związkowcy podkreślają, że od 3 lat ponoszą koszty ratowania firmy, a zamiast dialogu spotykają się z brakiem reakcji.
24: Banki potrzebują sprawnie działającej fabryki, a nie bankrutującej ruiny. Bez załogi ten zakład i tak stanie, bo z powodu głodowych pensji fachowcy uciekają do innych branż. A prawdziwym ratunkiem dla tej spółki jest inwestycja w ludzi, a nie kolejne drogie firmy doradcze.
20: Argumentuje Dominik Gieracki ze Związku Zawodowych Grupy Azotem. Jeżeli rozmowy nie przyniosą efektów, związkowcy rozważą m.in. możliwość rozpoczęcia akcji protestacyjnych.
25: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
26: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Wymagający turniej przed polskimi siatkarzami w Chicago rozegrają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią już dziś o 19:00. A w tej chwili Polacy są na 3. miejscu, więc są bardzo blisko awansu do finałów rozgrywek.
26: Słuchacie wiadomości Vox FM. Czas na piłkarskie emocje.
20: Bo przed nami 2. półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. O 21:00 Anglia zawalczy z Argentyną. Zwycięska drużyna zmierzy się w finale z Hiszpanią, która pokonała wczoraj Francję 2-0. Finał mundialu w niedzielę o 21:00. I jeszcze masowe zwolnienia trenerów po tegorocznych mistrzostwach. Ze stanowiskiem pożegna się aż 15 szkoleniowców. Wśród nich m.in. trenerzy Czech, Holandii, Niemiec, Republiki Południowej Afryki czy Urugwaju. Jednym z głośniejszych odejść było to szkoleniowca Portugalii. Po przegranej z Hiszpanią w 1/8 finału zakończenie współpracy z portugalską federacją ogłosił Roberto Martinez.
25: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
1: Ja mam tak dużo wiadomości sportowych, żeby Klaudia zdążyła wymalować usta, ale jeszcze ale nie zdążyła. Szkoda, że tam jeszcze o sporcie.
2: A gdzie ty się szykujesz, przepraszam bardzo? Gdzie ty w środę?
1: No wejście antenowe ma, no przestań.
4: Już jestem gotowa, możemy zaczynać.
2: W radiu cię nie widać, tylko ciebie słychać.
4: Jestem tam na Instagramie, na Facebooku, nigdy nie wiadomo, kiedy Magda Kopka przyjdzie do studia ze swoim sprzętem.
1: Poza tym to zupełnie inaczej kobieta z wymalowanymi ustami.
4: A wy chcielibyście, żeby było ciepło czy zimno, powiedzcie?
2: Ciepło.
1: Średnio.
4: No to 27 stopni w Lublinie, jak średnio, to szukamy gdzieś na środku, najchłodniej w Zakopanem 16. Dziękuję.
2: Fajnie,
4: warto było te usta pomalować.
2: Patrz, ty od razu...
1: Mówiłam, że to
2: lepiej, lepiej no, mówi, no. Ja to nie wierzyłem, ale rzeczywiście to...
4: Czym w nich rzucić? Macie jakieś pomysły?
1: Nie, to ja biorę teraz błyszczyk.
2: Ale to naprawdę, daj mi spróbować, może ja coś mądrego powiem.
1: A Rosław?
2: O, ładnie.
1: Rzucam ci błyszczyk.
2: Daj błyszczek. Ja tego nie powinienem... Ja nie powinienem tego...
1: Ale on smakuje białą czekoladą.
4: Boże, Arek, naprawdę! O Jezu, Magda, chodź! Niech świat to zobaczy!
1: A to jest taki błyszczyk od takiej znanej piosenkarki.
2: Teraz spróbuję coś powiedzieć. Arek ma rację. Rzeczywiście mądrze, że się mówi po tym, jak to się nasmarujesz tym.
4: Moim by wyszło coś innego.
2: No, dlatego nie twoim. Dzień dobry!
4: Dzień dobry.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Świetnie, że właśnie mamy na naszej antenie numer pod tytułem Close Your Eyes.
1: Czyli zamknij oczy.
0: Możemy zamknąć oczy.
1: Zamykamy.
0: Bo okazuje się, że słuchajcie...
1: Nie ma rzeczy niemożliwych.
0: A siłą naszego umysłu...
1: Możemy góry przenosić i zawracać samoloty.
0: Przepraszam, ale to był mój tybetański gol.
1: Ale coś o ten nastrój go. O, ładno. Weź tam
0: bo się tutaj sznureczek. Przepraszamy najmocniej. Jeszcze
1: raz. To winna sznureczka.
0: Koncentracja.
1: Bardzo. Skupienie. Ale nie pałeczką. Zrób to siłą umysłu.
0: Czekaj, gubię się.
1: Tak.
0: Ojejku.
1: Siłą umysłu poruszyłaś ręką i to by nawet się zgadzało, bo musisz umysłu użyć, żeby ruszyć ręką.
0: Słuchajcie, my tak
1: siłą
0: mówimy.
1: Siłą umysłu zagrałaś na tybetańskim gongu.
0: Tak, ale to, że ja to zrobiłam, to jeszcze nic.
1: To nic. Są
0: to,
1: ludzie,
0: że ja tam siłą umysłu tylko w gong walnęłam, to jeszcze nic, bo są ludzie, którzy siłą umysłu... Co zrobił z samolotem?
1: Czytam właśnie. Margaret.
0: Tak?
1: Mówi tak, ostatnio w podcaście mówiła. Wierzę w magię. Kilka razy miałem tego typu sytuacje i to jest chyba o tym, że jak w coś bardzo wierzysz, to po prostu to się ziszcza. Słuchajcie.
0: Ale, no, co?
1: Miałam taką przypałową sytuację.
0: Przypałową?
1: I po prostu siłą swojego mózgu zawróciłam samolot.
0: Samolot?
1: Tak.
0: Nie.
1: Byliśmy w Maroko i wracaliśmy z Marrakeszu do Warszawy. Byliśmy spóźnieni o godzinę, tylko że ja o tym nie wiedziałam. I coś źle przeczytałam, coś tamtego. I ten samolot się zawrócił. I był i czekał.
0: Margaret, brawo, ty. Ja też bym chciała mieć takie...
1: I masz!
0: Tak?
1: I masz w sobie to. I każdy... I ty, Grażyna, i Janusz, i Mariusz, i Danuta, Justyna,
0: i co, i my wszyscy
1: Piotrek.
0: Zawrócimy samolot?
1: Wszyscy możemy...
0: Jak my tak będziemy zawracać?
1: Siłą swego umysłu wszystko robić możemy. Pamiętajcie, możecie wszystko.
0: Czekaj, to będzie na puentę. Uwaga.
1: Daj. Bardzo ładnie.
0: Ale to powiedzieliśmy. Patrzcie, ile mi rzeczy potrafi.
1: Chcesz na poważnie, to weźmy i mamy przekichane.
0: Nie, róbcie tak. Dajcie sobie zdjęcia.
1: Tak, tak.
0: Razem się poczujemy.

0: Ciekawa jestem, co tam Arek Sikora powie w piątek o godzinie 17. A propos bestlisty i miejsca, lubię cię jak lato od modelek i Włodarskiego.
1: Póki co to miejsce czwarte, a już teraz mogę powiedzieć, że to wszystko, jak to będzie w piątek wyglądało, zależy, drodzy słuchacze, od was.
0: Vox.fm.pl, zakładka bestlista albo nasza darmowa, wspaniała, nowoczesna, błękitna aplikacja.
1: Vox. Jak za darmo, to fajne. No. Nie, naprawdę jest super.
0: Jak jeszcze
1: jest super, naprawdę. Instalujcie, bo tam można głosować, można słuchać, można zgarniać nagrodę. Wszystko dla was w naszej nowej apce.
0: Tak.
2: Reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Reklama. Vox FM.
5: Robi lato.
6: Vox

0: Tak.
1: To znaczy potrzebujemy tych takich najbardziej dziwnych historii. Takich, których na przykład nie zdążyliście na samolot, albo wybraliście się na urlop, a padało. Trzeba było z parawanem i z całą ekipą wracać szybciutko do hotelu.
0: Mam. Spakowaliście walizkę,
1: no,
0: a tam zamiast czystych to brudne ciuchy spakowaliście. Takie gacie tygodniowe.
1: Czyli
0: to na przykład wtopa taka, że można opisać.
1: To taka wtopa, słuchajcie. No. Wy o niej piszecie, a potem odbieracie telefon od nas i zgarniacie 2000 zł na wakacyjny
0: weekend. Tak, voxfm.pl, czekamy na wasze zgłoszenia. W międzyczasie, jak będziecie pisać, to my wam ładnie zagramy. Tak, żeby wam się lepiej pisało. Jeszcze przed 14. Ina i Wactoja.
1: I kolejna noc.
0: Kolejna
1: za
0: noc.
1: Moment.
0: Same hity.
1: 9 minut do godziny 14.
0: No,
1: tak, bo
0: tak
1: właśnie Vox FM robi lato.
0: W środę przed 14.
1: Tak. No? No tak.
0: Jeszcze coś powiesz?
1: No tak? Powiemy coś.
0: Nic już nie mów.
1: Weź ty to powiedz.
0: Ta,

0: No i dobrze, czyli czyli trzeba wstać, tak, ustąpić miejsca kolejnym tutaj zainteresowanym.
1: Michałowi Trawce.
2: Dzień dobry.
1: O tak to zrobimy.
0: Proszę bardzo. Jest już obecny w studiu, a więc słyszycie, że to właśnie z nim spędzicie resztę środy.
1: Serdecznie polecamy, będzie wybornie.
2: Będzie, tak, środa to wiecie, to już taki...
0: To już fajny dzień jest środa ogólnie.
1: Środa minie, tydzień zginie.
0: Super środa jest.
1: Tak mówią, nie?
0: A my dziękujemy za dziś. Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora. Dzięki.
0: Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżali.

0: kart u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
1: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama. Są propozycje reform od Związku Zawodowego Lekarzy. Jarosław Kaczyński ogłasza, z kim zawarł pakt senacki. A na koniec o bohaterskim kierowcy autobusu z Grudziądza.
10: 14 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jego władze ubolewają jednocześnie, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu, mówi przewodnicząca Związku Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat.
11: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
9: Zdaniem związkowców nieprawidłowości we wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tylko zatrudnionych na kontraktach i są wyjątkami od reguły, mówi lekarz-onkolog Filip Pierlejewski.
12: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
9: Jutro w Warszawie odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia w sprawie propozycji Ministerstwa Naprawy Systemu. Jarosław Kaczyński zaczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców, Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu. Jak podkreślał Jarosław Kaczyński, nie jest jeszcze jasne, czy będzie to bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny.
13: My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Natomiast na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
9: Ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, bo o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem. Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, że dotychczas pakt senacki tworzyły jedynie ugrupowania obecnej koalicji rządowej. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceprezydentowi Kielcy Bartłomiejowi Z. Chodzi o jego wyjazd do Paryża na koszt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Śledczy nie mają wątpliwości. Były urzędnik zmusił podwładnych do opłacenia wycieczki, na którą pojechał z żoną. Koszt 12 tysięcy złotych. Bartłomiej Z. nie przyznaje się do winy. Złożył już wyjaśnienia, ale prokuratura nie daje im wiary, mówi Tomasz Rurasz z kieleckiej prokuratury.
14: Prokurator przedstawił panu Bartłomiejowi Z. zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
9: Za przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę kieleckiego MOPR-u Bartłomiejowi Z. grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Na koniec jeszcze Grudziądz i bohaterski kierowca miejskiego autobusu. Pan Ryszard Jankowski zobaczył pasażera z nożem i natychmiast ruszył na policję. Po prostu zmienił trasę i podjechał autobusem bezpośrednio pod lokalną komendę.
3: Tak mi migło w słońcu, że niby jakiś przedmiot trzyma w ręku, tylko nie byłem pewny, że to nóż. Później kobieta wsiadła i na następnym przesiadła się i wsiadła z przodu. I mówię, coś jest nie tak. Wyjrzałem z kabiny i do tej pani mówię, czy mi się wydaje, czy ten mężczyzna ma nóż? Ona mówi, tak, ma, dlatego tutaj przyszłam. Od razu tutaj z tej Bydgoskiej zjechałem tutaj od razu na policję.
9: Mówi pan Ryszard. Pod komendą niebezpiecznego pasażera natychmiast obezwładnili, a potem też zatrzymali. Grudziąscy policjanci, dodaje komendant Tomasz Manuszewski.
15: Dostaliśmy też informację o tym, że mężczyzna przykłada sobie ten nóż do gardła, wykonuje ruchy, jakby chciał sobie podciąć tym nożem gardło. Moim zdaniem tutaj interwencja i zachowanie pana Ryszarda było odpowiednie do danej sytuacji.
9: Mężczyzna po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut popełnienia wykroczenia polegającego na zakłóceniu porządku publicznego. Ode mnie to już wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości zapraszam w imieniu Katarzyny Pilewskiej.
10: Pogoda dzisiaj piękna, bym powiedział. Piękna, słoneczna, przynajmniej w centralnej Polsce. Nie wiem, jak jest w innych częściach kraju, ale zaraz to, myślę, wspólnie zweryfikujemy, bo według map pogodowych to w centralnej Polsce dzisiaj powinno padać. No ja widzę, że nie pada, przynajmniej w Warszawie. I ten deszcz, on będzie się utrzymywał, przechodził ze wschodu, przepraszam, z zachodu na wschód, a zagrzmi i troszeczkę więcej tego deszczu będzie na południu naszego kraju. Tam radziłbym uważać. Ale dajcie znać, jaka pogoda jest u was, w miejscu, w którym aktualnie się znajdujecie. Zaraz pewnie polecą wiadomości z różnych części kraju, ale też ze świata, bo umówmy się, wakacje trwają, urlopy trwają i bardzo dobrze, trzeba odpoczywać. Przecież po to jest urlop, prawda?
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 5 minut po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.

Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, 16 minut po 14 na naszych radiowych zegarach. Wracamy do waszych wiadomości, które napływają na 698-698-69 odnośnie tego, jaka u was jest pogoda. I tak na przykład Robert, Kielce, no tam pochmurno, pochmurno i duszno. Mamy też wiadomości z Norwegii, pisze Michał, że obecnie 31 stopni, więc jest całkiem przyjemnie. Mamy Lublin, cieplutko, 28 stopni, natomiast córka przesyła SMS-a z Zakopanego, tam 16 i deszczyk. Pozdrowienia przesyła do nas Bożena. Czyli jak słyszycie, ta pogoda w różnych miejscach różna. No tak w wielkim skrócie.

0: Sam Felt i Memories w Vox FM. Jeżeli macie jakieś wspomnienia, którymi chcielibyście się podzielić, którymi warto się podzielić, to warto to też zrobić, bo można zgarnąć za to 2000 zł, na przykład na jakiś wakacyjny weekend. Vox FM robi lato, wchodzicie na voxfm.pl i tam opisujecie swoją największą wtopę. Taką wakacyjną wtopę, a myślę, tych nie brakuje. Umówmy się, wakacje rządzą się swoimi prawami, dzieją się różne ciekawe rzeczy. Zakładam, że wydarzyło się coś, czym można się podzielić i zgarnąć za to kasę.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

Wasze pogodowe wiadomości cały czas napływają na 6986-6969. Napisał do nas Darek, że w Hiszpanii 35 stopni. Proszę bardzo, taki to pożyje, tylko pamiętaj, żeby się odpowiednio nawadniać. Mikołajki, tam 25 stopni. Pisze do nas Cezary. Mamy też Irlandię, piękna pogoda. Aktualnie słoneczko i 28 stopni, czyli zagranica naprawdę ładnie. Chociaż no, Mikołajki tutaj się pojawiły, więc też nie mamy co narzekać. Podkarpackie, 24 stopnie, jest delikatnie zachmurzone niebo, ale nie pada i jest też wilgotno, pisze Dorota. No to co? No to chyba nie ma takiej złej pogody, prawda? Nie ma tragedii, jeżeli chodzi o pogodę dzisiejszego dnia. Pamiętajcie, no zawsze mogło być gorzej. Mogły być burze, mogły być deszcze, mogło lać. A tak przynajmniej pogoda jest taka, która no pozwala jednak korzystać z dobrobytu, z dobroci wakacji.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me, Vox FM. Trzy minuty, dosłownie 3 minuty dzielą nas od godziny 15. 15 to czas najświeższych wiadomości z kraju i ze świata. No i wiadomości pogodowych. Zobaczymy, co kryje przed nami chociażby końcówka tego tygodnia.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest fresh! Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Reklama.
16: Polska w pogodowych alertach. Burza krąży po kraju. Gdzie dziś musimy uważać? To na początek. W wiadomościach skandaliczne banery w Wielkopolsce. Chodzi o hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej. A na koniec jeszcze dzisiejsze święto. Obchodzimy dzień bez telefonu. Zapraszam.
0: 15 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Połowa Polski w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają nas przed upałami w centrum, na południu i na zachodzie. A do tego nad Polską przechodzą burze. Teraz deszczowo i burzowo jest od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kilku kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu. A ze skutkami nawałnicy walczy już Racibórz. Trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy interweniowali już ponad 150 razy, usuwając skutki gwałtownej pogody, między innymi zalane ulice i posesje. Mówi Mateusz Musiał ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
17: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła. Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób. Nie, na szczęście zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie podstopień.
16: IMGW utrzymuje ostrzeżenia przed silnymi burzami dla regionu, a alert obowiązuje do północy. Skandaliczne banery w podpoznańskich Owniskach. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w nocy wywiesili hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej.
18: Na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
16: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Kolejne banery, choć już bez nielegalnych treści, pojawiły się przy ulicy Bydgoskiej oraz na skrzyżowaniu poznańskiej i kolejowej. Mundurowi namierzyli dwóch Polaków w wieku 29 i 49. 9 lat.
18: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
16: Grozi im do 3 lat więzienia. Miasto wspiera Dominika Hołuja, nastolatka, który w wypadku kolejowym stracił obie nogi i dłoń. Radom przekazał ponad 40 tysięcy złotych na usunięcie barier architektonicznych w szkole nastolatka. Chłopak we wrześniu ma wrócić do szkoły, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Dzięki zmianom placówka zostanie dostosowana do potrzeb Dominika, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydentka Radomia.
3: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
16: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem. W Kujawsko-Pomorskim do medyków trafiło 240 kamizelek.
19: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. No, kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
16: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Ich zakup przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na narastającą agresję wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w atakach nożem zginęli lekarz w szpitalu w Krakowie i ratownik medyczny podczas udzielania pomocy w Siedlcach. Co tam w pogodzie?
20: A w pogodzie? W pogodzie jest ładnie. Ładnie i przyjemnie. Dużo słońca w Polsce. Chociaż są miejsca, gdzie faktycznie deszcz może się pojawić. Na przykład na południu naszego kraju. Tak mi mówią mapy pogodowe, ale słuchacze twierdzą, że jest inaczej.
16: Tak, to znaczy dzisiaj faktycznie pogoda jest bardzo taka impulsywna i intensywna. To znaczy, że momentami świeci nam słońce, ale to nie oznacza, że nie przyjdzie do nas burza i na przykład szybciej zakończy coś, co chcieliśmy kontynuować.
20: Jakbyś mogła to teraz na ludzkie przetłumaczyć.
16: Na przykład grilla.
20: A grilla, grilla,
16: tak. Na przykład spacer, na przykład wiadomości, różne takie
20: odpoczynek
16: rzeczy.
20: Odpoczynek na świeżym powietrzu, prawda?
16: Dokładnie.
20: Tak, to wszystko.
16: Dlatego dzisiaj na siebie uważamy na deszcz, ale przede wszystkim uważamy na nawałnice, bo to nie są żarty, alerty są drugiego stopnia.
20: O, to nie jest byle co.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: O, jak cię złapałem.
16: A
20: ładnie.
16: Widzisz, jak
20: 4 minuty po 15 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry.

Waterfall w Vox FM. 16 minut po 15 na naszych radiowych zegarach. Było w wiadomościach, że dzisiaj mamy dzień bez telefonu, tak? Bez telefonu komórkowego, więc warto sobie zrobić być może przerwę od smartfona i skupić się na innych rzeczach. No chyba, że korzystacie z aplikacji Vox FM. No to jest wytłumaczenie, okej. A przypominam, jeżeli jesteście na drugim końcu świata i ktoś płacze, że o, nie będzie z Voxem na bieżąco, nie będzie mógł słuchać swojego ulubionego radia, no to jest rozwiązanie właśnie, aplikacja Vox FM, wchodzicie, pobieracie i korzystacie, słuchacie, bawicie się cały czas razem z nami w rytmie hitów. I teraz można się pobawić, można też potańczyć, jak ktoś chce. Generalnie można chwilę odpocząć od pracy, jeżeli ktoś pracuje. Ace of Base, Beautiful Life to utwór, który napawa optymizmem na lepsze jutro. Bardzo ładnie, uważam, to powiedziałem w tym momencie. Więc dobrego jutra, ale też dobrego dzisiejszego dnia wam wszystkim życzę. Jutro.

0: DJ Ilam, digi, digi, digi, digi. Vox FM w rytmie hitów, 25 minut do godziny 16. A jeżeli ten numer wam się podoba, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę Bestlista i na niego zagłosować. Aktualnie to trójeczka naszej Bestlisty, ale to wszystko, pamiętajcie, może się zmienić, bo wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka Bestlista. Przypominam, tam wchodzicie, tam głosujecie.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

Avicii, Hey Brother, Vox FM w rytmie hitów. 12 minut do godziny 16. Być może dla kogoś to bardzo istotna informacja, bo o 16 kończy pracę. Wasze wiadomości odnośnie pogody cały czas napływają na 6986 9869. No i każdy się chwali, że u niego pogoda to nie najgorsza, przyjemna, tak bym powiedział. Na przykład pisze Roger z Belgii, że tam 31 stopni i bardzo słonecznie. W Szwecji 28 stopni i też słońce. Ale mamy na przykład taką Islandię, gdzie temperatura w chwili obecnej to jedyne 11 stopni i od 5 dni ciągle pada deszcz i wieje silny wiatr. Umówmy się, no tutaj sprawy się trochę komplikują. Jeżeli ktoś tam poleciał na urlop, to współczuję.

0: Lady Gaga i Just Dance w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil 16. Kto opuści swoje miejsce pracy, kto będzie mógł się cieszyć wolnym popołudniem, tym serdecznie gratulujemy. Kto jeszcze w pracy, to umówmy się, nie ma się co smucić, nie ma się co martwić. Vox FM cały czas jest z wami i cały czas będziemy grać w rytmie hitów. A już za chwilę najświeższe wiadomości.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
5: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
6: Do czego by mi się przydał?
5: Pod pomidorki.
7: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno

0: sąsiedzi by się nie zbliżali.
1: Ja myślałem, że ja dziwny jestem.
2: Ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Reklama.
14: Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Głos zabrał szef MON. Od tego zaczniemy. W wiadomościach kłopoty przemysłowa Czarnka. Chodzi o jego słowa dotyczące Ukrainy. Ale koniec mundial. Przed nami ostatni półfinał turnieju. Posłuchajcie.
15: 16 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Kolejna rosyjska prowokacja nad polskim morzem. Polska dyżurna para myśliwców przechwyciła parę rosyjskich Su-30, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. To druga dzień po dniu rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Mają rozmawiać o przyszłości przemysłowa Czarnka. Właśnie teraz przy Nowogrodzkiej rusza spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. W partii sytuacja jest napięta w związku z wypowiedziami Czarnka na temat Ukrainy i ich krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiSu przekonują jednak, że będzie to rutynowe spotkanie, a rzecznik partii Rafał Bochenek podkreśla, że Jarosław Kaczyński musiał w tej sprawie zabrać głos.
16: Z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera. My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
14: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ta sytuacja pokazuje jednak, że Przemysław Czarnek jest zależny od Jarosława Kaczyńskiego.
17: Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydatem na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego kandydata na poważnego kandydata na premiera, wczoraj upadł.
14: Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Na to Jarosław Kaczyński odpowiedział, że PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. Pracowali bez umów, nie mieli zezwoleń na pracę ani dokumentów pobytowych. Funkcjonariusze placówek Straży Granicznej w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w 3 podmiotach gospodarczych. Aż 57 z 92 cudzoziemców pracowało tam nielegalnie. Naruszenia stwierdzono po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców. Na mocy przepisów osoba odpowiedzialna za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 tysięcy zł. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
0: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
18: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam, żeby wszystko było ok, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
0: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
19: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
0: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
14: A to, że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo.
20: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Piłkarski hit pełen podtekstów. Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
21: To rewanż za mistrzostwa świata w 98 roku. Wtedy Argentyna grała z Anglią, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym przez Maradonę ręką.
14: Komentuje szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara. Mecz Anglia-Argentyna o 21, a w finale na rywala czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję. Wymagający turniej przed polskimi siatkarzami. W Chicago rozegrają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią dziś o 19. W tej chwili Polacy są na trzecim miejscu, więc blisko awansu do finału rozgrywek.
20: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
22: Nie wiem, jak jest w Austrii, ale wiem, jak jest w Polsce i jest nie najgorzej. To znaczy, że jest słońce i temperatury pozwalające spędzać czas na świeżym powietrzu.
14: Ale?
22: Ale miejscami może się pojawić deszcz, no i są też ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia, głównie na południu naszego kraju. Tam mogą się pojawić gwałtowne burze, więc trzeba uważać.
14: Tak, i ulewne deszcze na południu kraju, takie szybko...
22: Co szybko?
14: Przyszły i szybko sobie poszły.
22: Szybko przyszły, szybko poszły.
14: Tak jest.
22: Takie będą deszcze.
14: Będzie coraz cieplej w ogóle. W piątek już nawet 33 stopnie na zachodzie kraju, ale cały czas burzowo, więc bierzcie to pod uwagę, planując sobie wakacyjne, weekendowe wyjazdy, bo faktycznie wysokie temperatury mieszają nam się
22: ale
14: też z
22: burzami. Ale niedziela, zobacz, jaka ładna.
14: Niedziela już ładna.
22: Tak.
14: Ale w niedzielę się wyjeżdża.
22: Okej.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Ale niektórzy w niedzielę też jadą na wakacje.
14: To prawda i tym można pozazdrościć.
22: No tak, 6 minut po 15. Calvin Remy Explosion, proszę bardzo, można zrobić głośniej.

0: Alessandra w Vox FM, 18 minut po 16 na naszych radiowych zegarach. Przypominam, że jest akcja Vox FM robi lato i do zgarnięcia 2000 zł. Wystarczy tylko, że wejdziecie na voxfm.pl i tam się zgłosicie. No, chyba że macie naszą aplikację, do czego zachęcam, tam też można się zgłaszać.
1: Vox FM. Yes. It is not that funny. That's fine.

Suga Bebes przekonują, żeby nacisnąć ten przycisk. Pytanie, od czego ten przycisk dokładnie jest, ale coś mi się wydaje, że od tego, żeby grać w rytmie hitów. To też zdradzam, że grać będziemy i przycisk cały czas naciskamy. W tej godzinie jeszcze między innymi Modern Talking, Daddy Yankee, ale będzie też coś z polskiego podwórka. Roni Ferrari i Miły Pan. Zostańcie z nami.

0: to promocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

utwór idealny do tańcowania, a tańcować można, dlaczego by nie? W końcu mamy lipiec, mamy lato, temperatury dopisują, pogoda w wielu miejscach dopisuje, więc tańczyć trzeba. Roni Ferrari, Miły Pan i Przez Cały Wieczór, a za chwilę La Bouche i Sweet Dreams, ale spokojnie, spać jeszcze nie idziemy.

0: Sorry Papi, Topic i Becky G. Vox FM w rytmie hitów, 3 minuty dzielą nas od godziny 17, a 17 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości płynących z kraju i płynących ze świata. Po 17 cały czas będziemy dla was grać w rytmie hitów. Ina i Love, You Not Us, Plastic Funk, In The Middle, Shakira też się pojawi.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?

0: przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl.
0: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
12: Rosyjski samolot nad Bałtykiem to kolejny incydent w ciągu dwóch dni. Tematem zajął się nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach też zarzuty dla 29-latka. Groził, że zabije dzieci z przedszkoli. A na koniec jeszcze wyjątkowy pomnik, odkryty zarośnięty chwastami. Zapraszam.
13: Godzina 17. To czas wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Kurlewce, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co wiadomo.
14: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
12: Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
15: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
16: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
15: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
12: Liczymy na konstruktywne rozmowy. Jest odpowiedź zarządu Grupy Azoty na rozpoczęcie sporu zbiorowego przez związki zawodowe. W specjalnym oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów i podkreśla, że dialog ze stroną społeczną ma być prowadzony w bardziej przejrzystej formule. Zarząd analizuje wszystkie zgłoszone postulaty, jednocześnie kontynuując działania związane z odbudową sytuacji finansowej firmy.
17: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
12: Przekonuje Joanna Cendrowska z Biura Prasowego Grupy Azoty. Według władz grupy pierwsze rezultaty widać już w wynikach za 2025 rok oraz pierwszy kwartał tego roku. Spółka przypomina również o czerwcowej wypłacie nagrody specjalnej dla pracowników. Nowoczesna technika pomoże ratować zabytkowe obrazy i dokumenty. Niskociśnieniowy stół konserwatorski trafi do pracowni konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Urządzenie ma ułatwić i przyspieszyć pracę specjalistów, tłumaczy Tomasz Głowa, czy kierownik działu konserwacji.
18: Możemy stabilizować obrazy na płótnie, dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna, czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie, na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru.
12: Wartość całego projektu to około 76 tysięcy złotych. Przez 140 lat leżał zarośnięty chwastami w Szczecinku. Głaz okazał się być długo poszukiwanym pomnikiem. Uwaga przechodniów przykuł wyryty podpis autora, Ottona Kuglera. Po odwróceniu kamienia Piotr Wojtanek, dyrektor szczecinieckiego muzeum, odkrył jego tajemnicę.
19: Pomnik Pomorskiego Towarzystwa Leśnego pierwotnie znajdował się na brzegach jeziora Trzeciecko. Takie kamienie powstawały w różnych częściach Pomorza i w różnych miejscach. Chodziło o działalność na rzecz ochrony przyrody, o dbanie. Powstał w dawnym lesie klasztornym.
12: Dziś kamień został przewieziony na dziedziniec muzeum, gdzie można go podziwiać razem z innymi pamiątkami po dawnym Neunstettin.
13: Pamiątki, ważna rzecz. Na przykład z wakacji można sobie coś przywieźć. Magda na lodówkę. Kamień, jak ktoś lubi, to proszę bardzo. Tylko żeby później się nie okazało, że to jest jakiś właśnie eksponat, albo jakaś, wiesz, pamiątka z czasów historii.
12: Uważajcie, co zabieracie ze sobą z plaży.
13: Na przykład, jeżeli chodzi o pogodę. Dzisiaj ciepło i przyjemnie, chociaż na południu kraju mogą pojawić się opady deszczu i to obfite opady deszczu, a nawet burze. Coś jeszcze, Katarzyno?
12: Wiesz co, no faktycznie musimy dzisiaj uważać na upały, musimy uważać na burze i na gwałtowne opady deszczu. Tak będzie dzisiaj na południu kraju i tak będzie jutro na południu kraju. W piątek natomiast top się przeniesie na zachód i zagrzmi w centrum i na zachodzie. Będzie brzmiało,
13: jednak...
12: ale będzie bardzo ciepło.
13: No ja wiem, ale, no, ale te burze jednak, wiesz, no takie nie za sympatyczne, no. Ale to nic, jesteśmy my w Vox FM, gramy w rytmie hitów. 5 minut po 17 i jest fajnie.

klasyk, który rozgrzewa i zagrzewa do działania i do tańca. Również Akcent i Królowa Nocy w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Przypominamy dzisiaj kolejny mecz na Mundialu, kolejny półfinał. Argentyna-Anglia. Kto wygra? No pewnie ta lepsza drużyna. Ja mam swój typ, ale nie będę tego mówił głośno. Natomiast powiem tylko tyle. Fajnie byłoby zobaczyć finał Hiszpania-Anglia.

0: modelki, włodarski, lubię cię jak lato, czyli aktualny numer 4 naszej best listy, ale pamiętajcie, to wszystko się może zmienić, do piątku jest jeszcze trochę czasu, warto wejść, warto zagłosować, voxfm.pl, zakładka best lista, tam odsyłam i tam są plusy, tam są minusy, to wszystko pamiętajcie do waszej dyspozycji, a w piątek po godzinie 17 najświeższe notowanie i sprawdzimy, co wy żeście tam naklikali.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

A właśnie takie rytmy mogą grać w głośnikach wszystkich urlopowiczów. Enrique Iglesias w Vox FM w rytmie hitów gramy. Nie zatrzymujemy się. Kaskada i Utopia jeszcze w tej godzinie. Aaron Ciupa, Little Sisnora również się pojawią. A my powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 18, a ta wybije już punktualnie za uwaga, 15 minut.

0: Sabrina Carpenter i Espresso. Nie wiem, czy to jest odpowiednia pora na espresso, ale jeżeli ktoś na przykład ma na drugą zmianę, prawda, albo na nockę, no to takie espresso faktycznie może was doładować. Doładować też może muzyka. My cały czas gramy w rytmie hitów. Za chwilę godzina 18 i najświeższe wiadomości.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.

0: słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: Reklama.
8: NIK skontrolowała szpital południowy. Są wyniki, od nich zaczniemy wiadomości. Dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. To za chwilę, a na koniec wyjątkowe brzmienia w Krakowie. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
10: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
9: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
8: Zgierska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
11: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
8: Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozerkowa, której sąd wcześniej już odebrał trójkę dzieci. Dziecko przewiezione zostało do łódzkiego szpitala Matki Polki. Przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Coraz więcej prób cyberoszustw, jak się nie nabrać. Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa, wynika z najnowszego badania. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać?
12: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
8: Mówi Iwona Proszyńska, ekspertka NASK. Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 8080. Burze i ulewne deszcze mogą dziś mocno utrudnić jazdę w wielu regionach Polski. Gorsza pogoda to także większe ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drogach. Dlatego strażacy z Wielkopolski przypominają kierowcom, jak prawidłowo tworzyć korytarz życia.
13: Tak zawsze pokazujemy, czyli wystawiamy sobie prawą rączkę przed siebie, lewy pas zjeżdża na lewo, a prawe pasy, bo jeśli mamy ich więcej, zjeżdżają na prawo. I wtedy jest prawidłowy korytarz życia. I tutaj mówimy właśnie o drogach, które mają dwa pasy w jedną stronę bądź więcej.
8: Mówi Naomi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Dla kierowców to chwila, a dla służb cenne sekundy. Jedna z najmniejszych i najstarszych świątyń Krakowa, Kościół Świętego Idziego, z brzmi jazzowymi dźwiękami. Jazzowa muzyka spotka się z klimatem zabytkowego wnętrza. Będzie można usłyszeć improwizację utworów Feliksa Nowowiejskiego. Mówi Maciej Adamczak, artysta.
14: Będą wykonane w takim może trochę nietypowym składzie. Będzie to trąbka, kontrabas i fortepian. Myślę, że ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na niezwykłą akustykę tego kościoła. Jest to też duży kościół kameralny, więc atmosfera będzie bardzo dobra do odbioru tej muzyki.
8: W tym roku miasto obchodzi także 100-lecie pierwszego koncertu jazzowego w Krakowie. 29 stopni w Terespolu w tym momencie, tam jest najcieplej i niecałe 18 w Wieluniu, tam najchłodniej. Duża różnica dziś w kraju, ale najważniejsze są ostrzeżenia. Centrum kraju z ostrzeżeniami od synoptyków przed upałami i to drugiego stopnia, natomiast południe przed burzami i opadami deszczów. Uważajcie na siebie, niech was słońce nie zwiedzie. Jutro nieco cieplej, nawet do 29 stopni w centrum, ale na południu ponownie burze i deszcz.

0: Biedronka. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Reklama.

0: autopromocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2 plus 1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. To na początek kolejna runda rozmów w sprawie ochrony zdrowia. W wiadomościach też wyrok za atak nożem w wypożyczalni kładów. A na koniec jeszcze mundial. Przed nami ostatni półfinał turnieju. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Zdecydowało o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jest też ultimatum dla członków angażujących się w taką działalność.
10: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska.
9: Mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek, wskazując Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Wszyscy parlamentarzyści i eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości będą musieli zadeklarować, że nie są członkami takiej organizacji.
10: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, o których tutaj wspomniałem, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
9: Według naszych nieoficjalnych informacji Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, które ma odbyć się w Warszawie 31 lipca. Z kolei Jacek Sasin poinformował we wpisie na portalu X o zakończeniu działalności utworzonego przez siebie stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Jutro kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w Warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Odbędzie się kolejna runda rozmów, które będą kontynuacją spotkań z końca czerwca i początku lipca. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reform systemu, a nie, jak podkreślają, kolejne doraźne działania. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
11: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
12: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
11: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
9: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. 7 miesięcy bezwzględnego więzienia to wyrok za atak nożem w wypożyczalni kładów w Poroninie za stycznia 2025 roku. Napaść była efektem wojny górali z firmami organizującymi wyprawę na kładach i skuterach śnieżnych, które odbywały się po prywatnych terenach. Skazany został właściciel firmy, który zaatakował jednego z mieszkańców nożem i groził mu. Tomasz Gut, który został zaatakowany, a w procesie występował jako oskarżyciel posiłkowy, z wyroku jest zadowolony. Zaznaczył jednak, że najważniejsze dla niego jest to, by skończyło się rozjeżdżanie terenu przez kłady. Poza karą więzienia skazany Stanisław G. ma zapłacić 11 tysięcy złotych nawiązki na rzecz poszkodowanego. Ten, kto wygra, powalczy o złoto mistrzostw świata. Dziś drugi półfinał piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kto ma większe szanse na zwycięstwo?
13: Według bukmacherów faworytem, choć nieznacznym, jest Anglia. Niewykluczone, że będziemy świadkami wyrównanego meczu. Obie drużyny na tym mundialu jeszcze nie przegrały. Dlatego szef sportu w Super Expressie, Przemysław Ofiara, spodziewa się dobrego spotkania.
14: Jestem przekonany, zapadnie w pamięć kibicom na lata.
13: Tak jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych pojedynków Anglii z Argentyną. Wystarczy przypomnieć rękę Boga Maradony i jego rajd z mundialu w 86. czy czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 98 roku i rewanż Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się do odpadnięcia Argentyny z turnieju 4 lata później.
9: Początek dzisiejszego meczu o 21:00.
0: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: O mundialu padło już słów parę, więc teraz przenosimy się na inne boisko. Właśnie w tym momencie rozpoczynają się ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Polska reprezentacja siatkarzy zmierzy się z Bułgarią. Mecz właśnie startuje, a przed biało-czerwonym jeszcze spotkania z Brazylią, Francją i USA. Robert Lewandowski, zaprezentowany w barwach w Chicago Fire, Polak wziął udział w pierwszym treningu nowej drużyny. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy. Szansa na debiut lewego jest już w nocy, z czwartku na piątek.
15: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
9: Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
0: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
9: Jeśli chodzi o temperaturę, to w tym momencie najcieplej jest w Kozienicach i Terespolu, 29 stopni. Taka pogoda utrzyma się do jutra. Jutro również bardzo ciepło, nawet upalnie. Są ostrzeżenia od synoptyków, więc uważajcie na siebie. I to nie tylko ze względu na upały, ale również ze względu na burze i ulewne deszcze. One jutro głównie na południu kraju, ale już w piątek także w zachodzie kraju, więc uważajmy, będzie grzmiało.
3: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Bestlista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam.

0: Miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Reklama.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest imieza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM robi lato.
0: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Jest

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox
1: FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Poznaniu.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: dla was DJ Harris.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Lato 2010 roku we Wrocławiu z pozoru nie wyróżniało się niczym szczególnym. Było gorąco i słonecznie. W najcieplejszych dniach temperatura sięgała 30 stopni. To skłaniało do długich spacerów, zwłaszcza nad Odrą. Również okoliczne lasy i łąki coraz częściej wypełniały się ludźmi. Także tymi, którzy pojawiali się tam z zupełnie innymi intencjami. Czerwiec postawił wrocławskich policjantów na równe nogi. Z miasta zaczęły spływać niepokojące informacje. Do mundurowych zgłaszały się kobiety, które mówiły o grasującym w okolicy gwałcicielu. Z każdym dniem przybywało notatek i dramatycznych próśb o zatrzymanie mężczyzny. To, co zaniepokoiło mundurowych, to powtarzający się schemat. Kobiety atakowane były w ustronnych miejscach, właściwie o każdej porze dnia. Gwałciciel chował się w zaroślach, za drzewami lub w wysokiej trawie.

0: sprawie. Zaskakiwał ofiary w najmniej spodziewanych momentach, gdy pogrążone we własnych myślach wybierały się na spacery z psami czy po to, by pobiegać. Atakowane kobiety były w różnym wieku, zarówno po 40, jak i nastolatki. Zupełnie tak, jakby liczyło się tylko to, by w danym momencie wyładować się seksualnie. Była kobieta, był więc atak. Zachodził ją od tyłu, zarzucał ramię na szyję i zaciągał w odosobnione miejsce. Tam zmuszał do częściowego rozebrania się, wymachując nożem. Było jeszcze coś, co wyróżniało tego gwałciciela na tle innych przestępców seksualnych. Po atakach kazał ofiarom liczyć do 100 lub 200. Kobiety zawsze miały zakryte oczy, by nie miały szansy na przyjrzenie się napastnikowi. Miał przy sobie plecak z różnymi przedmiotami. Był w nim zeszyt, w którym spisywał dane ofiar. Robił to po wcześniejszym zabraniu im dowodów osobistych. Interesowały go ich imiona, nazwiska, a także wiek. Zastraszał kobiety, mówiąc im, że jeśli komukolwiek powiedzą o tym, co je spotkało, on je później odnajdzie. Z niektórymi ofiarami mężczyzna próbował rozmawiać, ale to, co było niezmienne, to groźby. Do niektórych mówił podczas gwałtu wprost:
1: jeśli mi się nie spodoba, to cię zabiję.
0: Napastnikowi zależało na całkowitym zdominowaniu ofiar. Miały się go bać i posłusznie wykonywać każde polecenie. Krępował im ręce fragmentami podartych koszulek, smyczami czy sznurkami. Wszystkim tym, co akurat miał pod ręką. Sam na dłoniach zawsze miał rękawiczki. Jednorazowe, lateksowe. Jeśli ofiara miała przy sobie telefon komórkowy, zabierał go i niszczył. Często też rozrzucał rzeczy osobiste kobiet, by później skupiały się na odnalezieniu ich, a nie na spoglądaniu, w którą stronę uciekł napastnik. Górował nad nimi i doskonale o tym wiedział. Mundurowi musieli działać. Utworzona została specjalna grupa, w której skład wchodziło 3 wrocławskich funkcjonariuszy. Współpracowali z prokuraturą, która również widziała powtarzający się schemat. Zaczęto analizować wszystkie dotychczasowe sprawy dotyczące przestępstw seksualnych, w tym te, które wydarzyły się w przeszłości, w nadziei, że w którejś z nich pojawił się gwałciciel atakujący również w 2010 roku. W ten sposób śledczy doszli do wniosku, że mężczyzna polował na kobiety od dobrych kilku lat. W zgłoszeniach, które trafiały do mundurowych w całym mieście, przewijały się te same szczegóły. Atak w ustronnym miejscu, najczęściej w pobliżu rzeki lub torów kolejowych, podduszanie, zastraszanie, a na głowie sprawcy czapka z daszkiem, do tego grożenie nożem i zasłanianie twarzy. Opisy dotyczące wyglądu gwałciciela znacznie się od siebie różniły. Dla jednych ofiar był on niezbyt wysokim mężczyzną, dla innych miał dosyć masywną budowę. Przygotowywane portrety pamięciowe niewiele miały ze sobą wspólnego. Mogło wynikać to z tego, że jednak ofiary miały zasłonięte oczy i przez materiał, nawet jeśli prześwitywał, nie były w stanie dokładnie przyjrzeć się napastnikowi. Część z nich widziała mężczyznę tuż przed atakiem, gdy wyłonił się z zarośli i pewnym krokiem podszedł do ofiary. Ale pojawienie się gwałciciela, a samą napaść, dzieliły zaledwie sekundy. To za mało, by dokładnie zapamiętać czyjś wygląd. Wciąż brakowało punktu zaczepienia, który pomógłby w rozwiązaniu tej sprawy i w zatrzymaniu niezwykle groźnego człowieka. Analizowane zgłoszenia nie zdradziły szczegółów, które pozwoliłyby na ustalenie tożsamości sprawcy. A ten, nie mając pojęcia, że policja intensywnie pracuje nad jego schwytaniem, atakował kolejne kobiety. W samym czerwcu 2010 roku zgłosiły się co najmniej 4 kolejne ofiary. Opis każdej z tych spraw idealnie pasował do działalności poszukiwanego zwyrodnialca. Grupa zajmująca się ściganiem gwałciciela poprosiła wszystkie komisariaty w mieście o przesyłanie wszelkich informacji dotyczących ataków seksualnych na kobiety. Z tych zgłoszeń śledczy wyciągali te, które pasowały do przestępstw popełnianych przez ściganego mężczyznę w czapce z daszkiem. Liczył się każdy szczegół, każdy najmniejszy dowód. Choć w niektórych miejscach znajdowano chociażby fragmenty ubrań lub ślady biologiczne, śledztwo nadal stało w miejscu. Policjantom udało się jednak dotrzeć do kilku kobiet, które przed 2010 rokiem również zostały zgwałcone. Ich relacje pasowały do tych napływających na bieżąco do komisariatów. Niektóre ofiary chętnie rozmawiały ze śledczymi, dzieliły się informacjami, a także tym, co zapamiętały. Ale były i takie, dla których wspomnienie o tym, co się wydarzyło, było zbyt bolesne. Pojawiały się łzy, omdlenia i chęć wymazania z pamięci tych koszmarnych ataków. Mundurowi patrolowali wszystkie miejsca, w których mógł atakować poszukiwany sprawca. Wysyłano nawet policjantkę w przebraniu, by spróbować wywabić gwałciciela z ukrycia. Jednocześnie wszystkie te działania prowadzone były w tajemnicy przed mieszkańcami Wrocławia. W obawie przed wybuchem paniki funkcjonariusze nie chcieli informować o trwającej serii gwałtów. Tym samym udało im się również sprawić, by w nieświadomości pozostawał sam sprawca. Nie miał pojęcia, że spora część Wrocławia była pod ścisłą obserwacją. Ale takie działanie miało swoją drugą, znacznie gorszą stronę. Bo mieszkanki miasta, nie wiedząc o grasującym gwałcicielu, nie miały szansy na to, by odpowiednio reagować i na przykład unikać konkretnych lokalizacji. Każdego dnia, wychodząc na spacer po okolicy, były narażone na niebezpieczeństwo. Remigiusz Korejwo, jeden z policjantów pracujących nad sprawą, po latach w rozmowie z portalem Tu Wrocław tak to tłumaczył.
2: Wszystko ma dwa końce. Muszą zgadzać się cyferki, chodzi o statystyki. Policji nie jest na rękę informowanie mediów, że jest ktoś, kto gwałci. A tym bardziej, że to może być seryjny gwałciciel. Dla nas, policjantów, którzy działali przy sprawie, też się to wydało bardzo dziwne. Typowaliśmy coraz więcej zdarzeń pasujących do naszego, jeszcze wtedy nieuchwytnego seryjnego gwałciciela. I niestety policjanci, którzy pracują w terenie, ci tropiciele potwierdzą, że nie bierze się pod uwagę hipotez i nie przekazuje się ich wyżej. Nie upublicznia się ich, bo to może wywołać strach w społeczeństwie. A przełożeni, ci, którzy w policyjnej hierarchii są najwyżej, panicznie boją się słowa seryjne. Nas też zdziwiło to, że w mediach nie było żadnej wzmianki o żadnych gwałtach przez X lat. Na początkowym etapie śledztwa nie mogliśmy też sami poinformować o tym mediów. Takie polecenie może wydać tylko prokurator albo ktoś na górze w policji.
0: Śledczy nie mieli wątpliwości, że sprawca doskonale znał topografię miasta. Wiedział, gdzie i jak się poruszać, by nie zarejestrowały go kamery monitoringu. Śledczy powtarzali, że przypominał ducha, a ducha ciężko jest złapać. Po każdym zgłoszonym gwałcie policjanci skrupulatnie przeszukiwali wskazane przez ofiary miejsca. Zdarzało się, że natykali się na przedmioty, które mogły nosić ślady DNA. Były to rozerwane bluzki, bielizna czy inne fragmenty odzieży. Należały do skrzywdzonych ofiar, ale dotykał ich również sprawca. Na jednej ze skarpet udało się odnaleźć ślad biologiczny. Na porównanie go z potencjalnym sprawcą policjanci czekali do września 2010 roku.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Zbrodnia łowca ofiara.
1: Jedna z mieszkanek Wrocławia o poranku wybrała się na spacer z psem. Były to okolice ulicy Klasztornej, gdzie tuż obok znajduje się park. W pewnym momencie kobieta usłyszała za sobą szybki i zdecydowany chód. Gdy się odwróciła, zobaczyła mężczyznę, który w jednej dłoni trzymał nóż. Na głowie miał czapkę z daszkiem w kolorze malinowym. Twarz miał zasłoniętą, przez co kobieta nie mogła mu się dokładnie przyjrzeć. Zanim zdążyła w jakikolwiek sposób zareagować, usłyszała pytanie.
2: Ile masz lat?
1: Zaskoczona kobieta odparła, że 60. I wtedy kolejny szok. Zamaskowany napastnik po prostu odszedł. Zniknął wśród drzew, z których chwilę wcześniej się wyłonił. Nie przydusił, nie powalił na ziemię, nie zgwałcił i nie kazał odliczać do 100. Po prostu odszedł. Ale kobieta nie zamierzała tak tego zostawiać. Już chwilę później rozmawiała z policją i przekazała wszystkie potrzebne informacje. Dzięki jej czujności i rozsądkowi gwałciciel niedługo potem został zatrzymany. Gdy kobieta zgłosiła sprawę mundurowym, na miejsce przyjechał patrol, który był w pobliżu. Niedoszła ofiara wsiadła do radiowozu, który zaczął okrążać okolice. W pewnym momencie kobieta powiedziała, że widzi napastnika. Był to ten sam mężczyzna w malinowej czapce, którego spotkała w trakcie spaceru. Natychmiast został zatrzymany. Podejrzewany trafił na komisariat na Krzykach. Ściągnięto tam funkcjonariuszy wchodzących w skład specjalnej grupy ścigającej seryjnego gwałciciela. Wygląd zatrzymanego był sporym zaskoczeniem, bo sprawiał wrażenie zupełnie niepozornego. Często się uśmiechał, a jego twarz, choć pokryta bliznami, miała raczej łagodny wyraz. W kontrze do tych fizycznych cech stała jednak postawa mężczyzny. Od razu zapowiedział policjantom, że nie zamierza z nimi rozmawiać. Miał przy sobie plecak, który natychmiast został przeszukany. W środku odnaleziono m.in. mapę Wrocławia, prezerwatywy, a także pornograficzne gazetki. Choć było jeszcze przed przesłuchaniem i porównaniem materiału DNA, policjanci nie mieli żadnych wątpliwości. Zatrzymali właściwego człowieka. Był nim Andrzej Eś. Z Andrzejem Eś po raz pierwszy rozmawiałam kilka miesięcy temu przed nagraniem tego reportażu. To ja się z nim skontaktowałam, bo chciałam usłyszeć od niego samego, kim jest i dlaczego w tak okrutny sposób krzywdził inne kobiety. W chwili zatrzymania Andrzej Eś miał 34 lata. Mieszkał z rodzicami, nie miał własnego pokoju ani nawet łóżka. Spał na materacu, który znajdował się przy ławie, w jednym pomieszczeniu ze swoją matką. W rozmowie ze mną mężczyzna zapewnia, że jego życie od początku kształtowały dwa czynniki – bieda i alkohol.
3: Proszę Panią, ja byłem świadkiem kiedyś przemocy domowej. Byłem ofiarą przemocy domowej. Był alkohol w domu i byłem świadkiem, jak mój tatuś gwałcił mamę. I ja do tego się patrzyłem. Byłem świadkiem, przychodzili różni ludzie. Poza tym ja pochodzę z sąsiada, które można określić jako slumsy. No wówczas to były ten, bo teraz się trochę to towarzystwo rozjechało, ale nie miałem innego towarzystwa niż byli kryminaliści, recydywiści, głównie za komuny siedzący, którzy wbijali mi różne rzeczy. W niektórych przypadkach dobrze, w niektórych źle. Do głowy. Także ten, miałem do czynienia praktycznie z wszystkimi kategoriami przestępstw, które wówczas były dostępne, z wyjątkiem pedofilii, bo tych tam wszyscy kasują. Powiem Pani tak, doszedłem jeszcze, miałem 17 lat, że albo zostanę zawodowym żołnierzem, albo bandytą. Do wojska mnie nie chcieli, na urlop mnie wykluczył, więc kim zostałem?
4: Bandytą.
3: No, proste.
1: Pierwsze sygnały o tym, że Andrzej może wejść na przestępczą ścieżkę, pojawiły się już w szkole. Jak sam mówi, szybko zaczął przejawiać agresywne zachowania.
3: Powiem pani tak, pobiłem rekord wszystkich chłopaków z podwórka, wybiłem wszystkie syny u mnie w szkole. W szkole ja bardzo miałem wysoką agresję. To wyniosłem z domu, bardzo wysoką agresję, która stopniowo była wtedy. Jeśli wyczułem, że miałem jakąś przewagę nad kimś, to miał lipę. I to coś ciekawe, oni się mnie tak bali bardzo, ale ja w zasadzie nikogo nie dałem. Pokazówkę, którą wykonywałem, wtedy jeszcze nie rozumiałem, to ja to rozumiem, że to jest taki podjazd psychologiczny, powodowała, że się po prostu panicznie mnie bali.
1: To, o czym mówił Andrzej Eś, znajduje potwierdzenie właśnie w jego mieszkaniu. Zaniedbanym, wypełnionym różnymi przedmiotami, które ciężko było wyminąć. Ale wśród tych wszystkich na pozór zbędnych rzeczy, które z tego lokum zrobiło prawdziwą graciarnię, wyłonił się obraz, który zszokował nawet doświadczonych policjantów. Po tym, jak Andrzej został zatrzymany, funkcjonariusze zdecydowali się na przeszukanie wspomnianego mieszkania i znaleźli tam notatnik, w którym odkryli wstrząsające zapiski. Były tam precyzyjnie przygotowane tabelki, każda oznaczała co innego. Mężczyzna zapisywał tam daty, imiona, miejsca, szczegóły dotyczące kobiecych ciał, a także wiek. Obok rysował ludziki, które ukazane były w konkretnych pozach seksualnych. Policjanci zaczęli liczyć. 1, 2, 3, 4, 30, 50, 70, 96. Tyle imion, dat i miejsc znalazło się w ujawnionych notatkach. Czy to możliwe, że był to zapis gwałtów, których dokonał Andrzej Eś? Jeśli tak, oznaczałoby, że miał na sumieniu aż 96 kobiet. On sam twierdzi, że te wszystkie notatki były jedynie zapisem jego fantazji.
3: Nie ma żadnego notesu, policja, to jest fikcja, to jest bzdura. Oni złapali, owszem, ale ja lubowałem się pornografii. Byłem uzależniony od filmów pornograficznych i je opisywałem, a nie przestępstwa. Nie prowadzę takich dzienników, mam, jeśli coś wywijam, a pamiętam, mam to w głowie. I to bardzo dokładnie.
1: Wśród tych wszystkich tabeli i rysunków było coś jeszcze. Na niektórych stronach pojawiło się coś, co nazwano zarządzeniem. W dosyć chaotycznie sformułowanych wpisach wyłaniał się obraz czegoś, co wyglądało na zbiór zasad, którymi miał się kierować mężczyzna.
2: Bóg zwalnia mnie z grzechu gwałtu na kobiecie. W czasie pokoju mogę gwałcić kobiety, ale w czasie wojny mogę gwałcić i zabijać.
1: Według Andrzeja Eś, choć te słowa faktycznie znalazły się w jednym z jego zeszytów, nie były one odzwierciedleniem jego własnych myśli, a jedynie cytatem, który wcześniej przeczytał i postanowił zanotować. Podczas przesłuchania Andrzej Eś początkowo do niczego się nie przyznawał. Był zresztą przekonany, że policjanci nic na niego nie mają i wkrótce wyjdzie na wolność. Mundurowi musieli do niego w jakiś sposób dotrzeć, sprawić, by zechciał z nimi rozmawiać. Stworzyli więc atmosferę niemal przyjacielską. Mówili do niego na ty, zapewniali, że nikt wcześniej nie zgwałcił tyle kobiet, co on. Chcieli, by poczuł się przez chwilę dumny z tego, co robił, by zaczął się chwalić, otwierać i opowiedzieć o wszystkich atakach.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Ta taktyka okazała się skuteczna, bo wreszcie Andrzej Eś przyznał się do napaści na kobiety. Podczas zorganizowanych wizji lokalnych dodatkowo pokazał, w jaki sposób polował na ofiary. Obezwładniał je, a następnie wykorzystywał seksualnie. Demonstrował to na podstawionym manekinie. Jego zeznania, których jest naprawdę sporo, znajdują się w pokaźnych aktach sądowych zgromadzonych we Wrocławiu. Zapoznałam się z nimi, ale ich treści opinia publiczna nigdy nie pozna, bo sąd nie zgodził się na ich opublikowanie. Podobnie zresztą jak zeznań ofiar czy świadków. Wszystko dlatego, że proces gwałciciela odbywał się za zamkniętymi drzwiami. To po to, by chronić skrzywdzone kobiety. W rozmowie ze mną Andrzej Eś mówi wprost: gwałciłam kobiety, ale nie tyle, ile twierdzi policja.
2: Skrzywdził pan kobiety?
3: Tak.
2: Gwałcił pan?
3: Tak.
2: Jest pan w stanie na dzisiaj powiedzieć, w 2026 roku, ile było ofiar?
3: Powiedzieć pani szczerze?
2: Tak.
3: Nie pamiętam.
2: Ale mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu?
3: Nie wiem, z 20-30 więcej nie było i to nie wszystko były przestępstwa seksualne.
1: Według prokuratury Andrzej Eś doskonale przygotowywał się do wszystkich ataków. Wcześniej analizował teren, obserwował ofiary, nosił ze sobą strój na zmianę, a ten, który miał na sobie w chwili ataku, palił. On sam twierdzi, że nigdy nie wrzucał do ognia własnych ubrań, ale przyznał, że była jedna rzecz, która sprawiała, że nie gwałcił ofiary.
3: Przemoc była minimalizowana, kończyło się tylko na groźbach. Ofiara, jeśli się postawiła, to ja puszczałem.
2: A dlaczego? Bał się pan, czy o co chodziło?
3: Jeśli ma pani w ręku niebezpieczny przedmiot i wie pan, jakie są konsekwencje, jeśli coś się stanie, to pani też by odpuściła. Mimo wszystko ja jestem osobą świadomą, wolałem odpuścić niż mieć większe problemy niż miałem.
1: W rozmowie ze mną Andrzej Eś przyznał się do opracowania mapy Wrocławia, która pomagała mu w kolejnych atakach. W przypadku jednego z gwałtów, jak mówi, policja była bliska schwytania go i to niemal na gorącym uczynku.
3: Skonstruowałem faktycznie mapę, ale ona nie miała zaznaczonych miejsc ataku. Ta mapa służyła do punktów ucieczek i miejsc zaznaczonych, skąd mogła nadciągnąć policja. Ściągnąłem 16-latkę, zrobiłem 3-minutówkę. Przestępstwo już jest zakwalifikowane, puściłem ją, zawinąłem się. I na blokach podjechał do mnie radiowóz, bus. Dwóch liderzy w środku, ciemno, tacy jest oświetlony, on stoi może 10 metrów od mnie. Opatrzyli się, coś do siebie pogadali, mówię, mieli mnie jak na tacy, nie byłbym w stanie uciec, odjechali. Bo szedłem normalnie, zachowywałem się normalnie, na co zasadzie na mnie ten, nie uciekałem, nie biegłem, nic nie robiłem, więc potraktowali mnie. Nie, jak sprawdzę.
2: Czym jest ta 3-minutówka, o której pan mówi?
3: 3-minutówka to jest rozebranie klientki, wejście w nią i wyjście.
1: Andrzej Eś zapewnia również, że nigdy nie podduszał swoich ofiar, choć takie informacje przekazała później policja. Według niego skupiał się na zastraszaniu. To właśnie lękiem chciał zdominować kobietę. Po zatrzymaniu Andrzeja Eś policja zgromadziła całkiem pokaźny materiał dowodowy, który posłużył do przygotowania aktu oskarżenia. I choć sam mężczyzna przekonuje dziś, że żadna z ofiar nie rozpoznała go na okazaniu, z informacji medialnych, które przekazali pracujący nad sprawą policjanci, wynika coś zupełnie odwrotnego. Według funkcjonariuszy to właśnie Andrzej Eś został wskazany przez część kobiet, które rozpoznały go głównie po głosie. Po przygotowaniu aktu oskarżenia i postawieniu zarzutów, Andrzej Eś stanął przed sądem. Przy okazji wyszło na jaw, że pierwszego ataku seksualnego dopuścił się już w 1995 roku. Miał wówczas niecałe 20 lat. Był też wielokrotnie zatrzymywany za inne przestępstwa. Bez względu jednak na to, ilu gwałtów się dopuścił, groziło mu maksymalnie 15 lat więzienia. Nawet jeśli prokuratura wykazałaby, że skrzywdził seksualnie blisko 100 kobiet, również trafiłby za kratki na wspomniane 15 lat. Bo taka była możliwie najwyższa kara za gwałt. I tak jak wspomniałam, proces Andrzeja Eś został utajniony i toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na próżno dziś w mediach szukać nieocenzurowanych zdjęć mężczyzny czy jakichkolwiek materiałów z rozpraw. Pozostaną one tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Andrzej Eś chciał bronić się sam. Choć proces objęty był tajemnicą, to sam wyrok już nie. Andrzej Eś został ostatecznie uznany za winnego dokonania blisko 20 gwałtów i usiłowań i skazano go właśnie na 15 lat więzienia. Gdy rozmawiałam z nim po raz pierwszy, przyznał, że zasłużył na karę i nigdy nie podważał samego wyroku. Nie uważa jednak samego siebie za najgorszego seryjnego gwałciciela w historii Polski. Jego zdaniem są w kraju znacznie gorsze osoby od niego. Ten wyrok nie zamknął jednak historii Andrzeja Eś. W 2025 roku mężczyzna zakończył odbywanie wyroku, a sąd w Bydgoszczy uznał, że mimo to nie będzie mógł wyjść na wolność. Trafił za to do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. W komunikacie sądu czytamy:
4: Sąd Okręgowy, pierwszy Wydział Cywilny, wydał postanowienie, w którym uznał uczestnika za osobę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu ustawy z 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia oraz wolności seksualnej innych osób i orzekł umieszczenie uczestnika w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Socjalnym. Sąd również zarządził pobranie od uczestnika wymazu ze śluzówki policzków w celu przeprowadzenia analizy DNA, odcisków linii papilarnych, wykonanie zdjęć, szkiców i opisów wizerunku uczestnika oraz umieszczenie wyników analizy DNA, odcisków linii papilarnych, zdjęć, szkiców i opisów wizerunku uczestnika w bazach i zbiorach danych, o których mowa w ustawie z 6 kwietnia 1990 roku o policji.
1: Decyzję bydgoskiego sądu w tej sprawie podtrzymał również Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Zdaniem samego zainteresowanego, umieszczenie go w tak zwanym ośrodku dla bestii jest decyzją niesprawiedliwą i krzywdzącą. Zamierza zresztą ją zaskarżyć do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Póki co jednak, najbliższe miesiące, a może i lata, spędzi właśnie w tym ośrodku. A tam, podobnie jak inni pacjenci, przechodzi terapię. Jak twierdzi, to właśnie dzięki niej zaczął rozumieć, jak ogromną krzywdę wyrządził swoim ofiarom. Wcześniej, jak mówi, postrzegał kobiety przedmiotowo, bo wychował się na pornografii.
3: Jeśli pacjent w czasie terapii nie zrozumie, co zrobił, to taka terapia nie ma żadnego sensu. Szkoda, to mi było dopiero po latach. Jak przekierowałem tą empatyczną postrzeganie uczuć i tak dalej osób, czyli prokuratorów sądów i tak dalej, żeby się bronić na ofiary. I proszę mi wierzyć, było bardzo trudno. Nadal jest.
1: Andrzej Eś mówi dziś, że jeśli kiedykolwiek wyjdzie z Gostynina, to wyjedzie z kraju. I chciałby stworzyć normalny związek z kobietą, bo już w przeszłości był w takiej relacji. Według policjanta, który był w grupie ścigającej wrocławskiego gwałciciela, jakakolwiek resocjalizacja w tym przypadku jest mało prawdopodobna. Żużu, bo taki ma pseudonim funkcjonariusz, w rozmowie z portalem Onet.pl mówił:
5: Wszyscy wiemy, jaki to jest zawodnik. Nie wierzę w jego przemianę. Jeśli wyjdzie na wolność, znów to zrobi. Znów będzie gwałcił. To było całe jego życie. On tego nie odpuści. Ale najpierw będzie się musiał dobrze przygotować do powrotu, bo podczas jego odsiadki Wrocław się zmienił i miejsca, w których atakował, wyglądają inaczej.
1: Zresztą jeszcze przed decyzją sądu w sprawie umieszczenia Andrzeja Eś w Gostyninie pojawiła się w mediach informacja, że mężczyzna miał grozić jednej z policjantek. Według tych doniesień Powiedział, że jak wyjdzie, to ją zgwałci. Będzie następna. Miał również dodać, że po opuszczeniu więzienia nie będzie już tylko gwałcił, ale również zabijał. On sam twierdzi, że nigdy czegoś takiego nie powiedział, a media wielokrotnie fałszowały informacje dotyczące jego zbrodni, odpowiednio je koloryzując. Na przykład wtedy, gdy podawały, że w swoich działaniach inspirował się filmami kryminalnymi. Jak mówi, była to bzdura, bo filmy kryminalne nigdy nie były w sferze jego zainteresowań. Andrzej Eś zapewnia, że dziś nie stanowi już żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. Gdy zapytałam go, czy powinnam się obawiać o swoje bezpieczeństwo, gdybyśmy usiedli w ośrodku w Gostyninie przy jednym stole, odparł, że nie. Ale tych zapewnień nie podzielił sąd, który uznał, że mężczyzna nie może wrócić do społeczeństwa. Przynajmniej na razie. Takiej weryfikacji Andrzej Eś będzie poddawany co pół roku, bo decyzję o umieszczeniu w ośrodku dla bestii nie określa terminu wyjścia na wolność. Jeden ze scenariuszy zakłada, że wrocławski gwałciciel już nigdy nie opuści Gostynina. Choć on sam mówi mi wprost, nie jestem sadystą, zdaniem biegłych, którzy go badali, mężczyzna przejawia raptofilię, czyli jest w stanie osiągnąć satysfakcję seksualną tylko wtedy, gdy stosuje przemoc lub gwałt. Jakiś czas temu na platformie Netflix ukazał się serial dokumentalny Będziesz Następna, właśnie o sprawie Andrzeja Eś. On sam twierdzi, że choć nie oglądał tej produkcji, to nie wyklucza pozwania jej autorów.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Zdecydowało o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jest też ultimatum dla członków angażujących się w taką działalność.
1: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska.
0: Mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek, wskazując stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Wszyscy parlamentarzyści i eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości będą musieli zadeklarować, że nie są członkami takiej organizacji.
1: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, o których tutaj wspomniałem, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
0: Według naszych nieoficjalnych informacji Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, które ma odbyć się w Warszawie 31 lipca. Z kolei Jacek Sasin poinformował we wpisie na portalu X o zakończeniu działalności utworzonego przez siebie stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. Ta afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości i zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację. Przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo?
4: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu

0: i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkola. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
2: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z 3 przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
3: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
2: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
1: Relacjonował nasz reporter Dominik Rutkowski. A teraz wracamy do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Marek Balawajder. Gościem był Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta.
4: Panie ministrze, Jarosław Kaczyński odciął się od słów Przemysława Czarnka o blokowaniu pieniędzy na uzbrojenie Ukrainy. Prezydent uważa, że Czarnek przekroczył granicę?
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, prezydent Karol Nawrocki nigdy nie mówił o tym, by zaprzestać pomocy Ukrainie. Zatem Ukrainie należy pomagać
4: Rosyjską. Przekroczył granicę, panie ministrze?
5: Na pewno trzeba Ukrainie pomagać. Na pewno. I to jest stanowisko pana prezydenta, który wyrażał wielokrotnie także w momencie, kiedy odbierał order Orła Białego panu prezydentowi Zelenskiemu. No więc ostatni raz, panie redaktorze, odpowiadam. Ukrainie należy pomagać.
4: Donald Tusk napisał, że lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogłaby sobie wymarzyć. Tym razem premier Tusk przesadził?
5: Premier Tusk zawsze wyciąga z kapelusza Federację Rosyjską i straszy Federacją Rosyjską wtedy, kiedy spadają mu sondaże, wtedy, kiedy są jakieś kłopoty w Koalicji Obywatelskiej. A może przypomnijmy, co robił Donald Tusk, kiedy dogadywał się na transfer tego gazu?
4: Oczywiście, że przesadził. CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. Prezydent widzi w tym rozliczanie wydawanych pieniędzy, bo znacie się zresztą dobrze. Czy to już jest używanie służb przeciwko ludziom związanym z PiS-em?
5: No to jest próba przykrycia afery w Szpitalu Południowym przede wszystkim i tych afer, które wychodzą, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Sprawa sprzed 9 lat, prowadzone postępowanie zakończone w 2020
4: roku. Sławomir Patyra czeka na wyznaczenie terminu ślubowania sędzia. Panie ministrze, czy prezydent go zaprzysięgnie?
5: Faktycznie
4: nie?
5: Super ekspres, panie redaktorze. Super ekspres.
4: I Radio Vox FM.
5: I Radio Vox FM, tak jest.
4: Zaprzysięgnie czy nie?
5: Mamy czas na to. Nie ma konstytucyjnego terminu na zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Żadna ustawa też nie określa terminu. Pan prezydent podejmie decyzję, kiedy zaprosić pana sędziego Patyrę.
1: Dalszą część porannej rozmowy można śledzić na voxfm.pl. Skandaliczne banery w poznańskich Owińskach. Policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy w nocy wywiesili hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej.
6: Na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
1: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Kolejne banery, choć już bez nielegalnych treści, pojawiły się przy ulicy Bydgoskiej oraz na skrzyżowaniu poznańskiej i kolejowej. Mundurowi namierzyli 2 Polaków w wieku 29 i 49 lat.
6: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
1: Grozi im do 3 lat więzienia. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
7: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest 2-osobowy, to 2 kamizelki.
8: Mamy na sobie taką kamizelkę.
7: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
8: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
7: No to taka specjalnie tutaj dla państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
1: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Ich zakup przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na narastającą agresję wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w atakach nożem zginęli lekarz ze szpitala w Krakowie i ratownik medyczny podczas udzielania pomocy w Siedlcach. Miasto wspiera Dominika Hołuja, nastolatka, który w wypadku kolejowym stracił obie nogi i dłoń. Radom przekazał ponad 40 tysięcy złotych na usunięcie barier architektonicznych w szkole nastolatka. Chłopak we wrześniu ma wrócić do szkoły pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Dzięki zmianom szkoła zostanie dostosowana do potrzeb Dominika, tłumaczy Katarzyna Kalinowska, wiceprezydentka Radomia.
9: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
1: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był Grzegorz Mnich.
10: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
11: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
10: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
12: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
10: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
1: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo. Jedna z najmniejszych i najstarszych świątyń Krakowa, kościół świętego Idziego, rozbrzmi jazzowymi dźwiękami. Miejsce wypełnione ciszą podczas sobotniej nocy jazzu stanie się przestrzenią, gdzie dźwięki muzyki spotkają się z klimatem zabytkowego wnętrza. Będzie można usłyszeć improwizację utworów Feliksa Nowowiejskiego, mówi Maciej Adamczak, artysta.
13: Będą wykonane w takim może trochę nietypowym składzie. Będzie to trąbka, kontrabas i fortepian. Myślę, że ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na niezwykłą akustykę tego kościoła. Nie jest to też duży kościół kameralny, więc atmosfera będzie bardzo dobra do odbioru tej muzyki.
1: A Kraków jazzowymi brzmieniami stoi, bo w tym roku miasto obchodzi także stulecie pierwszego koncertu jazzowego.
14: Zjawiska w Krakowie tak bogatego, uprawianego przez tak dużą liczbę świetnych artystek i artystów, że pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że krakowski jazz powinien być wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
1: Powiedział Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Jazzowa muzyka brzmi także na Małym Rynku, przy Nowochódzkim Centrum Kultury i Dworku Białoprądnickim oraz w klubach. A szczegółowy program znajdziecie na krakowskienoce.pl. Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera, a to wszystko w Wilkowyjach na planie Rancha. Była też tam nasza redakcyjna fanka serialu i reporterka Ela Piotrowska. Ela, powiedz, co tam się dzieje?
15: Pomidor, tak powinnam powiedzieć, bo to słowo wytrych na planie, gdzie wszystko jest owiane tajemnicą. Ale zdradzę wam, że dziś tutaj jest ponad 100 osób plus kilkadziesiąt z ekipy i naprawdę dużo się dzieje. Wśród statystów fani Rancha, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, a scena wymagająca. Wszystko się dzieje pod domem premiera Czerepacha, czyli Artura Barcisia. Przyjechał nawet sam prezydent Kozioł, Cezary Żak. Jest Viola Arlak, czyli prezydentowa Halina, jest ich córka Klaudia, Marta Chodorowska. Przybyli też słynni ławkowicze. Jest i Michałowa, pani Marta Lipińska i prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowej. Atmosfera gorąca i to nie tylko z powodu żaru, który leje się z nieba. Z planu Rancha Ela Piotrowska.
1: Ela Piotrowska, bardzo, bardzo dziękujemy. Scena komedii i warsztaty klaunady na Karnawale Sztuk Mistrzów w Lublinie. Organizatorzy po raz pierwszy zapraszają na scenę komedii, nową przestrzeń poświęconą współczesnej klaunadzie. W programie znalazły się nie tylko spektakle i koncerty artystów z Polski i zagranicy, ale także warsztaty. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Zdecydowało o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jest też ultimatum dla członków angażujących się w taką działalność.
1: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska.
0: Mówi rzecznik PiS Rafał Buchenek, wskazując stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Wszyscy parlamentarzyści i eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości będą musieli zadeklarować, że nie są członkami takiej organizacji.
1: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, o których tutaj wspomniałem, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem komitetu politycznego.
0: Według naszych nieoficjalnych informacji Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, które ma odbyć się w Warszawie 31 lipca. Z kolei Jacek Sasin poinformował we wpisie na portalu X o zakończeniu działalności utworzonego przez siebie stowarzyszenia po